is pure gold and time. The thief.

thief. Well, they

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł czas w naszym cyklu na literę O. Litera O jest okrągła. Litera O przypomina koło. Można ją toczyć, można ją turlać, tak jak się toczy albo turla koło, ale też O może się obracać, tak jak koło się obraca. I właśnie z obracaniem wiąże się wyraz, który dzisiaj dla Was wybrałam, czyli wyraz obrotny. Obrotny to jest bardzo ciekawe słowo, bo właściwie dotyczy tylko człowieka. Tylko ktoś może być obrotny. Obrotny to znaczy nie taki, że się kręci szybko wokół własnej osi, nie taki, że szybko wiruje w tańcu, chociaż można by tak pomyśleć, prawda? Skoro słowo obrotny pochodzi od obracania się, to można by mieć na myśli właśnie takie obroty w tańcu, obroty prawdziwe w życiu, ale chodzi o coś innego. Otóż ktoś obrotny to jest ktoś, kto się odznacza sprytem, zaradnością, ktoś przedsiębiorczy. Mówimy, że on jest obrotny, wszędzie się wkręci, czyli tak umie zakombinować, że znajdzie dostęp do takich sytuacji, do takich ludzi, na których mu zależy. Mówimy czasami obrotny sprzedawca, czyli ktoś, kto tak umie dobrze rozmawiać z klientami, że świetnie zarabia, że klienci u niego kupują. No, on jest obrotny, dobrze się w tym życiu obracał,

wie, gdzie i jak się znaleźć. Te obroty, takie wyobrażenie obrotów, tutaj jest chyba kluczowe. Kiedyś mówiono o człowieku, że jest obrotny wtedy, gdy chodziło o człowieka ruszającego się szybko i zwinnie, czyli o kimś ruchliwym mówiono, że jest obrotny, ale dzisiaj tego znaczenia już nie mamy. Został tylko jego ślad. Na przykład mówimy, że ktoś jest obrotny w języku, czyli ktoś jest wygadany, elokwentny, przekonujący, czyli tak szybko obraca językiem w buzi, że mówi dużo i mówi przekonująco. Ma ten język bardzo sprawny. To jest ślad tego dawnego, dawnego znaczenia słowa obrotny, znaczenia, którego dzisiaj już nie mamy. Zresztą został nam również frazeologizm, czyli zostało nam powiedzenie mieć obrotny język. Co to znaczy mieć obrotny język? Po prostu być gadatliwym, umieć szybko i celnie odpowiadać, komentować to, co się dzieje. Ktoś ma obrotny język. Takie to ciekawe historyjki związane z obracaniem się, chociaż wcale nie w tańcu i wcale nie na drodze, nie na ulicy, tylko obracaniem się w życiu, bo tak naprawdę chodzi o to, że człowiek obrotny, ale też taki, kto ma obrotny język, to jest ktoś, kto się dobrze umie obracać w życiu, czyli szybko i sprawnie umie znaleźć sobie swoje miejsce. Ciekawa jestem, czy znacie jakichś obrotnych ludzi i ciekawa jestem, co myślicie o tym, czy dobrze jest być obrotnym? To jest dobre czy niedobre, waszym zdaniem? Spróbujcie się nad tym zastanowić i może z kimś dorosłym o tym porozmawiacie. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o eponimach, czyli zwykłych wyrazach utworzonych od imion albo nazwisk, albo jeszcze innych nazw własnych. Takich eponimów mamy w języku polskim bardzo dużo i czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że powstały właśnie na przykład od czyjegoś nazwiska. Tak też jest, wiecie z jakim wyrazem? Z wyrazem chuligan. Wiadomo, kto to chuligan, prawda? Ten, kto psoci, a nawet więcej, łobuzuje, robi rzeczy nieprzyjemne dla innych, okrada, wszczyna awantury, popycha, przepycha, jest nieprzyjemny do tego stopnia, że nawet chuliganów mogą ścigać osobne władze, specjalne władze do tego powołane. A skąd się w ogóle to słowo wzięło? Ano wzięło się właśnie od czyjegoś nazwiska. Otóż mniej więcej 100 lat temu w Londynie żyła rodzina, która się nazywała Hooligan albo Hoolihan. Nie jesteśmy do końca pewni. Była to rodzina drobnych złodziejaszków. Wszyscy jak jeden mąż w tej rodzinie parali się złodziejstwem, czyli kradli, a to portfele, a to drobne rzeczy.

czy a to zakupy, tacy właśnie drobni złodziejaszkowie. Byli jednak na tyle uciążliwi, że ścigały ich służby całego Londynu. Do tego stopnia wpłynęli na historię Londynu, ale także historię języka, że właśnie ich nazwisko utrwaliło się w różnych językach świata jako określenie takich drobnych przestępców. W Polsce mianem chuligana określa się najczęściej młodego człowieka, na ogół kilkunastolatka albo dwudziestoparolatka, który w sposób szczególnie agresywny i taki na pokaz łamie zasady życia społecznego. Czyli na przykład przeklina na ulicy, albo pluje pod nogi, albo potrąca innych, albo na przykład drobną rzecz ukradnie, zniszczy coś, co należy do kogoś innego, wda się w bójkę i tak dalej, i tak dalej. Młodzi ludzie, którzy tak się zachowują, to właśnie chuligani. Chuligani, których ścigają specjalne służby. O tym, że chuliganów także w Polsce, chociaż przecież słowo nie ma polskiego pochodzenia, od zawsze było całkiem sporo, świadczy to, że mamy dużo wyrazów związanych właśnie z chuliganem. Na przykład jest takie słowo chuliganeria. Chuliganeria to jest przede wszystkim zachowanie chuliganów, czyli inaczej chuligaństwo. Po drugie, gromada chuliganów. Gdy na przykład mówimy, chuliganeria wszczęła bójkę, no to kto wszczął tę bójkę? Ludzie, gromada chuliganów. Mamy też czasownik chuliganić, czyli zachowywać się po chuligańsku, tak jak chuligan. Mamy nawet chuligankę, czyli nazwę dziewczyny, czy też kobiety, która chuligani. No i wreszcie mamy chuligaństwo, czyli coś, co się robi, a czego się robić nie powinno. Jakiś wybryk popełniony po to, żeby komuś zaszkodzić, komuś uprzykrzyć życie. Chuligaństwem niektórzy się popisują, chociaż właściwie jest ono powodem do wstydu. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto wiedzieć, a jest ona związana właśnie z wyrazem chuligan. Otóż po polsku piszemy ten wyraz przez CH, mimo że nazwisko tych drobnych złodziejaszków londyńskich sprzed 100 lat pisze się przez samo H. Jak to więc się stało, że samo H zmieniło się w CH? Otóż wyjaśnienie tej zagadki tkwi w historii wyrazów. Do języka polskiego wyraz chuligan przeszedł nie bezpośrednio z języka angielskiego, tylko za pośrednictwem języka rosyjskiego. Czyli było tak: język angielski, język rosyjski, język polski. A że w języku rosyjskim literę oznaczającą dźwięk ch po polsku zapisuje się jako ch, to właśnie to pośrednictwo wpłynęło na zmianę ortografii. I dlatego właśnie z dzisiejszego chuligana polskiego, czyli tego wyrazu zapisywanego z ch na początku, nie domyślilibyśmy się związku z londyńskimi złodziejaszkami, opryszkami, no po prostu chuliganami. Ciekawa jestem, co wy sądzicie o chuligaństwie, czyli o takich wybrykach nieprzyjemnych, chuligańskich. Czy jakoś można się przed nimi bronić? Czy można coś zrobić, żeby im zapobiegać? Co na ten temat myślicie? Porozmawiacie o tym z kimś? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku polskim. Ostatnio dość często rozmawiamy o powiedzonkach związanych ze zwierzętami, bo nazwy zwierząt są przeciekawe i naprawdę, choć wydawałoby się, że są to zwykłe słowa, to najczęściej idzie za nimi ogromna liczba barwnych i nie zawsze zrozumiałych powiedzeń, ale na pewno te powiedzenia zasługują na to, by się im przyjrzeć, bo czasami bardzo ciekawa historia się za nimi kryje. Czasami jakaś baśń, albo legenda, albo jakiś dawny zwyczaj zdecydowały o tym, że nasi przodkowie, czyli pradziadowie, wymyślili jakieś powiedzenie. Tak się często zdarza, chociaż nie zawsze. Pewne powiedzenia są zagadkowe i wydaje mi się, że te, które dzisiaj dla Was przygotowałam, właśnie do takich zagadkowych chyba raczej należą. A są to powiedzenia związane ze słowem żaba. Żaba wiadomo czym jest. Jest zwierzęciem, które rechoce albo kumka. I żaby spotykamy w stawikach, może w jeziorkach, na pewno w strumykach, w rzeczkach, na łąkach, w różnych miejscach świata, dzikiej przyrody. Zwykle są to miejsca wodniste, bo żaby, lubią pływać, lubią nawet ukryć się czasami pod wodą i wystawiać nagle głowę z tej wody, wysuwać też długaśny język i łapać muchy. Jak wyglądają żaby? Bardzo różnie, ale mają kilka cech wspólnych. Taką cechą wspólną wszystkich chyba żab są duże, okrągłe i wyłupiaste oczy. Chyba każda żaba, tak mi się wydaje, ale jeszcze to sprawdźcie, ma takie duże i wyłupiaste oczy. Są one do tego stopnia charakterystyczne.

istotne, czyli się wyróżniają na tle oczu innych zwierząt, że nawet mają swoją nazwę. Mówimy żabie oczy nawet wtedy, gdy wcale nie chodzi o oczy żaby, tylko na przykład wtedy, gdy człowiek ma takie okrągłe, wypukłe, rzucające się w oczy oczy. Takie oczy właśnie nazywamy oczami żabimi. Ale są jeszcze inne powiedzenia związane z żabą. Na przykład mówi się czasami, trzeba zjeść tę żabę, albo trzeba połknąć tę żabę. O co chodzi? Uspokajam wszystkich, nie chodzi o prawdziwe jedzenie prawdziwych żab. O nie, nie, chodzi o coś zupełnie innego, bo jak doskonale wiecie, różne powiedzenia, których używamy w języku, mają znaczenie przenośne, czyli wcale nie dosłownie je rozumiemy. I tak też jest z tym. A zatem, kiedy mówimy, trzeba zjeść tę żabę? Mówimy tak wtedy, gdy wydarzyło się coś nieprzyjemnego, zrobiliśmy coś dziwnego, niemiłego dla kogoś. Coś, czego po prostu robić nie powinniśmy. Na przykład byliśmy źli na mamę, albo na tatę, albo na brata, czy siostrę, czy koleżankę, czy kolegę i w tej złości powiedzieliśmy przykre rzeczy tej osobie. Tak naprawdę wcale nie myślimy źle o mamie, czy o tacie, o rodzeństwie, czy o koleżankach i kolegach. Nie, tylko w złości tak nam się wyrwało. Ale to, że tak powiedzieliśmy, czyli to, że nie zapanowaliśmy nad sobą, ma konsekwencje, bo ten, komu powiedzieliśmy te przykre słowa, po prostu źle się poczuł. Poczuł się dotknięty, jest mu smutno. No i trzeba zjeść tę żabę, czyli trzeba jakoś przyjąć do wiadomości to, że sprawiliśmy komuś przykrość. No i trzeba się zastanowić nad tym, jak naprawić to, co zrobiliśmy złego. Najlepiej oczywiście przeprosić. Tylko to wymaga odwagi. Ale pamiętajcie, że na odwagę zawsze jest czas. W każdym razie ten moment, gdy czujemy, że zrobiliśmy coś nie tak, że powinniśmy postąpić inaczej i widzimy, że zrobiliśmy źle, bo komuś jest źle z tego powodu, to jest właśnie ten moment, gdy mówimy, no niestety, trzeba zjeść tę żabę. Czyli trzeba jakoś wytrzymać z tym, że źle postąpiliśmy i starać się to naprawić. Z żabą mamy jeszcze jedno powiedzenie. Dość zabawne, bo pobudzające wyobraźnię. Mówi się czasem tak. Konia kują, żaba nogę podstawia. Co to znaczy? Żeby zrozumieć to powiedzenie, które oczywiście ma znaczenie przenośne, musimy sobie wyobrazić albo przypomnieć, albo po prostu dowiedzieć się, że konie nie chodzą po ziemi tak po prostu na swoich kopytach, tylko gdy są hodowane przez człowieka, to człowiek podkuwa konie, czyli przytwierdza im na spód kopyt podkowy, czyli takie metalowe półobręcze, po to, żeby ochronić końskie kopyta, żeby się nie ścierały. I takie przytwierdzanie podków do końskich kopyt to jest podkuwanie. O, koń to jest okazałe zwierzę, dumne zwierzę, potężne zwierzę. Zwierzę zawsze bardzo ważne dla człowieka, dlatego że w czasach, gdy nie było samochodów, na koniach ludzie jeździli, to konie ciągnęły wozy i rozmaite inne pojazdy. Konie zawsze były bardzo ważne dla człowieka, który je udomowił. Dlatego człowiek tak o nie dbał i dlatego ludzie zawsze podkuwali właśnie kopyta końskie. No i teraz wyobraźmy sobie, że obok siebie stają ten okazały, wspaniały, ważny dla człowieka koń i żaba, która ani nie jest wielka, ani nie jest okazała, ani nie jest ważna. Dla człowieka żaba jest zwierzęciem nieistotnym, bywa miła, ale niewiele znaczy dla ludzkiego życia. Tak człowiek myśli o żabie, że jest niewiele warta. Ale żaba sama o sobie myśli, ho, ho, jestem żabą, ja to wiele znaczę. I dlatego właśnie to żaba podsuwa nogę do podkucia, bo wydaje jej się, że

jest co najmniej tak samo ważna jak koń, a jest inaczej. Dlatego właśnie używamy tego powiedzenia: konia kują, żaba nogę podstawia, wtedy, gdy chcemy nazwać człowieka takiego, który stwarza jakieś pozory. Stwarza pozory, że jest ważny, że uczestniczy w jakimś ważnym wydarzeniu, a w rzeczywistości niewiele znaczy i nie robi nic ważnego. Więc taką żabą, która nogę podstawia, gdy konia kują, lepiej nie być. Ciekawa jestem, z czym jeszcze się Wam kojarzy żaba. Może zrobicie katalog, czyli taki spis swoich własnych żabich skojarzeń. Weźcie pod uwagę również wyraz żabka, który pochodzi od żaby i na pewno jakiś niezwykły żabi obraz się Wam wyłoni z tego zestawienia. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień frazeologiczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku, na przykład takich, które się kojarzą z grą. Tak, tak. Dzisiaj na tapecie gra, a właściwie różne powiedzenia związane z grą. Co to jest gra, nikomu nie trzeba tłumaczyć, prawda? To jest pewna zabawa towarzyska, którą się prowadzi według jakichś zasad, według jakichś reguł. Są gry delikatne,

łagodne i są też gry bardziej drapieżne, ostre. I są to gry raczej dla dorosłych. Skupmy się jednak na powiedzeniach, które wiążą

ryzykowne przedsięwzięcie, ryzykowną decyzję, czyli decydujemy się na coś, ale nie do końca wiemy, czy przyniesie to nam korzyść, czy wręcz przeciwnie, ryzykujemy, czyli decydujemy się na coś, mimo że nie wiemy wszystkiego o tej sytuacji. To jest właśnie ryzyko, ryzyko, które nazywamy także grą w ciemno. Mamy także powiedzenie gra w ciuciu babkę albo zabawa w kotka i myszkę. To znaczy to samo. No ale jak to moglibyście powiedzieć? Przecież to są zupełnie różne zabawy. Ciuciu babka i kotek i myszka. Aha. Oczywiście, w rzeczywistości, w świecie to są inne zabawy, ale w języku polskim, one występują w jednym powiedzeniu. W takim, które nazywa zwodzenie kogoś. Postępowanie nieszczere, stwarzające sytuację trudną do przewidzenia. Czyli na przykład ktoś się może bawić z kimś w kotka i myszkę, albo ktoś może grać z kimś w ciuciu babkę, gdy chodzi o to, że obiecuje coś komuś, a potem tego czasem nie dotrzymuje, a właściwie nie wiadomo, czy dotrzyma, czy nie dotrzyma słowa. Ktoś kogoś zwodzi po to, żeby przyciągnąć jego uwagę, przyciągnąć i utrzymać. Ale raczej ten, kto zwodzi, czystych intencji nie ma. Chodzi mu o samo zwodzenie, a nie o to, żeby coś właściwego z kimś zrobić. A więc zwodzenie kogoś to gra w ciuciu babkę albo zabawa w kotka i myszkę. Ten, kogo się oszuka, albo może pokazać, że czuje się oszukany, albo może robić dobrą minę do złej gry. I to jest nasze kolejne powiedzenie, robić dobrą minę do złej gry, czyli udawać zadowolenie, dobre samopoczucie, mimo że jest się w niezbyt korzystnej sytuacji. Jesteśmy czymś rozczarowani, ktoś nas zranił i chce nam się płakać, ale robimy dobrą minę do złej gry. Czyli udajemy, że wszystko jest w porządku. Czasami udajemy po to, żeby uniknąć pytań wścibskich osób. A gdy jesteśmy sami, wtedy dajemy upust temu, co czujemy. Czy to dobrze? Trudno ocenić. Czasami taka strategia się przydaje, ale jeżeli w nadmiarze robimy dobrą minę do złej gry, to może nam to zaszkodzić. Ktoś może prowadzić grę podwójną, grę zakulisową albo grę pozorów. Czyli po prostu ktoś może postępować fałszywie, nieszczerze i może działać podstępnie. O, to jest bardzo nieprzyjemne zachowanie. Na pewno nie jest dobrze tak postępować i na pewno dobrze jest się trzymać z daleka od osób, które tak właśnie działają, które prowadzą grę podwójną, to znaczy oszukują innych. Przeciwieństwem tej podwójnej gry jest gra w otwarte karty, czyli postępowanie jawne, mówienie komuś o swoich prawdziwych zamiarach. To jest po prostu uczciwe. I grać w otwarte karty naprawdę warto. Do tego wszystkich zachęcamy. Na koniec mamy grę słów, czyli dowcipy i żarty, które są oparte na wieloznaczności albo podobieństwie brzmienia wyrazów. Na przykład nie na żarty to jest jeden wyraz czy trzy wyrazy, czy nie na żarty jest ktoś, czy nie na żarty można się czegoś przestraszyć. Jak myślicie? Właśnie na tym polega między innymi gra słów, że wykorzystujemy takie wyrazy, które podobnie brzmią albo nawet tak samo brzmią, a czasami to jest jeden wyraz, a czasami kilka słów. I bawimy się tym, czy ktoś dobrze odczyta nasze intencje. Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z grą, a może na przykład choćby z grą słów. Może znacie takie dowcipy językowe i chcielibyście komuś takiego figla spłatać? Spróbujecie się z tym zmierzyć? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Mieści tej tok przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd. Dajcie

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś środa, czyli nasz dzień poprawnościowy, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych ciekawostkach i różnych zagadkach polskiej gramatyki. Innymi słowy, mówimy o zasadach, którymi rządzi się nasz język. Niedawno ktoś zapytał o to, czy dwa wyrazy, bardzo podobne do siebie, dziecięcy i dziecinny, znaczą to samo i czy można ich używać wymiennie. Wydaje mi się, że i was ta sprawa może zainteresować, no bo przecież oba wyrazy, dziecięcy i dziecinny, odnoszą się przecież do dziecka, a dziecko to każdy z was. Ha. No więc jak to jest z tym dziecięcym i dziecinnym? Jest dzisiaj inaczej niż kiedyś. Kiedyś te wyrazy znaczyły dokładnie to samo, czyli można było ich używać wymiennie w każdej sytuacji, ale dzisiaj jest inaczej. Dziecięcy to taki, który dotyczy dziecka albo jest przeznaczony dla dziecka. Na przykład mówimy o dziecięcych butach, o dziecięcym ubraniu, o literaturze dziecięcej, czyli o książkach, które powstają z myślą o dzieciach. Mówimy też o szpitalu dziecięcym, czyli o szpitalu, w którym leczy się właśnie dzieci. Mówimy też o dziecięcym wieku, czyli po prostu o wieku dzieci. A zatem, jeżeli mamy na myśli coś, co jest zrobione z myślą o dzieciach, coś, co jest dla dzieci, to takie coś jest dziecięce. Dzisiaj tak mówimy i inaczej nie. A co to znaczy dziecinny? W tym słowie kryje się już pewna ocena i to nawet przygana. Mówimy tak w stosunku do dorosłych, którzy zachowują się niepoważnie. Tak jak dzieci, chociaż powinni się zachowywać jak dorośli. No, to było naprawdę dziecinne zachowanie. Albo robisz takie dziecinne miny, grymasisz po dziecinnemu. Tak jedni dorośli strofują drugich dorosłych, którzy, ich zdaniem, nie zachowują należytej powagi. Czyli w słowie dziecinny kryje się dzisiaj pewna nagana, pewna

ocena i to taka ocena niezbyt pochlebna, bo ktoś, kto się zachowuje po dziecinnemu, czyli po prostu dziecinnie, czyli jest dziecinny, zachowywać się jak dziecko nie powinien. Chociaż oczywiście, jeżeli sobie pozwolimy na zabawę, jeżeli wyjdziemy my dorośli z tych naszych poważnych, dorosłych ról i jeżeli wejdziemy w świat zabawy z naszymi dziećmi, to wtedy możemy się zachowywać dziecinnie i wszystko jest w porządku. Ale gdy idziemy do poważnej pracy, już dziecinni nie bądźmy. I wtedy nawet dzieci powinny zwracać uwagę dorosłym, żeby dziecinnie się nie zachowywały. Ciekawa jestem, czy przyjdą Wam do głowy przykłady, których można by użyć zupełnie poprawnie słów dziecięcy i dziecinny. Czyli co jeszcze może być dziecięce i co jeszcze może być dziecinne, Waszym zdaniem? Spróbujecie ułożyć poprawne zdania z tymi właśnie wyrazami? Na pewno się Wam uda. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny i w naszej rundce alfabetycznej jesteśmy na literze U. To jest U jak nie ul, nie, ule kojarzą się z latem.

latem i z pszczołami, a teraz przecież mamy zimę. Więc u jak urok. To słowo wam dzisiaj proponuję, chociaż bezpośredniego związku z zimą ono nie ma, ale może mieć związek z tymi dniami, w których teraz jesteśmy. Zresztą właściwie dowolny moment roku może być urokliwy i może się wiązać z urokiem, więc ten wyraz jest w pewnym sensie uniwersalny, czyli nadaje się na każdą okazję. Wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest piękne, albo czarowne, albo ma wielki wdzięk i powab, bo to jest podstawowe znaczenie słowa urok. Urok to jest to, co jest bardzo przyjemne, co wywiera znakomite wrażenie estetyczne. O kimś pięknym, powabnym, czarownym można powiedzieć, że ma urok, ale też muzyka może mieć urok. Pora roku, na przykład zima, czy jesień, czy lato, może mieć urok. Można się znaleźć pod czyimś urokiem, czyli być kimś zafascynowanym i właściwie robić wszystko, czego ta osoba chce. A dlaczego tak robimy? Dlatego, że wydaje nam się, że ta osoba ma jakieś niezwykłe właściwości. Ta osoba, pod której urokiem jesteśmy. Chociaż gdyby się dobrze zastanowić, to w takim zdaniu Jan jest pod urokiem Marii, albo jesteśmy pod urokiem tego aktora, jesteśmy pod urokiem tego muzyka, kryje się jeszcze coś innego oprócz wdzięku, czaru, piękna i powabu. Kryje się chyba krok w stronę drugiego znaczenia słowa urok, a to drugie znaczenie odnosi się do czarów, do magii. Otóż według wierzeń ludowych urok to jest siła magiczna, która może komuś zaszkodzić, która może źle wpływać na czyjeś losy. To są czary, ale czarne czary. Czyli jeżeli ktoś rzuca na kogoś urok albo uroki, to znaczy, że wywiera na kogoś magiczny, czarnoksięski wpływ. Trochę tak, jakby ktoś kogoś zaczarował. Zaczarowanie kogoś, czyli sprawienie, że ten ktoś robi wszystko to, co chcemy, żeby robił, przypomina właśnie rzucanie na kogoś uroku. I gdy jesteśmy pod urokiem jakiejś osoby, to trochę tak coś czuję, jakby ten ktoś nas zaczarował. Słowo urok występuje jeszcze w dwóch dość ważnych i na pewno ciekawych powiedzeniach. Po pierwsze mówimy na psa urok albo tfu tfu na psa urok. Co to znaczy? Nie ma to konkretnego znaczenia, ale ma bardzo ważną funkcję. Czyli mimo tego, że nie kryje się w tym powiedzeniu żadna konkretna treść, to jest ono dla nas bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że po pierwsze uważamy, że to jest zaklęcie, które ma zapobiec jakiemuś nieszczęściu. Na przykład, gdy się boimy, że stanie się coś złego, mówimy na psa urok. I wiele osób wierzy, że gdy tak powiemy na psa urok albo tfu tfu na psa urok, to zapobiegniemy temu nieszczęściu, czyli nie wydarzy się ono. Czyli w tym powiedzeniu kryje się wiara w magiczną moc słów, w to, że słowami można zmieniać rzeczywistość. No, na psa urok, jeżeli mamy być szczerzy, to jest też rodzaj przekleństwa, ale lepiej właśnie w takiej funkcji tego powiedzenia nie używać. No i wreszcie trzeba powiedzieć na koniec o tym, że słowo urok występuje też w dość żartobliwym powiedzeniu. Jak nie urok, to przemarsz wojska. Co to znaczy, jak nie urok, to przemarsz wojska? To powiedzenie też nie ma żadnego konkretnego znaczenia, ale pozwala nam dość obrazowo przenieść się do takiej sytuacji, gdy następuje po sobie seria niepowodzeń, seria trudności, seria niepomyślnych zdarzeń. No jak nie urok, to przemarsz wojska. Raz źle, a potem zamiast dobrze jest drugi raz źle. No, widzimy, czujemy, że powodzenie idzie za niepowodzeniem.
jak nie urok, to przemarsz wojska. I ten urok tutaj w tym powiedzeniu przywołany.

0: To jest to zaklęcie, złe zaklęcie, które znamy z wierzeń ludowych. No i przemarsz wojska też z niczym dobrym się nie kojarzy, bo jeżeli wojsko przechodzi przez jakiś teren, to zostawia po sobie zniszczenie, sieje spustoszenie. Jak więc widać, słowo urok jest bardzo pojemne. Od piękna, czaru i powabu doszliśmy dzięki urokowi do spustoszeń po przemarszu wojska. Ciekawa jednak jestem, w jakim znaczeniu i w jaki sposób wy najczęściej używacie tego słowa, albo jeśli dotąd go nie używaliście, jak chcielibyście go używać? Wypróbujecie sobie to właśnie słowo? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!
1: Kto się tak napracował?

wszystkie pomieszał. Także nawet po burzy tęcza wszystkich pociesza. Któż to talent ma taki i kto farby ma takie, żeby nam namalować

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym zajmujemy się różnymi barwnymi powiedzeniami mieszkającymi w naszym języku, czyli w języku polskim. Tydzień temu zaczęłam naszą opowieść, długą, kilkuodcinkową opowieść o nosie, a właściwie o różnych powiedzeniach związanych z nosem. A tych powiedzeń jest ho, ho, bez liku, czyli bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj chcę Wam zaserwować, czyli podać kolejną porcję naszych nosowych powiedzonek. Mówimy czasami, że ktoś mruczy coś pod nosem, albo mówi coś pod nosem, albo mamrocze, czy też bąknął ktoś coś pod nosem. Co to właściwie znaczy, że tak się mówi, mamrocze i tak dalej pod nosem? Ano, znaczy to tyle, że ktoś coś mówi cicho, niewyraźnie, tak jakby słowa, które wydobywają się z ust, zatrzymywały się pod nosem i jakby nie chciały biec dalej, jakby nie chciały frunąć dalej, tylko pod tym nosem osiadają na wargach, tam się zatrzymują i dlatego są niewyraźne, dlatego są ciche, dlatego ktoś, do kogo mówimy, nie słyszy nas, jeżeli mówimy coś pod nosem, czy mruczymy coś pod nosem. A więc jeżeli zależy nam na tym, żeby nas usłyszano, wypuszczajmy słowa, sprawiajmy, że one polecą jak ptaki daleko, daleko przed nas, daleko przed siebie.

Dzięki temu będą usłyszane. Nie zatrzymujmy słów pod nosem. Mówimy też czasami, że ktoś uśmiecha się pod nosem albo pod wąsem, jeżeli to jest mężczyzna. No i co to znaczy uśmiechać się pod nosem? Jest tutaj pewne podobieństwo do mówienia pod nosem, bo pamiętacie, że jeżeli ktoś coś mówi pod nosem, to tak jakby zatrzymywał słowa na wargach, jakby słowa zatrzymywały mu się pod tym nosem. I coś podobnego jest z tym uśmiechaniem się pod nosem. Trochę też tak się dzieje, jakby uśmiech zatrzymywał się nam, jakby nie chciał iść dalej, jakby nie chciał wyruszyć w świat i dotrzeć do innych ludzi. Jeżeli uśmiechamy się pod nosem, to uśmiechamy się słabo, tak dyskretnie, prawie niezauważalnie, trochę tak jakby nos zasłaniał nam ten uśmiech. Może dlatego, że nie chcemy afiszować się z uśmiechem, a może dlatego, że jesteśmy po prostu delikatni. Różnie to bywa. W każdym razie warto pamiętać o tym, że mamy w naszym języku właśnie też takie powiedzenie uśmiechać się pod nosem. Z kolei, jeżeli ktoś się nosem podpiera, to wcale nie chodzi o to, że temu naszemu nosowi wyrosły ręce, na których on się może podeprzeć. Nie, nie, nie. I też nie chodzi o to, że nos zastępuje nam ręce. Mówimy po prostu tak przenośnie, że ktoś się nosem podpiera, jeżeli jest bardzo zmęczony, wyczerpany. Na pewno kiedyś to przeżyliście albo obserwowaliście. Ktoś, kto jest bardzo zmęczony, jak najszybciej chce się położyć. Głowa tak jakby mu ciążyła i tak jakby leciała ku ziemi. A co najbardziej wystaje z głowy? No oczywiście nos. Więc możemy sobie wyobrazić, że taka lecąca ku ziemi, zmęczona głowa zmęczonego człowieka oprze się na nosie. I stąd właśnie wzięło się to powiedzenie podpierać się nosem, czyli być bardzo, bardzo zmęczonym po jakiejś trudnej pracy. No a ktoś, kto pozwoli sobie na to, żeby położyć się właśnie z tego zmęczenia i odpocząć, pada na nos. To jest kolejne powiedzenie. Padać na nos. Być bardzo zmęczonym, tak, że już koniecznie potrzebujemy odpoczynku. Z kolei, gdy ktoś podsuwa albo podtyka komuś wszystko pod nos, to wcale nie chodzi o to, że zatrzymuje mu różne rzeczy pod nosem, tak jak uśmiech albo słowa mogły się pod nosem zatrzymywać. I wcale nie chodzi o to, że ktoś kogoś osłabia po to, żeby ta osoba podpierała się nosem. Chodzi o coś innego. Tym razem nos występuje tutaj w innej roli. Jeżeli ktoś komuś podsuwa albo podtyka wszystko przed nos, to znaczy, że bardzo o niego dba, bardzo się troszczy, nawet przesadnie. Usługuje mu, tak jakby ta osoba, której się podtyka wszystko przed nos, nie mogła sama na przykład zrobić sobie śniadania albo zjeść obiadu. Ktoś chce tę osobę wyręczyć, robić wszystko za nią. I żeby właśnie to nazwać, mamy powiedzenie podsuwać czy też podtykać komuś wszystko przed nos. A człowiek, który ma coś pod nosem, ma do czegoś bardzo blisko. Tylko nie chodzi tutaj o jedzenie podsuwane przed nos. Nie, nie, nie. Tu już mamy większe odległości. Na przykład możemy powiedzieć, że mam wszystkie sklepy pod nosem, czyli nie muszę daleko iść do sklepu. Te sklepy są blisko. Nie chodzi o to, że rzeczywiście mam je pod nosem, ale tak przenośnie nie mam do nich daleko. Mam je bardzo blisko, tak jakbym mogła poczuć je nosem. Ciekawa jestem, czy przychodzą Wam do głowy jeszcze inne rzeczy, które można mieć przed nosem. A może spróbujecie zbudować różne zdania związane z powiedzeniami, tymi, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, z powiedzeniami dotyczącymi naszego nosa? Spróbujecie? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Skaczemy sobie z litery na literę, wyłapujemy słówka rozpoczynające się właśnie od danej litery, wyłapujemy te słówka najciekawsze i opowiadamy o tym, co też one znaczą. Jesteśmy dziś na literze L. No i prawdopodobnie wielu dzieciom L kojarzy się z landrynkami. I bardzo słusznie, że tak się kojarzy, chociaż landrynki to są bardzo niezdrowe słodycze. Od landrynek, właśnie landrynek, a nie landrynków, psują się zęby. To jest ta landrynka, więc tych landrynek. Warto to zapamiętać, żeby nie robić błędów językowych. Wiemy, że od landrynek psują się zęby, no ale właściwie skąd się wzięło samo słowo landrynka? Ha? To jest słowo, które należy do tej samej kategorii, co na przykład wyraz prysznic, albo paragon, albo rower, albo graham, albo sandwich, albo brukselka, a nawet Ameryka. Więc można zadać pytanie, co łączy słowa landrynka, prysznic, paragon, rower, sandwich, graham, brukselka i Ameryka. Trudne, prawda? Wydawałoby się, że te słowa nie mają niczego wspólnego, a jednak mają. Chodzi o to, że każdy z tych wyrazów jest utworzony od nazwiska albo od nazwy firmy. Czyli to są słowa, które powstały bądź od nazwisk wynalazców danej rzeczy, bądź konstruktorów, bądź też firmy, która coś produkuje. I tak na przykład słowo landrynka pochodzi od nazwiska Łandrina. Był taki pan

Łandrin był właścicielem fabryki cukierków i właśnie od jego nazwiska utworzono nazwę tych cukierków, które wiele osób bardzo lubi, choć są to cukierki bardzo, bardzo niezdrowe. Podobnie słowo prysznic pochodzi od nazwiska prysznic, nazwiska konstruktora, czyli nazwiska

Nazwa tego sprzętu, którym lubimy przecież jeździć, pochodzi również od angielskiej nazwy firmy produkującej różne pojazdy drogowe i samochody, i rowery. Sandwich, czyli kanapka, pochodzi od nazwiska Lorda Sandwicha, który uwielbiał ten właśnie rodzaj posiłku. Nazwa Graham, mamy chleb Graham, od niego grahamkę, pochodzi od dietetyka amerykańskiego Sylwestra Grahama, który właśnie wymyślił ten rodzaj pieczywa. Brukselka, nie wszyscy lubią brukselkę, ale brukselka, czyli ta mała kapustka, wzięła swoją nazwę od Brukseli, od nazwy miasta. No i wreszcie Ameryka, nazwa kontynentu, z czasem także pewnego kraju na tym kontynencie, pochodzi od imienia pewnego człowieka, odkrywcy. Był to Amerigo Vespucci, czyli od imienia Amerigo pochodzi nazwa Ameryka. I oto zagadka pochodzenia słowa landrynki wyjaśniona. Takich słów, które wzięły się czy to od imion ludzi, czy to od nazwisk, czy to od nazw miejscowości, jest w języku bardzo, bardzo dużo. Ciekawa jestem, czy mielibyście ochotę zastanowić się nad różnymi zwyczajnymi słowami, bo być może właśnie niektóre z nich należą do tej samej grupy, co landrynki, rower i Ameryka, czyli być może pochodzą albo od nazwiska, albo od imienia, albo od jakiejś nazwy miejscowej. To jest bardzo ciekawe i też ambitne zadanie językowe. Zadanie właściwie dla detektywów językowych, ale może macie ochotę zabawić się w takich detektywów. Powodzenia i do usłyszenia!

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki!
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek!
2: W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł w naszym cyklu, w naszej rundce alfabetycznej, czas na literę L, a właściwie na jeden z wielu, wielu wyrazów, które na tę literę się rozpoczynają. Być może ten wyraz kiedyś już słyszeliście w pewnym powiedzeniu, ale wcale nie jestem tego taka pewna, dlatego że i ten wyraz, i to powiedzenie, które za chwilę wam przytoczę, należą do słów, do powiedzeń nie nazbyt częstych w języku. Dlaczego? Dlatego, że są trochę przestarzałe, ale trochę też książkowe, czyli takie wyszukane. Nie jest to słowo ani wyrażenie z języka potocznego, codziennego, tylko raczej wiąże się ze starannością, ale tym bardziej warto je znać. A o jaki wyraz chodzi i o jakie powiedzenie chodzi? Uwaga, uwaga, oto on, wyraz lamus. Lamus, haha, nie lamer, jak się czasami mówi o człowieku, o kimś takim, kto nie nadąża za nowinkami. Nie chodzi o słowo lamer, chodzi o słowo lamus, które w języku polskim jest od bardzo, bardzo, bardzo dawna, od kilkuset lat. A przywędrowało do nas z języka niemieckiego, w którym oznacza dom albo lepiankę z gliny. A co oznacza w języku polskim? Ma dwa znaczenia. Lamus to przede wszystkim rupieciarnia, czyli skład starych rzeczy. Takie miejsce, do którego się składa, odkłada rzeczy już niepotrzebne, nieużywane. Często stare, często trochę podniszczone. Takie, z którymi trudno nam się rozstać,

ale wiemy, że już nie będziemy z nich korzystać. Poodrapywane meble, lekko nadtłuczone lustra, lalki z pourywanymi rękami, lekko podniszczone różne rzeczy codziennego użytku, ale często takie, z którymi łączą nas jakieś wspomnienia albo po prostu do których czujemy sentyment. Miejsce, do którego się odkłada właśnie takie rzeczy, to lamus. Mówimy, że na przykład schowaliśmy stare meble w lamusie, albo mamy tutaj powiedzenie odesłać coś albo odesłać kogoś do lamusa. Przy czym to powiedzenie ma znaczenie przenośne. Gdy mówimy, że odsyłamy kogoś albo coś do lamusa, to znaczy, że uznajemy, że to jest niepotrzebne, nieprzydatne. I wcale nie chodzi o to, że tak dosłownie, fizycznie zamykamy jakąś osobę albo jakąś rzecz w lamusie. Nie. Chodzi o to, że po prostu uznajemy, że czegoś nie będziemy już potrzebować. Odesłaliśmy te książki do lamusa. Te pomysły odsyłamy do lamusa. To są pomysły warte odesłania do lamusa. Tak można powiedzieć i właśnie będzie chodziło o to, że już czegoś nie potrzebujemy, że z czegoś rezygnujemy. Do tego przydaje nam się lamus w znaczeniu pierwszym. Ale lamus ma też znaczenie drugie. Ono jest jeszcze starsze i bardzo rzadko dzisiaj spotykane, chyba że w starych książkach. Jeżeli będziecie czytać kiedyś jakąś starą opowieść, czy nawet powieść, to być może odnajdziecie w niej wyraz lamus, który oznacza pewien budynek gospodarczy, na przykład przy dworze albo przy domku wiejskim. I w tym budynku gospodarczym, czyli w tym lamusie, przechowywano dawniej zboże, albo zbroje, albo dokumenty, albo cenne przedmioty. Czyli wcale nie rupiecie, wcale nie graty, tylko po prostu to, z czego korzystano, to, co się mogło jakoś przydać w domu czy we dworze. Z czasem znaczenie lamusa się zmieniło, no i po prostu mamy dzisiaj takie, o jakim przed chwilą wam powiedziałam. Lamus to rupieciarnia, skład starych, często już niepotrzebnych rzeczy. Ciekawa jestem, czy spotkaliście kiedyś w swoim życiu taki lamus. Może na przykład strych jest u kogoś lamusem, albo jakiś kącik w domu, albo piwnica. Bardzo jestem ciekawa, czy macie w swoich domach lamusy, albo czy, jeżeli nie macie, to czy chcielibyście mieć i co byście do tego lamusa odesłali dosłownie i w przenośni? Spróbujecie się nad tym zastanowić? Myślę, że to może być ciekawa podróż przez swoje rzeczy, podróż przez swój pokój, podróż ze swojego pokoju i ze swojego domu do lamusa. A więc powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień alfabetyczny, jak doskonale wiecie, czyli dzień, w którym wędrujemy po polskim alfabecie, czyli wędrujemy po szeregu liter, z których każda doskonale zna swoje miejsce. Po to, żeby łatwiej nam się było posługiwać słownikiem i wyszukiwać w nim wyrazy, których znaczenia nie rozumiemy. Dzisiaj w naszym alfabecie jesteśmy na literze E. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, jakież to słowo na literę E dzisiaj dla was przygotowałam. Macie jakiś pomysł? Uwaga, uwaga, jeżeli zgadliście, to jesteście mistrzami. Umiecie czytać w myślach czyichś. A jeżeli nie zgadliście, to może będzie to dla was naprawdę przyjemna niespodzianka. To mianowicie, że będziemy mówili o słowie łata. Zwykłe słowo, prawda? Właściwie może się zastanawiacie, co też takiego ciekawego da się powiedzieć o łacie. A okazuje się, że się da. I to jak? Najpierw wyjaśnijmy sobie, co ten wyraz znaczy. Widzieliście kiedyś łaty na łokciach albo na kolanach? Może mama albo tata albo babcia albo dziadek naszywają wam łaty na ubranie wtedy na przykład, gdy się wam zrobi dziura na kolanie albo na łokciu? Pewnie się z tym zetknęliście, więc jeżeli już wiecie, co to jest łata, to możemy sobie zbudować taki ładny opis, że łata to jest kawałek materiału albo skóry, albo czegoś innego, przymocowany na ubraniu do miejsca, w którym zrobiła się dziura. Po co się naszywa łaty? Po to, żeby dziury zasłonić, no i żeby ubranie dalej się nie niszczyło, żeby dziura się nie powiększała i żeby dłużej można było nosić taki sweter, który miał dziurę na łokciu, a teraz ma łatę na łokciu, albo spodnie, które miały dziurę na przykład na kolanie lub też w innym miejscu. Spodnie są całkiem dobre, poza tą dziurą, więc zakryjemy ją. Spodnie się nie będą niszczyć i jeszcze ho, ho, jeszcze w nich pochodzimy. I z tym właśnie znaczeniem słowa łata wiąże się kilka barwnych powiedzeń. Mówimy czasami, uwaga, o człowieku, że to brat łata. Co też to dziwne powiedzenie znaczy? Brat łata. Jeżeli sobie przypomnimy, czym łata jest, tak jak przed chwilą o tym rozmawialiśmy, to możemy sobie wyobrazić, że taki człowiek, brat łata, to jest ktoś blisko nas, ktoś, kto jakoś nam pomaga. Tak jak łata pomaga ubraniu, żeby dalej się nie niszczyło, bo zakrywa dziurę i możemy to ubranie nosić, tak też człowiek, którego nazywamy bratem łatą, pomaga innemu, jest blisko niego, jest mu życzliwy, po to, żeby temu drugiemu człowiekowi przyjemnie i lepiej się żyło. Wiemy więc, dlaczego człowieka nazywamy łatą, ale dlaczego bratem? Ano dlatego, że kiedyś wyraz brat niekoniecznie oznaczał prawdziwego brata, czyli syna naszej mamy i naszego taty. Nie, kiedyś było tak, że słowem brat oznaczano po prostu przyjaciela, dobrego kolegę. I to właśnie znaczenie słowa brat mamy w powiedzeniu brat łata. Ale wróćmy do samej łaty. Bo czy wiecie, że oprócz tego pierwszego, podstawowego znaczenia ma ona również znaczenie drugie? I co więcej, zdradzę wam, że to znaczenie też znacie, tylko być może o nim zapomnieliście. To drugie znaczenie słychać na przykład wtedy, gdy mówimy, że nasz pies ma łaty, jest cały czarny w białe łaty. Albo gdy mówimy, że

Owa ma czarne łaty albo czerwone łaty, chociaż tak naprawdę są one brązowe. Czym więc jest łata w tym znaczeniu? Przecież to nie jest kawałek materiału naszywany na psa albo na krowę. Nie! To jest po prostu plama w jakimś innym kolorze, plama na sierści zwierzęcia. Może być pies w łaty, może być kot w łaty, może być krowa w łaty, może być królik w łaty, może nawet chomik, kto wie. Ważne, żeby zwierzę miało sierść, sierść, a nie pióra, to jest istotne rozróżnienie, no i żeby ta sierść była różnokolorowa i te plamy wyraźnie wyodrębnione, plamy innego koloru, nazywamy właśnie łatami. Ciekawa jestem, czy z czymś jeszcze łaty się Wam kojarzą. Czy dużo łat w swoim życiu widzieliście? A te, które widzieliście, jakie były? Czy jednokolorowe, czy wielokolorowe, czy na przykład w kwiatki? Wyobraźmy sobie łaty w kwiatki. Łaty na ubraniu w kwiatki jest mi łatwo sobie wyobrazić. Ale czy na przykład zdarzają się psy, które mają łaty w kwiatki? Co by to było, gdyby takie psy były, chodziły po świecie? Wyobraźcie to sobie i spróbujcie o tym z kimś porozmawiać. Powodzenia w waszym łaciatym życiu i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj powiedzonka związane z pewną rybą. Haha, teraz pytanie, o którą rybę chodzi. A mianowicie chodzi o śledzia. To jest jedna z najpopularniejszych ryb nie tylko w Polsce, ale w ogóle w większości części świata. No i właśnie dlatego, że jest to ryba popularna, mamy w języku polskim kilka powiedzonek z nią związanych. Ale zanim o nich powiemy, przypomnijmy sobie, jak śledź wygląda. To jest ryba, która żyje w morzu, która ma kształt takiego jakby wałeczka, ale ze ściśniętymi końcami, czyli można powiedzieć składa się z takich dwóch długich łuczków. Śledź jest smukły, jest szczuplutki, no i jest to ryba srebrna. I właśnie różne cechy śledzia związane z wyglądem posłużyły do wymyślenia powiedzonek dotyczących tej właśnie ryby. Mówimy czasami, że zjeżdżamy gdzieś na śledzia. Co to znaczy zjeżdżać na śledzia? Przecież śledzie pływają, a nie zjeżdżają. Ale gdy mówimy, że zjeżdżamy gdzieś na śledzia, to po pierwsze mówimy tak o ludziach, a nie o tych rybach. Po drugie mówimy, że zjeżdżamy tak na sankach, ale wtedy, gdy leżymy na brzuchu. Czyli właściwie trochę zachowujemy się jak śledzie, trochę przypominamy wyglądem właśnie te śledzie, które pływają w morzu. A my, gdy się na tych sankach na brzuchu położymy, to trochę tak, jakbyśmy takimi śledziami się stawali. No i właściwie taka jazda na śledzia jest bardzo przyjemna, więc jeżeli zimą spadnie śnieg, to może to właśnie wypróbujecie. Mówimy też czasami, że ktoś się gdzieś gniecie albo tłoczy jak śledzie w beczce. No, odnosimy się tutaj do sytuacji dla śledzi nienaturalnej, bo przecież śledzie żyją w morzu, a nie w beczce. Ale do beczek pakujemy śledzie my, ludzie, którzy bardzo śledzie lubimy jeść. I ponieważ jest to ryba bardzo popularna, taka, którą w różnych postaciach podajemy na stole, to właśnie ludzie mają bardzo duże zapotrzebowanie na śledzie i te śledzie umieszczają w beczkach, solą, w odpowiedni sposób konserwują, żeby się nie zepsuły i wtedy, gdy na śledzie mają ochotę, to wyciągają je z beczki. Kiedyś robiono tak powszechnie i na przykład na różnych bazarkach, na targowiskach właśnie stały takie beczki ze śledziami, do których chętnie sięgano. Więc jeżeli ktoś się gniecie albo tłoczy jak śledzie w beczce, mówimy tak o ludziach, to znaczy, że jest ktoś gdzieś bardzo stłoczony, przebywa w wielkim tłoku, na przykład w wypełnionej sali, pełno ludzi, jeden przy drugim, właśnie jest tak jak w beczce ze śledziami, czyli ktoś, kto w takim tłoku przebywa, może powiedzieć, że tłoczy się albo gniecie się jak śledzie w beczce. No i wreszcie mamy powiedzenie ucho od śledzia. To jest powiedzenie, które nie ma żadnego odniesienia w rzeczywistości, bo śledzie nie mają uszu, a na pewno nie mają takich uszu jak ludzie. Więc gdy mówimy czasami ucho od śledzia, to pokazujemy, że nic się nie stało.

albo nic się nie stanie, chociażby ktoś tego oczekiwał. To jest trochę tak jak tereferę, trochę tak jak granie komuś na nosie. No zobacz, oczekiwałeś, że pojedziemy na wycieczkę? Ucho od śledzia, nie pojedziemy na żadną wycieczkę. To jest przykładowe użycie tego powiedzenia. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje doświadczenia ze śledziami i z powiedzeniami dotyczącymi śledzi. Czy kiedyś wam się zdarzyło zjeżdżać na śledzia? Albo być stłoczonym gdzieś jak śledzie w beczce? I czy może doświadczyliście takiej sytuacji, kiedy można powiedzieć, aha, ucho od śledzia? Pomyślcie o tym, a jeżeli nie macie takich wspomnień, to wyobraźcie sobie, kiedy można by tak właśnie tych powiedzeń naszych śledziowych, polskich użyć. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o różnych wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery naszego polskiego alfabetu. Dotarliśmy w naszej rundce do litery L, a tą literą rozpoczyna się piękny staropolski wyraz, wyraz lubo. Co też to znaczy wyraz lubo? Ciekawa jestem, czy kiedyś już się z nim spotkaliście, bo wcale tak często on nie jest używany, ale ma takie wspaniałe znaczenie, że warto go przypomnieć. Otóż lubo to znaczy miło, przyjemnie. Lubość to też jest wyraz, który z naszym pierwszym słowem, czyli ze słowem lubo, się wiąże. Bo lubość to jest taki stan, który przeżywamy. Stan, gdy jest nam bardzo przyjemnie, gdy jesteśmy bardzo z czegoś zadowoleni, albo gdy szczególnie coś lubimy, gdy szczególnie nam się coś podoba. Możemy na przykład przeciągać się z lubością, tak jak kot, gdy się tak wyciągamy, przeciągamy,

Och, jak nam jest wspaniale, jak nam jest lubo. Przeciągamy się z lubością, bo to jest bardzo przyjemny stan. Możemy również z lubością wygrzewać się na słońcu, na plaży, albo nawet po prostu na łące, na trawie, czy przed domem możemy się wyciągnąć i grzać.

tego słowa, gdy jest nam przyjemnie. I mamy jeszcze jeden wyraz z tym związany. To jest słowo lubować się. Gdy ktoś się w czymś lubuje, to znaczy, że bardzo to lubi. Na przykład ja lubuję się w czytaniu książek. Uwielbiam czytać książki. Również lubuję się w oglądaniu filmów. Lubuję się w jeździe na rowerze. Lubuję się w opiece nad różnymi zwierzątkami. Naprawdę bardzo, bardzo to lubię. Ciekawa jestem, w czym wy się lubujecie. Co wam sprawia przyjemność? Jakie czynności sprawiają wam przyjemność? Myślę, że przyszło wam teraz do głowy co najmniej kilka rzeczy. Takich kilka rzeczy, do których możemy odnieść słowa lubo, lubość i lubować się. Pomyślcie właśnie o kilku takich rzeczach i spróbujcie o nich komuś opowiedzieć, ale właśnie tak, żeby pokazać, jak wam jest lubo, czyli jak wam jest przyjemnie, gdy o czymś myślicie i gdy coś robicie. Powodzenia i do usłyszenia!

kiełbasą Afryką. Bodyjka, bodyj, złupiła się skóra, wydało wodę, z lwem się nie dogodos i z tygrysami, niech se gazdują, jo pod polami.

dowolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawanę.

kleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak i efektem drugorzędnym

0: promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: A tymczasem na zegarze już minuta po godzinie 9:00.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Zęby umyte, włosy uczesane, ubranie jest, obuwie też. No, sytuacja u nas taka jest właśnie, jak opisuję. A jak u was? Jeszcze śpicie, czy już nie?

Kolory my też bardzo, bardzo lubimy. Justyna Majchrzak, Ania Jączek, dzisiaj w takim duecie jesteśmy do godziny 11, bo przypominam, że jeszcze przez jakiś czas w ciągu tygodnia budzimy Was o godzinie 7, a w weekendy, w soboty, w niedzielę między godziną 9 a 11 jesteśmy, ale od niedawna.

długa się to troszkę zmieni, więc śledźcie nasze informacje, śledźcie naszą stronę, na pewno na profilu facebookowym też pojawią się najnowsze informacje. Dzień dobry, a nawet bardzo dobry dzień wam mówimy, bo zaczynamy weekend. W dodatku jest to, uwaga, uwaga, ostatni weekend roku szkolnego. No i już prawie można się czuć jak na wakacjach, prawda? Zwłaszcza kiedy słońce tak świeci za oknami jak dzisiaj. Chociaż wiem, że są rejony Polski, gdzie w ciągu wczorajszego wieczora, a nawet w nocy przechodziły burze. Mam nadzieję, że byliście bezpieczni. Mam nadzieję, że obudziliście się w kompletnym domu i że możecie cieszyć się pięknym, słonecznym porankiem. Chociaż powiem wam, że taka bardzo upalna pogoda, jaka dzisiaj się zapowiada, często wróży nam jakieś niepokoje pogodowe. I ja też kilka minut temu dosłownie odebrałam SMS, ty też, Aniu, z informacją, że alert, alert, tak, Ania kiwa głową właśnie, że znowu może dojść do jakiejś, jak to się mówi na burze inaczej, nawałnica się mówi na burze, więc może dojść do jakichś nawałnic, może gdzieś silnie powiać, może być ulewny deszcz. Owszem, on jest bardzo potrzebny, zwłaszcza po kilku dniach ciepła, ziemia znowu wyschła, no i przydałoby jej się odrobinę wilgoci, ale musicie zwracać uwagę też na to, żeby być bezpiecznym i jak tylko niebo nad głowami zaczyna nam granatowieć, a nie jest to noc, to znaczy, że te chmury mogą coś niebezpiecznego przynieść. Będę jeszcze dzisiaj informowała o pogodzie. Zaraz zajrzę do prognoz, którą przygotowali synoptycy na dzień dzisiejszy i na jutrzejszy dzień, a tymczasem zaczynamy nasze poranne spotkanie. Zaczęłam od tego, że już można dzisiaj prawie się czuć jak na wakacjach. Jeszcze tydzień roku szkolnego, a potem już na dobre będziecie mogli zacząć odpoczywać, podróżować, leniuchować, obiadać się, nie wiem, świeżo zerwanymi z krzaczków truskawkami albo czereśniami. No właśnie, jakby ktoś chciał się poczuć jak na wakacjach już dziś, to wystarczy, że postawi obok talerzyka z kanapką, śniadaniową kanapką, miseczkę pełną czereśni, a jeszcze jak wyłowi z tych czereśni taką podwójną i powiesi sobie na uchu jak kolczyk, no to już w ogóle prawie wakacje.

0: To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom, a przed chwilą piosenka z filmu Vaiana 2. No się zgub, łatwo to powiedzieć. Powiem wam, że ja nigdy nie lubiłam się specjalnie gubić, kiedy byłam w waszym wieku. Zawsze czułam taki lekki strach, kiedy z oczu na przykład w sytuacji sklepowej, w sytuacji supermarketowej ginęła mi moja mama. Na szczęście nigdy tak na dobre się nie zgubiłam, a kiedy dorosłam i kiedy już teraz jestem zupełnie, zupełnie dorosła, to bardzo lubię się gubić, bo uważam, że nie ma lepszego sposobu na przykład zwiedzanie miasta, w którym jesteśmy po raz pierwszy, albo nawet takiego miasta, w którym jesteśmy już nie po raz pierwszy, jak zgubienie się i wtedy nogi nas prowadzą w takie rejony, do jakich nigdy byśmy nie dotarli, kiedy zwiedzamy to miasto tak z przewodnikiem albo z mapą, więc zgubienie się ma swoje dobre strony. Może sprawdzicie to podczas nadchodzących wakacji.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Na zegarze jest 10, już prawie 11 minut po godzinie 9. Leniwie sobie płynie ten przedwakacyjny, ale jeszcze wiosenny czas. A właśnie, wiosna jeszcze jest z nami i będzie do końca dzisiejszego dnia, bo od jutra będziemy cieszyć się kalendarzowym latem. Wiecie o tym? Że jutro przychodzi lato? No właśnie. I w związku z tym, że wiosna jeszcze trwa, to pomyślałam sobie, że zanim zapakujemy do naszego koszyka i odstawimy na najwyższą półeczkę w naszym magazynie z piosenkami ten koszyk z piosenkami wiosennymi, to jeszcze trochę wiosennych piosenek posłuchamy. Co wy na to? Być może nawet są wśród nich takie, których nie słuchaliśmy od dobrego miesiąca, bo na przykład jedna jest taka o klekocie wiosennym, czyli o bodźkach, które dopiero co przyleciały, a bodźki przylatują do nas w marcu. Jest nawet takie przekonanie, że 19 marca, kiedy wszyscy Józefowie świętują swoje imieniny, właśnie wtedy pojawiają się pierwsze bociany w kraju. I powiem wam, że kiedyś to sprawdziłam. I rzeczywiście, tuż po 19 marca zjawiłam się w okolicy bardzo wysoko, jak to one zazwyczaj mają w zwyczaju, ustanowionego gniazda bocianiego. I tam już był pierwszy bocian. I pomyślałam sobie, coś w tym jest, że 19 marca to jest dzień przylotu bocianów. Jeśli macie ochotę na takie obserwacje przyrodnicze związane z bocianami, no to trzeba jeszcze prawie rok poczekać, żeby sprawdzić, czy 19 marca w waszym zaprzyjaźnionym albo okolicznym gnieździe pojawi się pierwszy bociuś. No właśnie, ale skoro już mowa o bodźkach, to może byśmy teraz zagrali tę piosenkę, która z reguły pojawia się u nas właśnie w marcu, czy na początku kwietnia, właśnie wtedy, kiedy bodźki się pojawiają. Bo to ostatni dzień wiosny, więc uczcijmy go.
2: Posłuchajcie coś, klekoce, może to sztacheta w płocie, może furtka niedomknięta, tak klekocze jak najęta, czy to drzwiczki od lodówki, czy na dachu drżą dachówki.

No, co trzeci Polak podobno jest bocianem, albo co trzeci raczej bociek to Polak. Tak słyszałam i rzeczywiście, jak się będziecie przemieszczać podczas wakacji albo podczas tego weekendu, będziecie samochodem przejeżdżać z miejsca na miejsce albo pociągiem się będziecie poruszać, to na pewno na niejednej łące zobaczycie kroczącego bociana, a ja w tej chwili zaglądam do bocianiego gniazda. Naprawdę, tak. Nie to, że my tutaj za oknem na dziedzińcu Polskiego Radia mamy takie słup albo drzewo z gniazdem bocianim, ale są w różnych miejscach w Polsce poinstalowane kamerki, które pozwalają nam podglądać świat przyrody na przykład. No i teraz patrzę sobie, co tam się dzieje w gnieździe bocianim w Pasłęku. To jest gniazdo bociana białego, w którym żyje sobie bociania rodzina. Bociania rodzina licząca 4 osobniki, przy czym teraz są tylko 3 z tych 4 w gnieździe. Albo pan tata, albo pani mama bocianicha poleciała gdzieś, może na łąkę, żeby sprawdzić, co tam słychać i żeby coś przynieść smakowitego swoim dzieciakom do zjedzenia, a dzieci jest 2. Takie już powiem wam, podrośnięte są te 2 bocianięta. Opierzone całkowicie, mają spore skrzydła i zastanawiam się właśnie, czy te skrzydła już je niosą, czy te bocianięta już potrafią fruwać, czy dopiero taka lekcja latania przed nimi. Jeden sobie, nie wiem, kuca, siedzi w tym gnieździe, a drugi cały czas stoi i mają, teraz odgiął szyję ten jeden z młodych bocianków i bardzo możliwe, że wydał z siebie właśnie ten klekot, o którym przed chwilą śpiewał Cezary Żak. Oba mają otwarte dzioby, szeroko otwarte dzioby i albo, uwaga, uwaga, to jest sygnał, że są głodne i czekają na coś, co dobrego przyniesie im ten drugi dorosły bocian, którego w tej chwili w gnieździe nie ma. Albo może dyszą z gorąca, bo jeżeli kiedyś obserwowaliście ptaki, to być może zauważyliście, że jak jest bardzo gorąco, to ptaki mają otwarte szeroko dzioby. To jest jedyny sposób na chłodzenie się ptaków, których całe ciało pokryte jest piórami. One nie mają, tak jak my, możliwości oddychania porami skóry, pocenia się. Tylko jedyna możliwość to jest właśnie chłodzenie się poprzez otwieranie szeroko dzioba. No.

My dzisiaj też będziemy musieli szukać sposobów na ochłodę. Może ktoś ma pod ręką jakiś przepis na lemoniadę? Macie? Robiliście kiedyś może własną domową lemoniadę? Jeśli tak, to dajcie znać. Przypomnę, że nasz numer telefonu jest oczywiście do waszej dyspozycji. 22 645 20 55 w sprawie przepisu na lemoniadę. Kto kiedyś robił samodzielnie taki pyszny, smaczny, no i dobry na upały napój. Czekam na informacje i jeszcze sobie patrzę na te bocianięta w gnieździe w pasłęku.

Piosenka, kto tam tak się śmieje? To chyba Ania, słuchajcie, się tak śmieje. To piosenka z filmu Zaplątani, a na zegarze niespieszna 9:25. Ostatnio przyjechała tutaj grupa, chyba mogę powiedzieć, młodzieży, bo to byli siódmoklasiści z Mszczonowa. Przyjechali na wycieczkę do Polskiego Radia, a na zakończenie jeden z chłopców zapytał mnie, kiedy będzie można panią usłyszeć w radiu? No i mówię mu, w sobotę. W poranku. O której godzinie? Ja mówię, no zaczynamy o 9:00, a on powiedział, o proszę pani, o tej godzinie to ja jeszcze nie wstaję. No to jestem ciekawa, czy o tej godzinie już nasz słuchacz wstał, czy jeszcze musimy na niego poczekać. Słuchajcie, poczekamy. My jesteśmy tutaj z Anią do godziny 11:00, a potem o 11:00 przyjdzie Agnieszka Ciecierska, która poprowadzi rodzinny tor przeszkód, więc naprawdę, naprawdę nie trzeba się specjalnie spieszyć. A ja tymczasem obiecałam wam, że podam prognozę pogody na dzisiaj. No i co ja widzę, słuchajcie. Oj, naprawdę, będą dzisiaj szalały słupki termometrów, zwłaszcza w zachodniej części Polski. 35 stopni. Tam takie rekordowe temperatury będzie pokazywał dzisiaj termometr. Rzeczywiście upalnie. 31 stopni będzie w centrum, czyli tutaj, gdzie my jesteśmy z Anią. Jak przyszłam do radia, to od razu zobaczyłam, że Ania jest przygotowana na wysokie temperatury. Jest lekko ubrana. No ja to cały czas jeszcze noszę te długie porcięta. Niestety muszę zacząć chodzić w spódniczkach i w sandałkach, bo to jest idealny strój na takie temperatury wysokie. Najchłodniej będzie na północy naszego kraju, na Helu 24 stopnie. No i jeszcze raczej plażowanie niż kąpiele, no bo tak tradycyjnie to kąpać się dopiero będzie można za kilka dni zacząć wchodzić do wody. Zresztą Bałtyk zimny bywa nawet i w upalne lato, więc myślę, że jeszcze troszkę za chłodno na kąpiel, chyba że namoczenie stóp. Tak do kolan, jeżeli stopa liczy się do kolana. No w każdym razie będzie dzisiaj gorąco, będzie raczej bezchmurnie, chociaż uwaga, uwaga, Małopolska, uwaga, Śląsk, przelotne opady deszczu i burze nawet z gradem mogą was nawiedzić, czyli mieszkańcy Krakowa i okolic, mieszkańcy Katowic i okolic mogą spodziewać się opadów deszczu, a nawet opadów gradu. No w związku z tym, że dzisiaj bardzo gorąco będzie, to znalazłam sobie przepis na lemoniadę. Wystarczy, uwaga, uwaga, litr wody, można też kostki lodu mieć przygotowane w zamrażarce do takiej lemoniady, 3 duże cytryny, 2 duże pomarańcze, 4 łyżki cukru i kilka listków mięty. Jeśli ktoś ma taki rarytas jak mięta w ogródku, oj, to najlepiej, albo na balkonie w doniczce, albo w kuchni, może stoi na blacie kuchennym doniczka ze świeżą miętą, no to wtedy można sobie kilka takich listków tej mięty wrzucić do przygotowanej lemoniady. No a jak się robi lemoniadę, no to już jest prosta sprawa. Wlewamy wodę do dzbanka, albo do garnka na przykład, taki litr wody, no i wyciskamy tam przy pomocy wyciskarki, albo ręcznie te rozkrojone 3 cytryny i 2 pomarańcze. Jak pestki wpadną, to najwyżej się je przecedzi, nie ma się co martwić, albo można

potem najwyżej pestkę wyjmować z buzi, odkładać na brzeg talerzyka i się w ogóle tym nie martwić. No i jak się wrzuci jeszcze do tego te 3 łyżki cukru, wsypie i rozmieszam.

0: chciał czyżyk.
1: Chcę z panem zagrać w kółko i krzyżyk. Będzie zabawa na cały park.
0: I znów dziób, dziób, tygrysa w kark.

końcu wezwano dzień cioła. Może on zbudzić go zdoła. Przyleciał dzień cioł, nadstawił dziób, wycelował w tygrysa i... Łop! Łop! Łop! Łop!

zrobił się taki malutki, jak ogórek marynowany. A ptaki uciekły pomiędzy liście, bo nie wiedziały oczywiście,

0: Mariuszu.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A do nas zadzwoniła Oliwka. Dzień dobry, Oliwko.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Skąd do nas telefonujesz?
2: Z Wrocławia.
0: Z Wrocławia do nas dzwoni Oliwka. I jak tam u was z pogodą, Oliwko? Co za oknem?
2: Gorąco.
0: No, zapowiada się bardzo gorąco. Ty mieszkasz w tej części Polski, na zachodzie Polski, w której dzisiaj będzie bardzo upalnie. Uwaga, uwaga, Oliwko, 39 stopni mogą pokazać termometry w twojej części naszego kraju. Lubisz takie upały? Lubisz takie wysokie temperatury?
2: Nie.
0: A masz jakieś sposoby? No ja to tak, to jesteś moja drużyna. A masz jakieś sposoby na to, żeby się troszkę schłodzić?
2: Tak, czyli ciągle w cieniu.
0: No tak, można. Powiem ci, że dzisiaj przeczytałam informację, że w Elblągu, to jest takie piękne miasto w zupełnie innej części Polski niż ta, w której ty mieszkasz. W każdym razie w Elblągu dzisiaj uruchomiono kurtyny wodne. Wiesz, co to takiego? Kurtyna wodna?
2: Nie.
0: To są takie, nie fontanny, tylko takie, jak to powiedzieć, takie instalacje, które wytryskują wodą, tak rozpylają mgiełkę wodną i można na przykład się schłodzić, jak się jest w mieście, zwłaszcza tam, gdzie jest dużo budynków, dużo jest mało zieleni, a dużo kamienia na chodnikach. To wtedy takie kurtyny wodne rzeczywiście potrafią czynić cuda. Wystarczy, że się do nich zbliżymy, nastawimy twarz i ciało na tę mgiełkę wodną i od razu jest chłodniej. Tak to jest. Oliwko, a ty dzwonisz w jakiej sprawie? Zdradzisz?
2: Prawie lemoniady.
0: W sprawie lemoniady. Czy ty jesteś lemoniado przygotowaczką, czy lemoniado pijcą?
2: Ja robię lemoniadę i lubię pić lemoniadę.
0: A, i jednym i drugim. No to jak się robi lemoniadę według twojego przepisu? Bo ja już mój zdradziłam. Ciekawa jestem, czy ten twój będzie się trochę różnił od mojego.
2: Sok cytrynowy, jedna łyżka stołowa. Dwie łyżki cukru brązowego lub miód.
0: Tak.
2: Dwa litry wody i powoli wylewać. Jedna limonka. Trzy liście mięty.
0: O, czyli miętę też używasz. Mięty też używasz.
2: No i cztery czy trzy plasterki cytryny.
0: O tak, świetny pomysł, żeby takie plasterki jeszcze wrzucić do dzbanka z lemoniadą. A kostki lodu też czasami wrzucasz, czy byłoby za zimne już takie może picia lemoniadowego?
2: Nigdy nie wrzucałam, bo nie miałam pomysłu.
0: Wiesz, można. Jak się zajrzy do zamrażalnika, tego, który jest pod lodówką albo nad lodówką, różnie to bywa, i jak są tam kostki lodu, to można kilka kosteczek lodu wrzucić, zwłaszcza jak jest bardzo gorąco. On się szybko rozpuści i troszeczkę nam to, ten wodę lemoniadową, ten napój lemoniadowy schłodzi. O, co tam takiego?
2: Mój brat.
0: Jak ma na imię twój braciszek?
2: Ernest.
0: No to... Cześć Erneście, dzień dobry. Ernest chyba jeszcze jest malutki, prawda, Oliwko?
2: Tak, mały.
0: Ile ma lat?
2: Mamy.
0: O, już mówi, mamy. Proszę bardzo, jak ładnie mówi. Woła mamę. Woła mamę. Ale skoro woła mamę, to znaczy, że już ma pewnie ponad roczek.
2: Tak.
0: No to w takim razie...
2: No i jeszcze do tej lemoniady można dodać taką truskawkę i jakieś plasterki.
0: Wiesz, że to samo przyszło mi do głowy, że można tam wrzucić na przykład przepołowione truskawki i jeszcze troszkę tego aromatu truskawkowego w ten sposób się przedostanie do tego napoju pysznego. No to w takim razie życzę ci udanego dnia, Oliwko.
2: A jeszcze...
0: Tak?
2: Jeszcze chcę pani powiedzieć, że jest taki rekord... Czereśni.
0: Czyj to rekord?
2: Arboretum
0: Rozławice. O, będzie bicie rekordu czereśniowego?
2: Tak.
0: O rety. Wzięłabym udział w takich zawodach. Myślę, że

Nadmuchiwany tygrys. No tak, to wszystko tłumaczy, prawda? A taki nadmuchiwany tygrys to idealny na wakacje, żeby się na nim rozłożyć, żeby się na nim umościć i podrzemać na przykład na świeżym powietrzu.

0: miałabym, no jakieś tam może nie maksymalne, ale jakieś szanse miałabym, żeby zjeść dużo czereśni, bo to jedne z moich ulubionych owoców. A ty lubisz czereśnie?
1: To będzie bicie rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących czereśnie jednocześnie.
0: O rety!
1: Albo rekord Wojsławice.
0: To zaraz...
1: Może pani zdąży, bo od 13 do syna.
0: Może zdążę, rzeczywiście. A Wojsławice gdzie są jeszcze, gdybyście mi podpowiedzieli, panie tato?
1: 44 kilometry od Wrocławia na południe.
0: No to być może zdążę, ale na końcówkę tego bicia rekordów, bo zanim wsiądę w pociąg... Tak, na 17 będę. Jeszcze będą jeść, czy już pewnie będzie po jedzeniu czereśni?
1: No to może już być po oficjalnym rekordzie, ale tam są przewidziane jeszcze inne atrakcje, bo to Nocą Świętojańską jest połączone.
0: A no tak, bo dzisiaj Noc Świętojańska, Noc Kupały. A wy się wybieracie do Wojsławic na to czereśniowe bicie rekordu?
2: Tak.
1: Właśnie zbieramy się i zachęcamy, no bo jak tam będą osób, to będą się starać o rekord Guinnessa.
0: O rety!
1: A nie wiem, jaki jest rekord Guinnessa, ale...
0: To ja, słuchajcie, będę sprawdzać to, a jutro będę sprawdzać od rana informacje z Wojsławic, czy przypadkiem rekordzistką nie została pewna Oliwka z Wrocławia.
2: A, no i chcesz to powiedzieć, że na przykład mojej klasy też zapraszam, że na przykład żeby przyszli na ten rekord.
0: To zapraszamy w takim razie. Uwaga, uwaga, Oliwko, to jakbyś mogła taki komunikat nadać teraz przez Polskie Radio dzieciom. Możesz powiedzieć, uwaga, uwaga, klaso, która to jesteś klasa? Druga, trzecia?
2: Druga.
0: Druga B, C, A?
2: Druga A.
0: To w takim razie, Oliwko, nadawaj komunikat dla swoich kolegów z klasy, żeby zaprosić ich do Wojsławic. Niech przyjeżdżają.
2: Może oni nie słuchają tego radia.
0: A skąd wiesz? A może słuchają? To w takim razie, jeśli nie twoi koledzy z klasy, to może inne dzieci z okolic Wrocławia i z Wrocławia słuchają, to w takim razie nadaj komunikat. Oliwko, zróbmy tak. Ja powiem uwaga, uwaga, a ty powiesz dzieci z województwa dolnośląskiego, przyjeżdżajcie do Wojsławic na bicie rekordu Guinnessa w jedzeniu czereśni, dobra?
2: Dobrze.
0: No dobrze, to uwaga, uwaga. Ja zaczynam, a ty dopowiadasz. Uwaga, uwaga!
2: Dzieci z województwa dolnośląskiego, przyjeżdżajcie do Wrocławic na bicie rekordu w dniu czereśni.
0: Tak jest.
2: Jednocześnie.
0: W sobotę 20 czerwca, czyli dzisiaj, będzie można zjeść czereśniowe owoce, zrywając je prosto z gałęzi i w ten sposób, a kto wie, może rekord Guinnessa zostanie pobity. To ja wam życzę w takim razie smacznego dnia czereśniowego i jeżeli jutro będziesz miała ochotę zdać relację z tego wydarzenia dzisiejszego, to dzwoń. Ja tutaj dyżuruję przy mikrofonie Polskiego Radia Dzieciom od godziny 9 rano. I pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i Wrocław, i Wojsławice, no i całą Polskę. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Do widzenia.
3: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem. O! Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
3: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
4: Czy tak dobrze?
3: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj,

0: teraz ja, jeśli pozwolisz, Krzysiu, to teraz ja się odezwę, a nawet oddam głos komuś jeszcze, słuchajcie. Oddam głos za chwileczkę Agnieszce Ciecierskiej, która miała okazję zwiedzić niezwykłe miejsce Discovery Space Station. No to jest taka niby stacja kosmiczna, ale nie taka, która leci w kosmosie, no i można w niej spędzić czas tak, jak zrobił to Sławosz Uznański-Wiśniewski. Spędził w kosmosie 20 dni. Na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku miało to miejsce. Wiele osób, wiele szkół również obserwowało najpierw lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, a potem sytuację, w której wracał na naszą planetę. I ciekawa jestem, czy zastanawialiście się wtedy, jak wygląda to miejsce, w którym Sławosz podróżował, pracował, no bo przecież lecieli tam astronauci, żeby zająć się badaniami naukowymi. I jak to w ogóle jest? Myć zęby, jeść obiad, spać, wisząc wysoko, wysoko gdzieś tam w stacji kosmicznej nad chmurami. Sprawdziła to właśnie Agnieszka Ciecierska. Działa odkurzacz na mobilnej stacji kosmicznej.
1: Takie odkurzacze są opracowane, podobnie jak narzędzia zdalne z zasileniem akumulatorowym, między innymi na potrzeby właśnie misji kosmicznych, ponieważ no, nie można pociągnąć kabla w kosmosie. Piotr Nawalkowski, Stowarzyszenie Polaris OPP.
2: My stoimy przed Międzynarodową Mobilną Stacją Kosmiczną, czyli to jest coś takiego, w czym Sławosz Uznański podróżował w kosmosie. Różnica polega na tym, że u Sławosza nie było grawitacji, no a tutaj my nie będziemy fruwać w powietrzu.
1: Tego niestety nie można odtworzyć i dlatego tu wszyscy mu zazdrościmy. Natomiast rzeczywiście model, który tu prezentujemy, Discovery Space Station Stowarzyszenia Polaris OPP, jest to model 1-3, dlatego że oryginalnie model byłby na tyle ogromny, że potrzeba by było około boiska piłkarskiego, żeby go wyeksponować. A dla naszych potrzeb jest to wystarczające, ponieważ naszym celem wszystkim edukacja, pasja i zaangażowanie młodych osób, troszeczkę spełniając to przesłanie pana doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, kosmos dla wszystkich.
2: Wejdziemy do środka, już przestali odkurzać.
1: Wchodzimy takim włazem, który tutaj imituje nam śluzę Dockera. Wchodzimy sobie w postaci takiego troszeczkę rzeczywiście frunięcia do środka. Zapraszam.
2: Proszę, jeden krok. I właściwie tak, jakbym się znalazła w kosmosie.
1: Ja, mamy tak zwany element o nazwie moduł kuchenny. Mamy tutaj przybory pierwszej potrzeby, a więc materiały typu żywność liofilizowana, latające sztućce, nawet co ciekawe przyprawy, które muszą być w płynach, ponieważ nie mogą być sypkie. W kosmosie wszystko by fruwało, a więc posypanie sobie tak jak my solą jakiejś potrawy skończyłoby się tym, że wszystkie filtry trzeba by było czyścić, a do oczu wpadałaby sól przez kilka najbliższych dni.
2: Foliowa torebka z rurką. Czy tutaj jest woda?
1: Tak, to jest kubek, dlatego że normalnie ciecz fruwa. To jest jeszcze większym problemem, ponieważ jak się okazuje, większa ilość wody no, mogłaby spowodować nie tylko jakieś spięcia, zwarcia na pokładzie stacji, ale i nawet doszłoby do tego, że byłaby sytuacja na przykład możliwości potencjalnego utopienia się w takiej latającej kulce wody. Także no, to jest niesamowite, ale rzeczywiście woda musi być bardzo mocno kontrolowana, żeby po prostu nie wydostała się na zewnątrz jakby tego opakowania do wnętrza stacji.
2: No i dwie tubki, czerwona i taka pomarańczowa, delikatnie pomarańczowa, wyglądają trochę jak tubki z farbami.
1: Tak, to oczywiście symbolicznie musztarda, ketchup, ale w rzeczywistości, tak jak mówimy, wszystkie przyprawy muszą być płynne. Dobrą rzeczą jest również i to, że astronauci, co ciekawe, pobierają też wodę ze ściany. No bo oczywiście tutaj mamy tylko grafikę, która odzwierciedla. Może jeszcze powiedzmy to słuchaczom, wchodzimy do modułu, który rzeczywiście wydaje się dosyć klaustrofobiczny.
2: Jest czyli mały, nieduży.
1: Tak jest, mały, niewielki. Mamy troszeczkę jakichś elementów, podpięć rury, prowadnicy. Mamy też między innymi takie charakterystyczne niebieskie rączki, którymi się astronauci łapią i przemieszczają w to miejsce, gdzie chcą lecieć, prawda? Więc nie używają de facto nóg. No ale ciekawostką jest druga strona tego modułu, który nazywamy tutaj nodem pierwszym. Mały quiz. Które z tych przedmiotów zostały opracowane na potrzeby NASA lub zostały unowocześnione i udoskonalone dla potrzeb kosmicznych?
2: Do ściany przymocowane są patelnia, lupa, folia energetyczna, która zatrzymuje ciepło, tak wiertarka.

0: wiertarka albo wkrętarka.
1: Bezprzewodowa, co jest bardzo istotne. Właśnie na potrzeby NASA zostały takie narzędzia opracowane, aby móc pracować, jak mówiłem, bez kabla w przestrzeni kosmicznej.
0: Pan już o tych rurkach, które nas otaczają, mówił. Rury niebieskie, rury czerwone, rury szare, szerokie, na których są zamontowane specjalne uchwyty, żeby można się było przemieszczać. No to co? Łapiemy się za te rączki i przefruwamy do następnej części.
1: Zapraszam, idziemy do modułu Destiny.
2: Discovery Space Station, czyli mobilną stację kosmiczną, odwiedza Agnieszka Ciecierska i my za chwileczkę też tam jeszcze wrócimy.
3: Jestem kometa, przybywam z daleka. Pojawiam się tu rzadko, lecz warto na mnie czekać. Dźwigam na sobie bardzo dużo lodu i od czasu do czasu lubię wygrzać się na słońcu.

0: przez cały mijający już rok szkolny mobilna stacja kosmiczna Discovery Space Station jeździła po Polsce, jeździła po różnych szkołach, być może dotarła także do waszej szkoły. Można było ją zwiedzać, można było sprawdzać, jak to jest, jak to było Sławoszowi Uznańskiemu Wiśniewskiemu na tej stacji kosmicznej, w której miał okazję mieszkać i pracować. No oczywiście to nie to samo, ale jakieś wrażenia można było zdobyć. I takie wrażenia również zdobyła Agnieszka Ciecierska, kiedy się pojawiła na mobilnej stacji kosmicznej.
1: Tutaj tędy? Czy... O, zrobię... O, krok!
2: Dzieci zapraszamy, żeby przechodziły sobie takimi podestami. No, astronauci, tak jak mówimy, fruwają, więc nie jest dla nich problemem to, żeby nagle przez taki właz się przemieścić poprzez łapanie się tylko rączek.
1: Mnie się to kojarzy z pływaniem.
2: Trochę tak. I rzeczywiście ciekawa rzecz, bo dużo osób się pyta, jak astronauci ćwiczą, skoro nie byli jeszcze w stanie ważkości. W basenie. I to jest właśnie ciekawostka. Wielkie zbiorniki, w których zatapiane są moduły stacji, oczywiście modelowe lub jakieś elementy.

0: w których astronauci ćwiczą przy obecności nurków i w ten sposób można wyporność wody porównać do stanu nieważkości.
1: I teraz tak, jesteśmy na takim jakby skrzyżowaniu, bo korytarz idzie w jedną stronę i w poprzek.
0: Tak, to jest moduł łącznikowy o nazwie NOD 2. Jesteśmy w modelu, gdzie tak naprawdę na początku jest sypialnia. To jest specjalnie odwzorowane. Mamy tutaj symboliczną szafę, w której śmiejemy się, że rzeczywiście w szafie śpią astronauci i śpi się na stojąco, ale w sumie na fruwająco.
1: To rzeczywiście wygląda jak taka mobilna szafa albo jak taki pojemnik na garnitury, jeżeli chcemy te garnitury przewieźć z jednego punktu do drugiego. No to jest może troszeczkę większe. W środku jest ukryty śpiwór. Nic nie uwiera w łopatki albo w nogi, bo po prostu się fruwa.
0: To jest właśnie piękne. Nie boli nigdy kręgosłup, nie boli kark, nie trzeba poduszki. Bardzo dużo rzeczy, które nas otacza, tak naprawdę są zbędne w stanie ważkości. Krzesła, stoliki, łyżeczki, talerze, szklanki, to wszystko jest niepotrzebne. Ba, nawet nie działa toaleta. Mamy ją dalej. Za chwilkę zobaczymy w modelu NOD 3. Natomiast astronauci niestety muszą się cały czas przyzwyczaić do tego, że wszystko fruwa. Więc muszą się bardziej zapiąć do ściany, aby nie odfrunąć.
1: A wejdźmy tutaj. Musimy skręcić. Tak coś mi się wydaje, że to jest laboratorium.
0: To nie byle jakie laboratorium, bo japońskie. A więc jesteśmy w modelu Kibo. Kilka oryginalnych eksperymentów. Astronauci w tym modelu właśnie Kibo pracują nad uprawą roślin, de facto pożywienia. Rośliny kiełkują w stanie ważkości we wszystkie strony. Nie w dół, tak jak na Ziemi, ale jedne do góry, drugie w bok i to jest bardzo interesujące, ponieważ w pewnym stopniu trzeba znaleźć im odpowiedni kierunek, żeby ukorzenił się ten system rośliny. No i oczywiście pierwsi astronauci. Zwierzęta były pierwsze w kosmosie, nie ludzie. Pamiętajmy przecież, że sławetna Łajka to był piesek, lecz zwierząt wcześniej zostało wysłanych na te wszystkie właśnie próby, ćwiczenia, to one utorowały ludziom drogę w kosmos. Także im tutaj symbolicznie oddajemy też taki hołd. Miejcie świadomość, że zwierzęta były jako pierwsze w kosmosie, utorowały nam drogę w lotach kosmicznych.
1: A i teraz przechodzimy do takiej części, która myślę, że wszystkich może interesować. To znaczy, jak te toaletowe sprawy wyglądają w kosmosie, bo oprócz czegoś, co przypominam turystyczną toaletę, jest mnóstwo rurek.
0: Tak, i co ciekawe, to jest w pewnym stopniu pisuar, czyli nic innego jak miejsce, gdzie można powiedzieć kolokwialnie oddajemy siusiu. Ale pamiętajmy, że mocz w tym momencie jest dosyć istotny pod względem po pierwsze recyklingu, czyli przetwarzania tej cieczy ponownie w cieczy zdatną do picia, jak i druga sprawa, znów jest kwestia niebezpieczna, że po prostu mocz by mógł fruwać, prawda? A więc astronauci załatwiają się tak naprawdę do odkurzacza. No oczywiście mamy jeszcze symboliczną wodę. Woda, która też tutaj jest znów wyeksponowana w postaci bardzo interesujących kulek.
1: To wygląda jak takie kulki żelowe.
0: Tak jest, ale pojemniku. O co chodzi? No one przecież też zawierają wodę, są dosyć takie mokre, prawda, delikatne i woda by się zachowywała w stanie ważkości dokładnie tak samo. A teraz najgorsza sprawa, mycie zębów. Tutaj mamy kolejną saszetkę, która w tym momencie też zawiera wodę, znów jest wężyk, ale tą wodę trzeba znów takim odkurzaczem ściągnąć, no bo po wypłukaniu ust, po myciu zębów, oczywiście trzeba tą wodę wypluć.
1: Jedno zdanie mi się na koniec tego zwiedzania ciśnie na usta, ale kosmos.
0: Ale kosmos i kosmos dla wszystkich.
2: Dla wszystkich, to znaczy, że można odwiedzać taką mobilną stację kosmiczną, którą opracowało Stowarzyszenie Polaris OFF we współpracy OPP, we współpracy z kilkoma uczelniami i instytucjami naukowymi, a nawiązuje ona do misji kosmicznej IGNIS, w której wziął udział dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Uwaga, uwaga, mobilna stacja kosmiczna ruszy również po wakacjach od września, no, od nowego roku szkolnego. I będzie można ją zaprosić do swojej szkoły, a tymczasem odwiedziła tę stację Agnieszka Ciecierska.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Mija właśnie 10.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Było już trochę kosmicznych opowieści, ale będzie w tej godzinie ich jeszcze więcej. Ania Jączyk, Justyna Majchrzak, zapraszamy.

To Alicja Janosz na początek drugiej godziny poranka Polskiego Radia Dzieciom. Na zegarze niespieszne 3 minuty po godzinie 10:00. No jak tam? Ci, którzy się wyspali już do nas dołączyli? Ach, nie ma obowiązku oczywiście, żeby już otwierać oczy, albo jeszcze otwierać oczy, ale jeżeli już macie otwarte uszy, to miło mi będzie was powitać i miło będzie spędzić w waszym towarzystwie tych wszystkich troszkę śpioszków ten czas do godziny 11:00. Za oknami już zupełnie jasno, zresztą teraz cieszymy się najdłuższymi dniami w roku, a najkrótszymi nocami, ale te noce, ach, czasami aż zachęcają do tego, żeby wychodzić. Co prawda wczoraj spoglądałam w niebo późnym wieczorem. Było dużo, dużo chmur, czyli do obserwacji astronomicznych specjalnego pola do popisu nie było. Co więcej, no ci wszyscy, którzy mieszkają w Toruniu, w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocławiu, jak Oliwka, w Olsztynie może na

0: nawet no nie mają specjalnie dużo możliwości do spoglądania w niebo i cieszenia się widokiem gwiazd i planet, ponieważ jest coś takiego jak zanieczyszczenie światłem. Niestety duże miasta, średnie miasta emitują bardzo dużo sztucznego światła, no i w związku z tym trudno prowadzić obserwacje astronomiczne, ale wyobraźcie sobie, że są takie miejsca w naszym kraju, gdzie panują ciemności nocne, na przykład na styku powiatów giżyckiego, gołdapskiego i oleckiego. Noc wciąż jest całkowicie czarna, w związku z tym tam można się wybrać, będzie latem, żeby móc podziwiać na przykład tak zwane spadające gwiazdy, takie zjawisko, które obserwujemy w sierpniu. Informacja dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie do końca mają zaplanowane wakacje, może sierpień właśnie tam, na Warmii i na Mazurach. My dzisiaj będziemy troszkę patrzeć w niebo, obserwować to, co się dzieje na nocnym niebie właśnie teraz, na początku lata. Lato startuje już jutro. Będziemy rozmawiać także o gwiazdozbiorach. Wiecie, czym są gwiazdozbiory?
1: To są takie różne kształty.
2: Gwiazdy to są takie małe drobinki jakby i są w kosmosie i one spadają jak jest chyba.
3: Mogą każdego dnia spaść.
2: No właśnie, gwiazda spadająca.
4: One się układają w gwiazdozbiory. Są takie gwiazdy, które się układają i kiedyś człowiek je nazwał. Układały się w różne wzorki, które ludziom coś przypominały.
5: W co się układały gwiazdy?
4: W wielki wóz.
2: Misia polarnego. Jeszcze się układały w rybę.
5: I w co jeszcze się ułożyły gwiazdy na niebie?
2: W mini wóz. Znajduje się go tak, że połączy się gwiazdy i już jest.
5: Ale które gwiazdy trzeba połączyć?
2: Byle jakie.
5: Co to są te gwiazdy na niebie?
2: Gwiazdy to są takie kropeczki, a jak wybuchną, to się zmieniają w czarną dziurę.
5: A one są daleko czy blisko, te gwiazdy?
2: Daleko. Gwiazdy układają się też w kształty różne.
4: Orion.
5: Jak znaleźć Oriona?
2: Są trzy gwiazdki, jedna po drugą. I trzeba je znaleźć na niebie.
5: Czy jest wielki wóz na niebie?
2: Tak.
6: I są czasem znaki zodiaku, bo ludzie sobie tak wymyślili.
0: Czego to ludzie nie wymyślą, prawda? I co to ludzie nie są w stanie zobaczyć? Różne kształty, różne zwierzęta, różne przedmioty na niebie. O tym wszystkim zaraz porozmawiam z ekspertem, z panem Krzysztofem Kowalczykiem z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, który pojawi się w studiu Polskiego Radia Dzieciom. A tymczasem piosenka z przypomnieniem, jak to wygląda ten nasz układ słoneczny i jakie planety w nim się znajdują.

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu. Jestem szósty od słońca, w głowie to zakoduj.
2: Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran. Na mnie jest najniższa temperatura. Słynę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
3: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

0: Naszym gościem jest Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Przed nami cudowne letnie wieczory pod rozgwieżdżonym niebem i każdy, kto będzie miał ochotę, będzie mógł rzucić okiem prosto w górę albo nawet pogapić się w niebo, żeby coś na nim znaleźć. Lubi pan patrzeć w niebo?
1: Lubię, choć pogoda nie zawsze pozwala, ale od tego jest właśnie planetarium, żeby można wyświetlić sobie no, takie bezchmurne, czyste niebo, tak jakby je było widać poza miastem, no, będąc w centrum Warszawy de facto, prawda? No, gołym okiem 3000 gwiazd zobaczymy, będąc daleko od miasta, no albo będąc u nas w planetarium pod kopułą właśnie nieba Kopernika.
0: No tak, ale nie każdy słuchacz mieszka w Warszawie, nie każdy ma blisko do planetarium, natomiast spojrzeć w niebo, zwłaszcza kiedy jest bezchmurne, kiedy warunki na to pozwalają i kiedy na niebie widać mnóstwo punkcików świecących do nas, które są gwiazdami i planetami, może każdy. Mówi się czasami, że gwiazdy są samotne, prawda? O samotności gwiazd się mówi, a tymczasem gwiazdy też lubią, tak jak ludzie chyba, się pojawiać w grupach.
1: A właśnie jest odwrotnie, że mało która gwiazda występuje pojedynczo. Tu Słońce jest wyjątkiem na tym tle, bo no, Słońce jest gwiazdą pojedynczą, no, w tym sensie, że nie ma towarzyszącej mu gwiazdy. Natomiast no, większość gwiazd występuje parami, a jak jest para gwiazd, to mówimy, że jest układ podwójny. Jak są trzy gwiazdy, które są ze sobą związane, to układ potrójny. A czasem zdarza się nawet, że występują w gromadach gwiazdowych, które mogą liczyć dziesiątki, setki, a nawet tysiące czy miliony gwiazd. Takie największe gromady gwiazdowe to są gromady kuliste, które liczą no, nawet 10 milionów gwiazd, te największe, które znamy. Więc to nawet sobie trudno te liczby wyobrazić. No i te gwiazdy są gęsto upakowane w takich gromadach.
0: W takich kulach, tak?
1: No, jak nazwa wskazuje, one mają kształt właśnie zbliżony do kuli i one są bardzo ciężkie, takie skupiska gwiazd. No, gromada to jest takie skupisko gwiazd. Gdyby nasze Słońce było częścią takiej gromady kulistej, to my byśmy mieli bardzo jasne niebo, no, cały czas. Nie tylko w dzień, ale i w nocy tak naprawdę. To jest taka różnica. No ale takie gromady kuliste też możemy na naszym letnim niebie odnaleźć, na przykład w gwiazdozbiorze Herkulesa, gdzie są dwie słynne gromady widoczne już przez lornetkę. M92 i M13, tak są oznaczane. No gwiazdozbiór Herkulesa nawiązuje do mitologicznej postaci właśnie z greckiej, ale i rzymskiej mitologii, bo u Rzymian to on miał na imię Herkules, ten Heros, ten mocarz, bohater. No a u Greków Herakles, no, ale przyjęło się, że gwiazdozbiór nazywa się Herkules. No i jest to jedna z mitologicznych postaci, które odnajdziemy zarówno na wiosennym niebie, ale także i letnim, bo właśnie z latem się już przywitamy lada moment i letnie gwiazdozbiory będą coraz bardziej zastępować te wiosenne.
0: A co to jest gwiazdozbiór? Jak sama nazwa wskazuje, zbiór gwiazd?
1: Tak, zbiór gwiazd, ale przede wszystkim obszar nieba. To nie jest przypadkowy zbiór gwiazd, bo oczywiście możemy sobie pogrupować dowolne gwiazdy w dowolny kształt, jakbyśmy chcieli, ale nie będzie to oficjalny gwiazdozbiór. No wtedy taki umowny kształt nazywamy asteryzmem. Asteryzm, no to może być na przykład wielki trójkąt letni.
0: Ale to ja mogę sobie narysować dowolny kształt, połączyć sobie różne gwiazdy w różne układy i to jest, i tworzę asteryzm w ten
1: sposób. Tak, jeśli coś pani to przypomina, to tak. Na to sobie każdy może pozwolić, natomiast na gwiazdozbiór to już nie, bo lista gwiazdozbiorów jest zamknięta. Od

0: 1922 roku, odkąd Międzynarodowa Unia Astronomiczna postanowiła, że będzie tyle i tyle gwiazdozbiorów, konkretnie 88, potem wyznaczyła ich granice, już nic nie można z tym zrobić. Natomiast jeszcze gdański astronom Jan Hewel już ponad 350 lat temu żył w takich czasach, kiedy było możliwe wprowadzenie nowych gwiazdozbiorów i jemu się 7 nowych gwiazdozbiorów udało wprowadzić na niebo.
1: Gwiazdozbiory, czyli zbiory gwiazd albo obszary nieba, tak jak pan powiedział. Czegoż to ludzie na tym niebie nie widzieli, jak się wpatrywali w niebo? Tam są i zwierzęta, i przedmioty, takie jak wóz na przykład, a ze zwierząt chociażby takie jak niedźwiedzice, które na pewno nasi słuchacze znają, może nawet potrafią wskazać na niebie. Są ptaki, takie jak łabędź, jak orzeł. Są tam warkocze, są tam pasy, węże i smoki i postacie różne, te mitologiczne, chociażby Herkules, o którym już pan powiedział. To znaczy, że ludzie od zawsze patrzyli w niebo i zawsze tam czegoś szukali.
0: No tak, skoro mogli patrzeć na ziemię, to tym bardziej też na niebo. Ich to ciekawiło, co tam na tym niebie widać. Na pewno też od zarania dziejów ludzie zwracali uwagę na to, że gwiazdy względem siebie generalnie mają jakieś takie ustalone położenia, że kształty gwiazdozbiorów się nie zmieniają, że gwiazdy są w ustalonych pozycjach i jest takie pojęcie jak gwiazdy stałe. No w tym sensie stałe, że tak samo rozłożone zdają się być na niebie. Oczywiście gwiazdy wschodzą, zachodzą, tak jak wschodzi słońce, wschodzi księżyc, ale względem siebie przyjmują te same kształty. I te wozy, na przykład wielki i mały wóz, to już ponad 5000 lat temu nawet Babilończycy obserwowali.
1: I też nazywali je wozami,
0: bo to był tak sugestywny kształt, że to przypominało autentycznie wozy. Mało tego, te wozy są powiązane z niedźwiedzicami, bo oficjalnie dzisiaj w Atlasach Nieba to mamy gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy, której częścią jest Wielki Wóz, i Małej Niedźwiedzicy, która w zasadzie pokrywa się z kształtem Małego Wozu. A na końcu dyszla Małego Wozu jest słynna Gwiazda Polarna, która w naszych czasach pokazuje nam kierunek północny. Ale jak ją znaleźć? Jak znaleźć ten kierunek z pomocą polarnej? Jak znajdziemy tą końcówkę dyszla Małego Wozu, albo jak to woli, końcówkę przesadnie długiego ogona Małej Niedźwiedzicy, to patrzymy po najkrótszej drodze od gwiazdy polarnej do horyzontu. Tam, gdzie wzrok przetnie horyzont, jak opuszczamy wzrok do horyzontu, to tam mamy właśnie północ. Czyli polarna świeci nad kierunkiem północnym. I mówimy, że świeci niemal dokładnie w północnym biegunie nieba, więc gdybyśmy byli na biegunie Ziemi, północnym, to mielibyśmy tą gwiazdę dokładnie nad nami. Dokładnie nad nami, czyli w zenicie. Pionowo nad nami. Już wyżej by nie mogła być, prawda? Ale ponieważ obserwujemy ją, jak większość naszych słuchaczy pewnie z Polski, to w Polsce ona jest niżej niż na biegunie północnym. A gdybyśmy jeszcze dalej na południe się udali w kierunku równika Ziemi, to byłaby jeszcze niżej, a na równiku Ziemi byłaby na horyzoncie. I na przykład gdybyśmy przenieśli się na południową półkulę naszej planety, do Australii na przykład, czy do Madagaskaru, Republiki Południowej Afryki, to stamtąd polarnej byśmy już w ogóle nie zobaczyli. Stąd też wniosek, że jest taka część gwiazdozbiorów, których my również nie widzimy i nie widzimy ich w zasadzie nigdy. Zmieniają się pory roku, zmieniają się wraz z nimi gwiazdozbiory, Ziemia się obraca, ale część gwiazdozbiorów, jak na przykład Krzyż Południa czy gwiazdozbiór Centaura, jest dla nas z Polski w ogóle niewidoczna, tak jak dla mieszkańców Australii przez cały rok niewidoczne są Wielka i Mała Niedźwiedzica na przykład.
1: Czy Centaur ten na niebie przypomina tego Centaura z mitologii? To był pół człowiek, pół koń.
0: Tak, to jest właśnie nawiązanie do takiej postaci. Takich centaurów było wielu w greckiej mitologii. Starożytni Grecy jeszcze w swoich czasach, parę tysięcy lat temu, widzieli ten gwiazdozbiór nisko nad horyzontem. A co ciekawe, w dzisiejszych czasach z terenów Grecji on też już jest niewidoczny. Więc to w skali tysięcy lat też się widoczność gwiazdozbiorów zmienia.
1: Niektóre gwiazdozbiory mają bardzo ciekawą historię. Na przykład jest taki piękny gwiazdozbiór, który nazywa się Warkoczem Bereniki. I Berenika to była akurat postać nie mitologiczna, tylko postać historyczna. To była żona władcy Egiptu, która podobno chciała ściąć swoje włosy, żeby je ofiarować bogini Afrodycie, jeżeli jej mąż wróci z wojny szczęśliwie, nie zginie na tej wojnie. No i oddała ten swój piękny warkocz, a bogini tak się spodobał, że rzuciła go na niebo. I dlatego warkocz Bereniki teraz możemy właśnie tam zobaczyć.
0: No tak, czasem mity greckie nawiązują no, nawet do postaci, które naprawdę istniały, tak jak królowa Berenika czy król Ptolemeusz, który wrócił z wojennej wyprawy. Tam jeszcze częścią tej historii było to, że właśnie ten warkocz zaginął i królowa

0: się bardzo zaniepokoiła, gdzie on się znalazł i wtedy jej powiedzieli poddani kapłani w zasadzie ówcześni, że został przyjęty jako ofiara i jest na niebie. Zobacz, królowo świeci tutaj na niebie, warkocz Bereniki. Gwiazdozbiór. No, taka mityczna historia jest o tym gwiazdozbiorze.
1: A jak wygląda ten warkocz na niebie, warkocz królowej Bereniki?
0: No to nie jest zbyt skomplikowany gwiazdozbiór. To jakbyśmy sobie narysowali, no powiedzmy, trzy gwiazdy. Narysujmy najpierw dwie, połączmy je linią wyobraźni i narysujmy drugą linię, dodając trzecią gwiazdę i żeby one się przecięły, no tak jak kąt ścian w pokoju, czyli pod kątem prostym z grubsza, prawie. No to tak mniej więcej wygląda. To trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, ale jest w zasadzie dosyć prosty ten gwiazdozbiór, chociaż na jego tle jest też piękna gromada gwiazdowa Melotte 111, którą można pod ciemnym niebem poza miastem, zwłaszcza jak ktoś mieszka poza dużym miastem jak Warszawa, to można zobaczyć gołym okiem, a szczególnie przez lornetkę się dobrze prezentuje gromada gwiazd Melotte 111 w warkoczu Bereniki.
1: Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik jest naszym gościem, a za chwilę porozmawiamy o tym, jak szukać tych gwiazdozbiorów na niebie, bo niekoniecznie jest to proste, bo ta niedźwiedzica na niebie wcale do niedźwiedzia, jakiego zobaczymy na zdjęciu w atlasie, nie jest podobna. Musimy to przyznać.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Krzysztof Kowalczyk, popularyzator astronomii, jest gościem Poranka Polskiego Radia Dzieciom. Teraz cieszymy się najdłuższymi dniami w roku. Sprawdziłam, o której zajdzie dzisiaj słońce. Będzie to chwilę po godzinie 21, czyli 11 godzin prawie dzieli nas od zapadnięcia zmroku, kiedy będzie można zacząć, o ile noc będzie bezchmurna, będzie można wpatrywać się w niebo. I jakie gwiazdozbiory możemy wypatrzeć na tym prawie już letnim niebie, bo lato zaraz do nas przychodzi.
2: To może powiedzmy przede wszystkim o tych sezonowych związanych z latem, bo na przykład Wielką i Małą Niedźwiedzicę, o których już mówiliśmy, widać cały rok, ale witamy teraz na naszym niebie łabędzia, witamy orła i witamy lutnię. Ich najjaśniejsze gwiazdy połączone ze sobą tworzą no, taki umowny kształt zwany wielkim trójkątem letnim. Więc często jak zapada zmrok, noce są jeszcze krótkie na początku lata, to jedne z pierwszych gwiazd, które zobaczymy, to będą Deneb, Vega i Altair. I to są te gwiazdy, które no, już wyobraźnia nam podpowiada, że łączą się w trójkąt, bo tak to wygląda, ale każda z nich jest najjaśniejsza w innym gwiazdozbiorze. Lutnia na przykład to też taki ciekawy gwiazdozbiór, który tylko w Polsce nazywany jest lutnią. Jej najjaśniejsza gwiazda to Vega. No jest to dosyć mały gwiazdozbiór, ale Vega jest jedną z najjaśniejszych gwiazd w ogóle na całym nocnym niebie. Ustępuje jednak jasnością Arcturowi, czyli najjaśniejszej gwieździe gwiazdozbioru Wolarza. A tego Arctura też łatwo znajdziemy, bo jak sobie przedłużymy w dół dyszel Wielkiego Wozu, no to pierwsza jasna gwiazda na tym przedłużeniu to będzie właśnie Arctur. A gdybyśmy jeszcze dalej przedłużyli tak po łuku trochę od tego Arctura jeszcze do horyzontu, wodząc po niebie, no to byśmy dotarli do gwiazdy Spika, która jest jeszcze z gwiazdozbioru Panny, z którym będziemy się teraz powoli żegnać, bo to jest gwiazdozbiór wiosenny. To jest, przypomnę, jeden z gwiazdozbiorów zodiakalnych. Natomiast szybciej niż Pannę pożegnamy Lwa, ponieważ no, w sierpniu już słońce będzie świeciło w gwiazdozbiorze Lwa, a zatem będzie on ginął w blasku słońca za dnia, tak jak i inne gwiazdozbiory, a nocą będzie pod horyzontem, tak jak i słońce. A nad Lwem, no między Lwem i Wielką Niedźwiedzicą możemy odnaleźć także małego lwa, którego wprowadził na niebo gdański astronom Jan Heweliusz, podobnie zresztą jak no, 6 innych gwiazdozbiorów. No w sumie wprowadził 7 gwiazdozbiorów, w tym na przykład Rysia, który też jeszcze jest widoczny tak bardziej na północnym zachodzie i północy. Możemy go szukać, ale podobno trzeba mieć wzrok jak ryś, żeby zobaczyć Rysia. No ale jeszcze większym wyzwaniem jest zobaczyć Liska. No to jest gwiazdozbiór prawie niewidoczny. Trzeba mieć ekstremalnie ciemne niebo, idealną pogodę, przejrzystość powietrza i najlepiej księżyc, żeby był daleko od pełni. To wtedy można spróbować zobaczyć Liska na niebie. No to też gwiazdozbiór, który wprowadził Jan Heweliusz. Ale z takich łatwiejszych gwiazdozbiorów z polskim akcentem to mamy też Jaszczurkę. No i to jest taki zygzak na niebie, no, taka pełzająca jaszczurka jakby. No jaszczurki to już szukamy na lewo od tego wspomnianego już przeze mnie trójkąta letniego. Czyli jak znajdziemy te bardzo jasne, wyróżniające się gwiazdy, które teraz no, pojawiają się wysoko na wschodzie i południowym wschodzie po zapadnięciu zmroku, czyli Deneb, Vega i Altair, to na lewo od nich no, taki zygzak z gwiazd, z góry na dół można powiedzieć, to jest gwiazdozbiór Jaszczurki, wprowadzony ponad 350 lat temu przez Jana Heweliusza.
1: Można by powiedzieć, że na niebie jest cały ogród zoologiczny albo cały zwierzyniec. Jest tam jest jakieś zwierzę, którego na niebie nie ma? Jest ryba na przykład jakaś?
2: A ryb jest bardzo dużo. No jest przecież gwiazdozbiór ryb, który będzie jesienią najlepiej widać. A gdybyśmy pojechali właśnie daleko na południe, to z Australii widać na przykład złotą rybę, rybę południową. Są takie rybie gwiazdozbiory.
1: Ale owadów nie ma. Jestem przekonana, że żadnego owada nie znajdziemy na niebie. Nie ma koników polnych, ani chrabąszczy majowych, ani biedronek nie ma na niebie.
2: Ale może zaskoczę wszystkich, że jest mucha. Gwiazdozbiór muchy. Tak. I to nie takiej muchy, którą się nosi, tylko to jest takiej muchy latającej. Z południowej półkuli widać, w Polsce nieznany gwiazdozbiór.

0: zbiór. No ja się nie mogę nadziwić, jak oni mogli dać taką nazwę, mucha.
1: Bo nie przypomina.
0: Po prostu wydaje się, że to jest istota niegodna upamiętnienia w gwiazdozbiorze, no tak bym powiedział. Ale tam pewnie dużo much lata w tej Australii, z tego co słyszałem, i że to mogło też się przyczynić do tego, że setki lat temu, jak tam eksplorowano te lądy

0: się należy.
1: No, tylko musimy pamiętać, że właśnie, choć gwiazdozbiorów jest sporo, no bo 88 oficjalnie, no to jednak jest to liczba ograniczona. Zwierząt jest znacznie więcej, gatunków zwierząt, samych owadów jest dużo więcej niż gwiazdozbiorów, które wytworzyliśmy.
0: Ale jest reprezentant w takim razie
1: jest
0: owadów.
1: Reprezentant, ale dziwny dla mnie.
0: A co pan wolałby zamiast muchy z owadów? Nie wiem, jakiegoś...
1: A może pszczoła, no bo pszczoły zapylają kwiaty. No mieliśmy przecież na pikniku naukowym takie ładne eksponaty na stanowisku Centrum Nauki Kopernik, gdzie dzieci mogły pozapylać kwiaty tak jak pszczoły, prawda? Mieliśmy takie kwiaty, tam się pyłki różne wkładało, rękawica się wybierało odpowiednią. No ja bym pszczołę prędzej widział na niebie niż muchę, ale no tak postanowili dawno temu astronomowie i podobno jest to nieodwracalne.
0: Jeżeli pan kiedyś dokona jakiegoś odkrycia, to być może będzie miał pan prawo nadać jakiemuś układowi gwiazd nazwę. Czy to jest takie prawo każdego, kto coś wypatrzy, coś połączy ze sobą, jakiś układ?
1: Tak, jest to prawo odkrywcy, ale to bardziej dotyczy na przykład odkryć komet nowych czy planetoid. I rzeczywiście również w Polsce są tacy odkrywcy, którzy odkrywają nowe planetoidy czy takie kosmiczne skały, małe dosyć obiekty w porównaniu do planet czy komety i nadają im nazwy, ale no nieraz jest tak, że oni coś zaproponują, wyślą do Międzynarodowej Unii Astronomicznej, która musi to zatwierdzić i czekają latami na decyzję, bo tych odkryć z całego świata jest przecież mnóstwo. No i nieraz po kilku latach się okazuje, że przyszło powiadomienie, tak, nadaliśmy oficjalnie nazwę, no i często jest tak, że na przykład jakichś znanych postaci, czy ze świata filmu, sportu, czy jakichś zasłużonych osób imiona otrzymują te gwiazdozbiory, no już nie gwiazdozbiory, tylko w tym wypadku obiekty odkrywane, no bo gwiazdozbiory są zamknięte. No ale przecież takim najbardziej znanym przykładem upamiętnienia jakiejś postaci, oprócz wspomnianej już przez nas królowej Bereniki, w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki. Natomiast w 1922 roku postanowiono, że jednak zasadą będzie to, że nie będzie żadnych władców, królów upamiętnianych w nazwach gwiazdozbiorów. No i niestety wtedy miało to taką konsekwencję, że gwiazdozbiór Tarczy Sobieskiego przemianowano na Tarczę po prostu. Ten gwiazdozbiór, który właśnie tak nazwał na cześć polskiego króla Jan Heweliusz, no bo i Heweliusz i Sobieski żyli w tych samych czasach.
0: A my cały czas jeszcze nie powiedzieliśmy, dlaczego niedźwiedź nie przypomina niedźwiedzia i dlaczego parę innych gwiazdozbiorów, które noszą takie, a nie inne nazwy, w ogóle nie przypomina tego, co widzimy na przykład w Atlasie Zwierząt. O tym mam nadzieję, że już za chwilę uda nam się powiedzieć i porozmawiać z Krzysztofem Kowalczykiem z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

0: Kto w niedźwiedzicy tej niebiańskiej zobaczył niedźwiedzicę i czy może kiedyś niedźwiedzie wyglądały inaczej, że ta niedźwiedzica nie bardzo przypomina to zwierzę, które prawdopodobnie nasi słuchacze mieli okazję albo zobaczyć w ogrodzie zoologicznym, albo na filmach przyrodniczych, albo w atlasie zwierząt. Czy to możliwe, że kiedyś niedźwiedzie wyglądały trochę inaczej? Miały taki kształt jak ta niedźwiedzica z nieboskłonu, z nieba?
1: No, zapewne wyglądały inaczej, ale nie spodziewałbym się, żeby aż tak inaczej, bo na niebie mają zdecydowanie za długie ogony. No, znamy też rysunki sprzed setek lat z różnych ksiąg czy malowideł, gdzie ludzie sobie wyobrażali zwierzęta zupełnie inaczej niż one naprawdę wyglądają, więc to może być pewien ślad takiego myślenia, że ci, którzy nie znali tych zwierząt, próbowali je sobie wyobrazić. Na niebie im się ułożyły gwiazdy w taki kształt, więc uznali, że no dobra, to niedźwiedź ma tak długi ogon, narysujmy go z długim ogonem. Ale wiemy, że starożytni Grecy wyobrażali sobie tam niedźwiedzie i że w ich czasach i na ich terenach te niedźwiedzie miały szansę występować, więc oni mieli szansę zobaczyć niedźwiedzia, przekonać się, że nie ma tak długiego ogona na pewno. Być może jeszcze Babilończycy też te wozy swoje jakoś starali się połączyć z niedźwiedziami. I wyobrażano sobie tam różne mitologiczne postacie pod postacią właśnie tych niedźwiedzi, więc na przykład Zeus w greckiej mitologii mógł zamieniać różne postacie w zwierzęta na przykład, albo sam siebie mógł zamienić jakieś zwierzę. To jest właśnie to odbicie tych mitologicznych wyobrażeń. Ja bym tu widział nawiązania do mitologii, do mitów, prawda? Natomiast my czasem żartujemy w planetarium, że jak ktoś widział niedźwiedzia w starożytnej Grecji, to raczej mu się nie przyglądał, tylko starał się uciekać i może nie widział tego ogona, że taki krótki.
0: No tak, człowiek zwiewał, gdzie pieprz rośnie, żeby się nie spotkać oko w oko z tym drapieżnikiem. To wcale nie jest takie proste wypatrzyć nawet te najjaśniejsze gwiazdy, o których już pan wspominał, ten trójkąt, wielki trójkąt, tak to się nazywa? Wielki trójkąt letni, czyli ten trójkąt tworzony przez trzy gwiazdy. Czy jest to łatwe, żeby znaleźć te jasno świecące gwiazdy tworzące właśnie taki kształt trójkąta?
1: Na pewno jest to łatwiejsze, jak zapada zmrok i zaczynają pojawiać się pierwsze gwiazdy. No bo najpierw te, które widzimy, to będą te najjaśniejsze, prawda, na naszym niebie. Więc możemy zobaczyć ten trójkąt w godzinach wieczornych najłatwiej. Najtrudniej pewnie wtedy, kiedy jesteśmy z dala od miejskich świateł, mamy środek nocy, jest bardzo ciemno, widzimy całe mrowie gwiazd, to gdzie tu jest ten trójkąt? Tu wiele trójkątów można narysować wtedy, prawda? Ale szukamy wtedy najjaśniejszych gwiazd i też znajdujemy. Ale jeśli miałbym podpowiedzieć, jak łatwiej znaleźć, to właśnie czekać

0: tuż po zachodzie słońca, aż zrobi się coraz ciemniej i wypatrywać najjaśniejszych gwiazd i od nich zaczynać znajdowanie gwiazdozbiorów, bo nieraz jest tak, że najpierw zobaczymy jedną gwiazdę z jakiegoś gwiazdozbioru, a już 15 minut później czy pół godziny będziemy widzieć kolejne, które możemy w kształt kojarzony z tym gwiazdozbiorem połączyć. Na przykład łabędzia możemy znaleźć z pomocą gwiazdy Deneb, w którym ta gwiazda należąca do trójkąta letniego jest najjaśniejszą gwiazdą.
1: Ja też dosyć łatwo znajduję taki gwiazdozbiór, który nazywany jest pasem Oriona.
0: A to nie jest właśnie gwiazdozbiór, to jest część gwiazdozbioru Oriona. Rzeczywiście wygląda jak pas i biegnie przez tak środkową bardziej część gwiazdozbioru Oriona. A sam Orion wygląda jak taka wielka klepsydra na niebie. Ale jeśli w miesiącach letnich chcielibyśmy zapolować na Oriona, to trzeba poczekać lepiej do sierpnia i do wczesnego ranka, kiedy to na wschodzie zacznie się on dopiero pojawiać. Bo to jest gwiazdozbiór zimowy, więc zimą go widać całą noc, a latem trzeba zaczekać do wczesnego ranka i wtedy, kiedy noce będą też dłuższe.
1: A Orion to też postać z mitologii?
0: Tak, to jest postać z greckiej mitologii. To był taki eocki, myśliwy, olbrzym, który podążał sobie przez wodę, przez morze i podobno robił ogromne wrażenie. No ale to była taka dość kontrowersyjna postać greckiej mitologii, bo uganiał się chociażby za nimfami Plejadami, które też są widoczne w jego pobliżu jako gromada gwiazd Plejady, która jest częścią gwiazdozbioru Byka. Mhm. Ale to na zimowym niebie najlepiej widać.
1: Czy Grecy mieli jakieś szczególne zamiłowanie do patrzenia w to rozgwieżdżone niebo? Czy to po prostu człowiek od dawnych, dawnych czasów to robił i obserwował i jakieś notował swoje spostrzeżenia?
0: W zasadzie każda większa, starożytna cywilizacja miała swój pomysł na niebo i swoje pomysły na gwiazdozbiory. My o tym opowiadamy nawet w takim pokazie Rejs po niebie, gdzie porównujemy, jak w różnych częściach świata nazywano te same gwiazdozbiory. I na przykład wspomniany Orion, to u Greków był Orionem, ale u Majów to tam był żółw, który niósł trzy kamienie z paleniska stworzenia świata, gdzie miał powstawać świat właśnie z takiego paleniska. Więc te same części nieba były różnie nazywane w różnych cywilizacjach, ale my o Grekach mówimy tak dużo, bo właśnie wzięliśmy od nich znaczną część gwiazdozbiorów i to na kontynencie europejskim jakby rozstrzygnęło się to, jak mają się na całym świecie te nazywać gwiazdozbiory. Więc nie w Ameryce Południowej, nie gdzieś w Azji daleko, tylko właśnie tutaj, od Greków, można powiedzieć. Więc taki był znany astronom jak Klaudiusz Ptolemeusz, który już około 150 roku naszej ery, dawno temu, dawno przed Kopernikiem jeszcze, spisał gwiazdozbiory, opisał 48 gwiazdozbiorów w traktacie o nazwie Almagest i my w zasadzie wszystkimi tymi gwiazdozbiorami w trochę zmienionej postaci do dziś się posługujemy. Dodaliśmy nowe oczywiście, ale wzięliśmy od Ptolemeusza praktycznie wszystkie.
1: A nowe gwiazdy nadal się pojawiają? Rodzą się gwiazdy?
0: Tak, ale bardzo powoli. No, astronomowie szacują, że jedna gwiazda na rok w naszej galaktyce powstaje. Więc jak taka mgławica, zgromadzi się tam dużo gazu i pyłu, przede wszystkim wodoru i helu, pod własnym ciężarem zaczyna się kurczyć i to jest proces, który dzieje się przez tysiące i miliony lat, ale biorąc pod uwagę liczbę gwiazd naszej Drogi Mlecznej, bo to jest nasza galaktyka, co najmniej 200 miliardów, to w ogóle trudno sobie tę liczbę wyobrazić, to już wiemy, że kiedyś to tempo powstawania gwiazd w naszej galaktyce musiało być znacznie większe, skoro wiek naszej galaktyki to około 13 miliardów lat. Więc gdyby powstawały w takim tempie jak obecnie, to byłoby ich 13 miliardów. To nie byłaby taka duża galaktyka. Są takie, które mają kilkanaście miliardów gwiazd, ale 200 miliardów co najmniej, tyle ile ma nasza galaktyka, to już jest coś. I my rzeczywiście żyjemy w okazałej galaktyce. Możemy być dumni z naszej Drogi Mlecznej. Jest duża, potężna. A chociaż są i większe, ale w naszej okolicy tylko galaktyka Andromedy może konkurować z naszą Drogą Mleczną.
1: Drogę Mleczną też dość łatwo zauważyć na nocnym niebie, więc nie pozostaje nic innego, jak cieszyć się na te lipcowe, a potem sierpniowe, wakacyjne noce, żeby wpatrywać się w niebo i poszukiwać na nim różnych konstelacji, różnych układów, różnych galaktyk, gwiazd i jeszcze nauczyć się je rozpoznawać. Można to robić przy pomocy takiego narzędzia, jakie pan przyniósł ze sobą do studia. To jest taka mapa nieba.
0: Obrotowa mapa nieba, na której możemy ustawić sobie datę i godzinę i zobaczyć, jakie niebo będzie w danym momencie widoczne z naszej lokalizacji. To jest taka mapa dostosowana do tego, co widać z Polski, prawda?
1: No i od

0: To chodzi.
1: Tak, i o to chodzi, więc to ja nie polecam nikomu jechać z taką mapą do Australii, bo się może mocno zdziwić, prawda? W Australii mają inne mapy, prawda? Pod siebie zrobione. No ale są też takie programy komputerowe, które generują obraz nieba nad dowolnym obszarem na Ziemi. No, albo można udać się do planetarium na pokaz na przykład Rejs po niebie, gdzie my zabieramy widzów również do Australii i pokazujemy tamtejsze niebo i jak bardzo się różni od naszego, chociaż są też części wspólne, bo na przykład Orion jest widoczny zarówno z Polski, jak i nawet z Australii.
0: To pięknych obserwacji nieba wszystkim chyba życzymy.
1: No i właśnie, wspomniana Droga Mleczna, czyli nasza galaktyka, nic dziwnego, że jest tak świetnie widoczna, bo jesteśmy jej częścią i jej świetlisty pas przecina akurat wspomniany przeze mnie trójkąt letni, więc jak znajdziecie tylko wielki trójkąt letni, Deneb, Vega, Altair, te trzy jasne gwiazdy, jak się tylko pojawią, to między nimi przechodzi ta jasna smuga Drogi Mlecznej, którą no, będzie widać pod prawdziwie ciemnym niebem, poza miastem, bo z Warszawy to jednak nie. Ale zachęcam do takich obserwacji. I to właśnie, jak ktoś jeszcze ma lornetkę i skieruje ją na przykład na gwiazdozbiór Łabędzia, czy gwiazdozbiór Orła, przez które ten pas Drogi Mlecznej przechodzi, to zauważy, że widać tam całe mrowie gwiazd, znacznie więcej niż w sąsiednich gwiazdozbiorach, takich jak Delfin, Źrebie czy Pegas, gdzie pas Drogi Mlecznej nie przechodzi, choć każda gwiazda, którą widzimy nawet daleko od tego pasa, na niebie gołym okiem, jest częścią galaktyki Drogi Mlecznej. My jesteśmy w tej galaktyce zanurzeni, dlatego z każdej strony gwiazdy nas otaczają, ale najwięcej widać ich w tym świetlistym pasie.
0: Krzysztof Kowalczyk, popularyzator astronomii z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, był gościem poranka Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Pierwiosnki już dawno przekwitły, teraz pora jakich to kwiatów, już nie wiem sama, na pewno nie ma już też bzów ani jaśminów pięknie pachnących, no bo wiosna właśnie mija, jutro przywitamy astronomiczne lato, no i to ostatni moment, żeby posłuchać wiosennych piosenek.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A przed nami najkrótsza noc w roku. Jutro słońce wzejdzie o godzinie 4:14. Ja chyba będę jeszcze spać o tej porze, ale może, kto wie, może nastawię sobie budzik specjalnie po to, żeby oglądać ten pierwszy letni wschód słońca. A tę najkrótszą noc w roku, która przed nami, nazywamy Nocą Kupały. I dawni Słowianie, nasi pradziadowie obchodzili ją bardzo uroczyście, ale i dzisiaj w wielu miejscach w Polsce organizowane są kupalnocki, nazywane często wiankami. Są tam gdzieś w waszej okolicy wianki dzisiaj puszczane na wodę? Najlepiej na płynącą rzekę, ale i na jezioro można puszczać takie wianki. To jest noc pełna symboliki, mówi Katarzyna Górewicz z drużyny Grodu Trzygłowa.
2: Najważniejszy jest ogień i woda. To są takie dwa żywioły w święcie Nocy Kupały, ale też można powiedzieć, że to jest takie święto miłości. No i co trzeba było? Trzeba było stary ogień zgasić i nowy ogień rozniecić. No i po co ten ogień? Ten ogień jest po to, żeby przez niego skoczyć razem, wspólnie, żeby się oczyszczać między innymi.
0: Rozpalano wielkie ogniska w tę noc kupały. Być może dzisiaj też gdzieś zapłonie ognisko, ale trzeba uważać, ponieważ upalny dzień równa się susza. Igor Górewicz ze szczecińskiej drużyny Grodu Trzygława opowiada, jak potem postępowano z tym ogniem.
3: Wcześniej ognie wygaszano i następował taki czas poza czasem. To znaczy nie było życia. Oczywiście to wszystko w warstwie symbolicznej, takiej warstwie wierzeniowej. Dlatego podczas tej ceremonii należy zachować całkowitą ciszę, tak jak w chaosie. Nic nie ma.
4: Nagle pojawia się iskra.
3: Czyli to jest ten mit, byśmy dzisiaj powiedzieli, wielki wybuch. Ale pojawia się właśnie ten zaczątek, ten żar życia, ognia. A proszę pamiętać, że możemy być sobie super cywilizowani. Jak na razie nadal bez ognia nie będziemy mieli swoich laptopów.
0: Noc kupały, noc sobótkowa, palinocka też tak nazywano właśnie te tradycję związaną właśnie z najkrótszą nocą w roku. I uwaga, uwaga, to właśnie dzisiaj można się wybrać na poszukiwanie kwiatu paproci. Wybierzecie się?

0: A to Agnieszka. Agnieszka Ciecierska. Cześć, Agnieszko.
1: Cześć.
0: Tak się powitałam śpiewająco, bo pomyślałam sobie, że coś takiego długiego się tam za tobą ciągnie. Co to takiego długiego się ciągnie? Twój warkocz?
1: To się... Mój warkocz. Chociaż no ja tak aż takich długich włosów nie mam.
0: Dla potrzeb dzisiejszej audycji Agnieszka zapuściła najdłuższy warkocz świata.
1: O warkoczach też będziemy mówić, bo cały rodzinny tor przeszkód będzie najdłuższym torem przeszkód w historii.
0: Do oczywiście której to jest żart, będziecie?
1: To jest żart, bo będziemy tradycyjnie przez godzinę. Natomiast będziemy mówić o najdłuższych rzeczach, a to w związku z tym, że się zbliża najdłuższy dzień roku.
0: To prawda, to i najkrótsza jutro. Noc. Będzie można najkrótszą nocą dzisiaj się cieszyć, a jutro ten najdłuższy, pierwszy letni, prawdziwie letni dzień.
1: Pierwszy letni dzień i u nas będzie i o najdłuższych rzeczach, ale też będzie letnio i wakacyjnie.
0: I gorąco.
1: I będziemy rozciągać słowa.
0: No to zapraszam w takim razie w imieniu Agnieszki Ciecierskiej, która już jest przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom, a ja właśnie sprzed niego znikam. Justyna Majchrzak, zostawiam was z Agą i z Anią Jączek. Pa, pa.
1: Zapraszam.

0: się tak. Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Rodzinny tor przeszkód.

Już się z wami przywitałam, ale jeszcze raz dzień dobry, Agnieszka Ciecierska. Minęła 11, więc czas na rodzinny tor przeszkód. Tak jak już mówiłam, najdłuższy rodzinny tor przeszkód, ale to nie znaczy, że będziemy dłużej na antenie. Tylko będziemy mówić o długich rzeczach, bo tak jak już powiedziałyśmy z Justynką, jutro będzie najdłuższy dzień w roku, no i przyjdzie do nas astronomiczne lato. Do wakacji. Wiecie o tym doskonale. Został już tylko tydzień, który mam nadzieję wam się nie będzie dłużył. A w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód właśnie o tych najdłuższych rzeczach, przedmiotach, słowach i zjawiskach będziemy mówić, ale również będziemy mówić o wakacjach i o lecie. Jak bardzo dobrze wiecie, rodzinny tor przeszkód to jest zabawa, w której czekamy na drużyny w składzie mały, duży. Mały to wy, a duży to może być mama, tata, ciocia, wujek, dziadek albo starsze rodzeństwo. Kto gotowy, żeby wziąć udział w zabawie? Pierwsze zadanie dla całej rodziny będzie polegało na tym, że zamienicie się w wyrazorozciągaczy albo słowo rozciągaczy. Kto najdłużej z drużyny będzie potrafił wymówić słowo tor, jak rodzinny tor przeszkód oczywiście. Trzeba wziąć duży oddech, no i próbować. To teraz zagramy piosenkę, a wy ćwiczcie oddechy. 22 645 20 55. Czekam na pierwszą drużynę.

0: Rodzinny tor przeszkód trwa, właśnie się rozpoczął. Przy telefonie pierwsza odważna drużyna, Adaś i tata Rafał. Witam cię, Adasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz mi, ile ty masz lat?
1: 5,5.
0: Czy oczekujesz już na wakacje? Szykujecie się do wakacji? Do podróży?
1: Po wakacjach.
0: Już jesteś po wakacjach? A tak. Gdzie byłeś?
1: Włochach.
0: No, mój drogi. We Włoszech pewnie. To fantastycznie. To fantastyczne wakacje. Było pewnie bardzo ciepło i ciepła woda i bardzo dobre lody. To wszystko było?
1: Tak.
0: Dobrze. Adasiu, czy podczas piosenki trenowałeś rozciąganie wyrazu tor?
1: Tak.
0: Dobrze. Czy jesteś w takim razie gotowy do rozgrywki? Zobaczymy, kto w waszej drużynie jest lepszym wyrazorozciągaczem. Czy możemy startować?
1: Tak.
0: 3, 2, 1, start. Zaczekaj, jeszcze raz. Zaczekaj, jeszcze raz, bo mi się tutaj wystartował źle sekundnik. Uwaga, 3, 2, 1, start.
1: To.
0: Przy siedmiu sekundach był pierwszy oddech, ale 7 sekund, Adasiu, to jest bardzo dobry czas. Fantastycznie. A czy ja teraz mogę poprosić tatę do telefonu i sprawdzimy, jak tacie się uda z rozciągnięciem słowa tor?
2: Tak. Jestem.
0: Panie Rafale, czy jest pan gotowy? Płuca rozgrzane?
2: Tak.
0: Już wszystko w porządku? Dobrze. 3, 2, 1, start.

Co prawda zmieniła się troszeczkę głoska. 9 sekund, bardzo dobry czas. No, tata jest trochę lepszy, ale może to dlatego, że tata ma trochę większe płuca. No to była oczywiście taka zabawa na rozgrzewkę i każda z naszych drużyn będzie musiała porozciągać wyrazy, one będą różne. Natomiast teraz zaproszę was do innej zabawy. Adasiu, czy ty jesteś gotowy do tego, żeby wystartować w sprincie? Sprint to jest taki konkurs, w którym usłyszysz czas i podczas tego czasu będziesz musiał odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. A ten dźwięk czasu będzie brzmiał

0: I na tym dźwięku będziesz cały czas odpowiadał. Oczywiście ten dźwięk będzie dłuższy, bo to była tylko krótka prezentacja. To jest sprint przez pytania do mety. No i jak pewnie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, w rodzinnym torze przeszkód dopuszczamy podpowiedzi, więc odpowiada Adaś, ale w razie czego tata może też podpowiadać. Zadania będą bardzo łatwe, bo wszystkie odpowiedzi są na literę L, jak lato, które jutro nadejdzie. I na przykład, jeżeli to jest przykład, jeżeli ja ci, Adasiu, zadam pytanie, kiedy lecimy w powietrzu, to ty odpowiesz, że co to jest? Kiedy wznosimy się w powietrze?
1: Lot.
0: Lot, bardzo dobrze. Troszkę zdradziłam. Pewnie do Włoch leciałeś samolotem?
1: Nie.
0: Nie? Autem jechaliście. Ale w ogóle kiedykolwiek w życiu leciałeś samolotem?
2: Tak, Adaś, leciałeś.
0: Tak. No to jest duże przeżycie, trudno to zapomnieć. No dobrze, słuchajcie, startujemy ze sprintem. Uwaga, Adasiu, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: Start. W białym fartuchu leczy choroby.
1: Lekarz.
0: Dużo w nim drzew.
1: Las.
0: Bardzo gorąca z wulkanu.
1: Lawa.
0: Na przykład dla mamy z okazji święta.
1: Nauka.
0: Jeździ się po nim na łyżwach.
1: Lodowisko.
0: Cytrynowy napój na upał.
1: Lemoniada.
0: Nie w prawo.
1: Lewo.
0: Długa kreska.
1: Co?
0: Długa Linia. Kreska. Pierwszy miesiąc wakacji.
1: Lipiec.
0: Rudy i biega po lesie.
1: Lis.
0: Tworzy alfabet. Tworzy alfabet. Zimne do napoju. Co może być zimnego do napoju? Świetnie. 12 pytań i 12 prawidłowych odpowiedzi. I tak naprawdę usłyszałam tylko jedną podpowiedź od taty. Co, z całą resztą poradziłeś sobie sam. Czy tata trochę podpowiadał na migi na przykład?
2: Odrobinkę.
0: Ale odrobinkę, troszeczkę. Troszeczkę, tylko no masz 5 lat, więc na przykład liter to być może jeszcze nie znasz. Czy znasz już litery, Adasiu?
1: Nie.
2: Troszeczkę znasz.
0: Troszeczkę, no właśnie. No ale litery są na literę L, więc jak najbardziej mogły się w tym letnim sprincie dzisiaj znaleźć. No gratuluję, bardzo dobry czas sprintu i bardzo dobre odpowiedzi. A teraz pytanie do taty Rafała. No, ponieważ najdłuższy dzień przed nami i będziemy mieć o różne długości pytania, to teraz takie pytanie trochę geograficzne, pytania geograficzno-przyrodniczo-kalendarzowe. Pierwsze pytanie dla taty brzmi tak, i Adasiu, możesz podpowiadać. Jak się nazywa najdłuższy lądowy łańcuch górski ciągnący się przez całą Amerykę Południową? Czy to są Himalaje, Alpy czy Andy?
2: Przez Amerykę Himalaje, Andy albo...
0: Albo Alpy. Ameryka Południowa.
2: No to nie, no to... Andy.
0: Świetnie, bardzo dobra odpowiedź. Ponad 7 tysięcy, znaczy około 7 tysięcy kilometrów. Drugie pytanie przyrodnicze. Który ptak potrafi spędzić w powietrzu bez lądowania najwięcej czasu? Rekordziści latają bez przerwy nawet przez 10 miesięcy. Czy to jest jeżyk zwyczajny, albatros wędrowny czy bocian biały? Można tak, strzelać.
2: Pewnie albatros, skoro jest wędrowny.
0: A właśnie.
2: To pewnie jeżyk.
0: Jeżyk, razie. Bardzo dobrze.
2: Tak się właśnie zastanawiałem nad tym jeżykiem, bo wiedziałem, że bocian na pewno nie. No ten, nazwa albatrosa wędrowny.
0: Może trochę zmylić, prawda? Natomiast jeżyk, a jak jeżyk wygląda?
2: To jest nieduży ptak, ale więcej o nim tak naprawdę nie powiem. To
0: ja powiem szczerze, że bardzo możliwe, że często widzimy jeżyki, bo one są bardzo podobne w locie do jaskółek. Tylko, no tylko one, no jaskółki gdzieś tam jednak siadają, a jeżyki niekoniecznie latają cały czas. To jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne, że można latać, spać w locie, jeść w

0: locie i się w ogóle nie męczyć. No i ostatnie pytanie, trochę związane z jutrzejszym dniem, ale tylko trochę. W którym miesiącu na półkuli północnej, w tym u nas w Polsce, przeżywamy najdłuższą noc? W listopadzie, w grudniu czy w styczniu?
1: W grudniu.
0: W grudniu, oczywiście. To jest wtedy przesilenie zimowe. Jutro będzie najkrótsza noc i najdłuższy dzień, a w grudniu za pół roku będzie najdłuższy dzień i najkrótsza, przepraszam, najdłuższa noc i najkrótszy dzień. No bardzo wam dobrze poszedł ten konkurs. Plany, znaczy już jesteście po wakacjach, ale rozumiem, że w lipcu i w sierpniu też pewnie chociaż na jakieś krótkie wypady będziecie się wybierać.
1: Tak, tak.
2: Tak.
0: No to życzę wam fantastycznie.
2: Razem z siostrą.
0: Razem z siostrą. A ile siostrzyczka ma lat?
1: W jakim? Prawie trzy.
0: Ach, ma. To jeszcze trochę ma. I będzie mogła brać udział w naszym.
2: Już.
1: Tak, tak, tak. Ona tutaj jest z nami ciałem, a tak to odleciała w szpilkolocie, śpi sobie.
0: To w takim razie proszę siostrzyczkę pozdrowić, jak się obudzi i może następnym razem spróbuję też swoich sił w rodzinnym torze przeszkód. Bardzo waszej rodzinie dziękujemy. Ja czekam oczywiście na kolejne drużyny. Obiecuję, że będziemy rozciągać kolejne wyrazy. 22 645 20 55. Czekam na was.
1: Yeah.

0: Rodzinny tor przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom trwa. Najdłuższy rodzinny tor przeszkód, jak już ustaliliśmy na początku, a to w związku z tym, że jutro najdłuższy dzień w roku będzie, no i najkrótsza noc. Razem ze mną już jest kolejna rodzina, mama Dorota i Antek. Witam was.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Antku, jak tam plany wakacyjne? Ty już chodzisz do szkoły, prawda?
1: Tak.
0: Czyli przerwa wakacyjna, wakacje zaczną się dopiero za tydzień.
1: Tak.
0: Odliczasz już dni?
1: No, jeszcze o tym nie pomyślałem.
0: No jeszcze cały tydzień. To jest taki najfajniejszy czas w szkole teraz chyba, prawda?
1: No tak, teraz to już będzie tylko powtórka z tego, co było wcześniej. Już nie będzie jakichś nowych rzeczy w szkole.
0: Oceny są już wystawione, więc już bez żadnych problemów. Towarzyskie spotkania mogą się odbywać, prawda?
1: No tak.
0: Macie zaplanowane jakieś wycieczki klasowe?
1: Chyba już nie będzie żadnej do końca tego roku ze szkołą.
0: I w tym roku to już się pewnie nie uda, ale ja zapraszam do Polskiego Radia na wycieczkę z klasą. Jak będziecie kiedyś gdzieś w okolicy, to my bardzo chętnie wszystkie klasy przyjmujemy i studia radiowe pokazujemy. Z tobą jest mama Dorota. Kto pierwszy będzie rozciągał wyraz? Ty czy mama?
1: Mama.
0: Pani Doroto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jest pani gotowa na wyrazorozciąganie?
2: No, jestem.
0: Tym razem pobawimy się z wyrazem radio, a można też rozciągnąć głoskę A. Radio, chociaż wydaje mi się, że łatwiej z tą ostatnią głoską.
2: Chyba tak.
0: Dobrze, czy jest pani gotowa? Proszę wziąć głęboki oddech.
2: Dobrze.
0: I ruszamy, start.

0: 10 sekund, coraz lepiej. Myślę, że każde kolejne drużyny będą lepiej rozciągały wyrazy, dlatego że mogą już teraz ćwiczyć na dowolnych słowach. Bardzo dobrze. A czy mogłabym w takim razie poprosić Antka teraz? Antku, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: Zaczekaj, ja tutaj muszę ustawić stoper. Uwaga, do rozciągania wyrazu Radio Start.

0: 9, świetnie, fantastycznie. Wiesz co, ja mam ochotę teraz powiedzieć brawo, fantastycznie sobie z tym poradziłeś zadaniem. To teraz w tych trochę trudniejszych rozgrywkach zaczniemy od mamy Doroty, dobrze? Przed nami kolejny sprint. Sprint to jest zabawa, ja zadaję pytania, a wy w czasie wyznaczonym przez dźwięk musicie na te pytania odpowiedzieć. Tym razem, ponieważ rozciągaliście wyraz radio, to wszystkie odpowiedzi będą zaczynały się od głoski R. Przykład, jeżeli ja powiem kwit za zakupy, to pani odpowie?
1: Rachunek.
0: Bardzo dobrze. I tak właśnie odpowiadamy i staramy się odpowiadać jak najszybciej. I oczywiście Antek może podpowiadać. Jesteście gotowi?
1: Tak.
0: Do sprintu gotowi, start.

0: Na dwóch kółkach z dzwonkiem.
1: Rower.
0: Może być prawa albo lewa. Prawa albo lewa.
1: Ręka.
0: Obniża cenę.
1: Rabat.
0: Chodzi do przodu, pływa do tyłu i jest znakiem zodiaku.
1: Tak.
0: Różne rodzaje psów.
1: Rasy.
0: Zagadka ze słów i obrazków.
1: But.
0: Złapać coś w odpowiednim momencie.
1: Refleks.
0: Podwodna skała może być koralowa.
1: Rafa.
0: Parostatkiem po wodzie.
1: Rejs.
0: Groźny pod wodą.
1: Rekin.
0: Na plaży i na basenie dba o bezpieczeństwo ratownika. Dba o bezpieczeństwo. No już tutaj wam podpowiedziałam. A na plaży i na basenie usuwa nadmiar wody? Nary?
2: Nie wiem.
0: Antku, co usuwa nadmiar wody na plaży, na basenie, w łazience? Na literę ry?
1: Rura.
0: Nie to miałam na myśli, ale absolutnie to jest bardzo dobra odpowiedź. Ja myślałam o ręczniku. Ale rura, oczywiście, że usuwa nadmiar wody. W ogóle rurami ta woda ucieka nam z łazienki. Czy, no może to by się nie zgadzało na plaży, bo na plaży tych rur nie ma. Ale na basenie i w łazience jak najbardziej. No, zaraz policzymy odpowiedzi. 11 dobrych odpowiedzi. To jest bardzo dobry wynik. No i gratuluję, bo Antek widziałam, że tam dzielnie podpowiadał. Antku, poproszę cię teraz do telefonu. Będziesz miał również ten sam dźwięk, który będzie wyznaczał czas twoich odpowiedzi, ale będziesz miał może troszeczkę łatwiej, bo tym razem to będzie konkurs Prawda czy Fałsz. Oczywiście wszystkie pytania będą dotyczyły lata, już nie będzie pytań, odpowiedzi na konkretną literę. Za to możesz odpowiedzieć tak albo nie. Tak? Czy pytanie jest prawdą, czy fałszem? I jeżeli ja ci zadam pytanie na przykład, czy lato przychodzi po zimie, to ty odpowiesz?
1: Nie.
0: Bardzo dobrze. A czy bociany wylatują z Polski w sierpniu?
1: Tak.
0: Tak, bardzo dobrze. To ja teraz w takim razie... Momencik. To ja teraz w takim razie poproszę cię, żebyś był uważny i uwaga... Do konkursu gotowi start. Czy jagody rosną na wysokich drzewach?
1: Nie.
0: Czy Bałtyk to morze słone?
1: Tak.
0: Czy w pierwszy dzień lata noc jest najdłuższa?
1: Tak. Nie.
0: Czy sorbety owocowe robi się z mleka?
1: Nie.
0: Czy okulary przeciwsłoneczne chronią nasze oczy?
1: Tak.
0: Czy wydmy nad morzem mogą się przemieszczać?
1: Tak.
0: Czy rzeka Wisła wpada do Morza Bałtyckiego?
1: Tak.
0: Czy muszelki na plaży to dawne domki zwierząt?
1: Tak.
0: Czy góry zimą stają się wyższe niż latem?
1: Nie.
0: Czy rak rzeczny żyje tylko w brudnej wodzie?
1: Nie.
0: Czy komary gryzą nas tylko w pełnym słońcu?
1: Nie.
0: Czy na plaży w lecie można spotkać dzikie foki?
1: Nie.
0: Czy koło ratunkowe potrafi unosić się na wodzie?
1: Tak.
0: Powiem ci, mój drogi, że masz 12 dobrych odpowiedzi, a 13 odpowiedź była zła. Czy na plaży w lecie można spotkać dzikie foki? Można spotkać foki szare, ale one bardzo często odpoczywają na polskich plażach, ale nie należy się do nich zbliżać, bo one sobie odpoczną i popłyną dalej. Natomiast na wszystkie inne pytania odpowiedziałeś bardzo dobrze. Tutaj były takie pytania podchwytliwe, na przykład czy góry stają się wyższe zimą niż latem? No jak spadnie dużo śniegu, to można było powiedzieć, że tak, ale oczywiście nie, to jest nieprawda, nie stają się wyższe. Komary nas gryzą przez cały dzień i całą noc, nie tylko wtedy, kiedy świeci słońce. Także gratuluję ci, bardzo, bardzo dobrze sobie z tym wszystkim poradziłeś. A powiedz mi, jakie ty masz plany wakacyjne?
1: Na pewno pierwszy tydzień będę na półkoloniach w szkole.
0: Bardzo lubiłam zawsze półkolonie.
1: Nawet chyba przez 2 pierwsze tygodnie.

0: Później pojedziemy najprawdopodobniej na Lubelszczyznę, bo tam się urodziłam. Bo teraz mieszkam już gdzie indziej, tam jeździmy co roku na wakacje. No i później to nie wiem.
1: Szerokie plany, a Lubelszczyzna jest przepiękna.

rozciągać kolejne słowo. 22 645 20 55, a ja po piosence zapraszam was na spacer do lasu. Lasu jak lato.

0: szumi las i słychać ptaki. Jak brzmi letni las?
1: Latem w lesie jest bardzo ciekawie, bo jest bardzo dużo różnych ptaków, które przylatują z bardzo odległych krajów, tylko po to, żeby u nas założyć sobie tutaj rodzinę i wychować małe pisklaki. Ja nazywam się Wojciech Mędrzak i jestem leśnikiem.
0: My tutaj wędrujemy po lesie i ja cały czas słyszę dźwięki ptaków. Łatwo jest rozróżniać, co aktualnie śpiewa?
1: Nie jest łatwo rozróżniać, natomiast można się tego przy odrobinie chęci nauczyć. Wiadomo, że bardzo łatwo można poznać dzięcioła, który stuka w drzewo. Dosyć łatwo sikorki, które tak piszczą. Pit, pirit, pit, pit, pit, pirit.
0: Wędrujemy po skraju lasu.

0: nie wchodzimy bardzo głęboko w las, więc tutaj są i rowerzyści, i dzieci biegające i troszkę niestety słychać samochody, ale gdybyśmy weszli w głąb lasu, to te dźwięki się zmienią?
1: Zmienią się. No przede wszystkim nie słychać samochodów, nie słychać takich rozmów ludzi. Słychać tylko szumiący las. Od czasu do czasu odzywają się jakieś właśnie ptaki. Może gdzieś, jeżeli przechodzimy niedaleko, słychać jakiś wartko płynący strumyk.
0: A zwierzęta?
1: Groźnych zwierząt w lesie, jeżeli pójdziemy, raczej nie spotkamy. Możemy spotkać co najwyżej miłą wiewiórkę albo jakiegoś jeża, który wraca sobie tam z jakiegoś spóźnionego śniadania. Natomiast wszystkie zwierzęta takie duże, jelenie, dziki czy sarny, albo jeżeli wybierzemy się na jakąś wycieczkę blisko, na przykład Warszawy, to łosie, one raczej unikają ludzi. Jak tylko usłyszą, że ktoś idzie, to powolutku sobie po cichu się chowają w takie miejsca, gdzie nie można do nich dojść.
0: Warto jest się przyglądać pniom drzew, jak wędrujemy? Czy wszystkie drzewa są takie same?
1: Każde drzewo jest inne. W zależności od gatunku mają różne rodzaje i spękania kory i możemy po korze rozpoznawać również drzewa.
0: A możemy podejść tutaj, do tego pnia? Na przykład tutaj jesteśmy przy takim drzewie. Jak się tylko patrzy na korę, to można coś o tym drzewie opowiedzieć?
1: Można. Jeżeli jest mocno spękana kora, to wiadomo, że drzewo jest starsze. A to drzewo to jest topola. Ma bardzo grubą korę, tak mocno spękaną. I często z niej robią dzieci na przykład łódki, które można później po dołożeniu sobie żagielka puszczać w różnego rodzaju strumykach.
0: Część tej kory jest ciemna, brązowa, ale już z tej strony drzewa jest pokryta takim mchem, grubym mchem.
1: Najczęściej od strony północnej albo od tej strony zacienionej, gdzie nie świeci słońce, tam właśnie od razu na takiej korze zaczynają rosnąć różnego rodzaju mchy, takie porosty.
0: Tutaj chodzimy po ścieżce i ja widzę takie ślady, wydaje mi się, że to są ptaki, ale jakieś tropy zwierząt też można zaobserwować?
1: Jeżeli wybierzemy się na taką wycieczkę po deszczu, kiedy ziemia była taka troszeczkę rozmiękczona, to często właśnie na ścieżkach, gdzie przechodziły zwierzęta, możemy spotkać ich poodbijane w błocie ślady, odciski. Najczęściej to będą albo dziki, albo jelenie, albo sarny. Trop dzika składa się z takich kilku elementów. Charakterystyczne są takie dwa z przodu półksiężyce ze sobą zetknięte i z tyłu odbite takie dwie kropki, to są takie po raciczkach, takie dwie dziurki.
0: Jeżeli zobaczymy tutaj trop dzika, to ja uciekam, bo ja się dzików bardzo boję.
1: Szanse spotkania dzika są małe. Jeżeli naprawdę się zachowujemy spokojnie w lesie, to te dziki, jeżeli nawet mają młode i nas usłyszą w lesie, to one się po cichutku wycofają. Może się nieraz zdarzyć, że gdzieś zaskoczymy właśnie jakieś dziki, może małe, które gdzieś tam biegają i nie słuchają mamy. No to wtedy, jeżeli zobaczymy takie dziki, to trzeba po prostu stanąć nieruchomo, nie ruszać się i czekać, aż one sobie odejdą. Na pewno do nich nie podbiegać, oddalić się. No, im dalej od takich małych dzików, tym lepiej. Możemy je spotkać w lesie, bo zdarza się też tak, że w takich miejscach, które są wyznaczone do biwakowania, ludzie właśnie wyrzucają różne tam rzeczy, nie do końca na przykład zjedzone, albo jakieś papierki i dziki, które są łasuchami. Przychodzą i szukają jakichś tam rzeczy.
0: Jak byłam w ubiegłym roku w lesie na Mazurach, to co jakiś czas spotykałam lizawki. Co to takiego?
1: To są takie specjalne urządzenia, które zostawiają w lesie leśnicy dla zwierząt, w których znajduje się sól. Bo zwierzęta bardzo lubią sobie polizać właśnie troszeczkę takiej słonej wody tak naprawdę. To się tak skrapla i w jakimś na przykład spróchniałym korzeniu czy pniaku można tam włożyć trochę tej soli, tam zbiera się woda i przychodzą sobie zwierzęta i piją tą wodę. Albo buduje się na takich patyczkach i wtedy ta sól ścieka po tym pniu i one sobie to liżą.

0: Wróciliśmy już z lasu, letniego lasu, chociaż myślę, że tych wędrówek do lasu w tym roku i w te wakacje będzie dużo. Czy kolejna drużyna, mama Ola i tata Grzegorz, planują we wakacje właśnie takie leśne wędrówki?
1: Ależ oczywiście.
0: Będziecie obserwować rośliny, będziecie obserwować, znaczy drzewa, będziecie obserwować ptaki i będziecie pewnie może próbować wytropić jakieś zwierzęta, chociaż tak naprawdę to co powiedział pan leśnik, że te zwierzęta dzikie, to one nas może czasem widzą, ale do nas nie podchodzą, więc i tak dobrze by było, żeby one nie podchodziły i żeby ich też nie szukać. Ulu, kiedy ostatni raz byłaś w lesie?
2: Wczoraj.
0: O, i co zaobserwowałaś w lesie?
2: Żuki.
0: Fantastycznie, bo jak mówimy o zwierzętach leśnych, to sobie wyobrażamy sarenki albo łosie. Ja na przykład wróciłam niedawno z Podlasia i widziałam dwa łosie na przepięknych łąkach. A tymczasem ten świat zwierząt to jest też świat takich zupełnie małych zwierzaków, prawda? I co te żuki robiły?
2: Turlały się.
0: Jak to żuki w lesie. A jakieś inne owady jeszcze też widziałaś? Jak się tak patrzy na tę najniższą warstwę lasu, to co często można zobaczyć? Takie kopczyki tworzą w lesie.
2: Mrówki i krety.
0: Tak, bardzo dobrze. Krety też tworzą, tylko mniejsze. Chociaż, no tak, tak w lesie też bywają. Natomiast mrówki to czasem nie kopczyki, a wielkie kopce tworzą, prawda?
2: Krety mniejsze, a mrówki większe.
0: Chociaż przecież...
2: Chociaż mrówki są mniejsze.
0: No właśnie, jest taki, ale za to jest ich więcej.
2: No.
0: Prawda? No dobrze, słuchajcie...
2: Jeden kret.
0: I tak. I słuchajcie, czy jesteście drużyna przygotowani do tego, żeby rozciągnąć kolejny wyraz?
3: Nie jesteśmy przygotowani, bo jesteśmy zdrowi, zadzwoniliśmy do państwa spontanicznie i właśnie stoimy na parkingu w trakcie trasy, jesteśmy przerażeni.
0: Ale wszystko, bezpieczeństwo jest zachowane.
1: I przygotowani, przerażeni i przygotowani.
0: Dobrze. Zasada polega na, znaczy teraz to nawet nie konkurs, tylko takie sprawdzenie rozciągania słów, bo w dzisiejszym torze przeszkód, rodzinnym torze przeszkód mówimy o różnych najdłuższych rzeczach i letnich rzeczach, w związku z tym, że jutro najdłuższy dzień w roku. Chodzi o to, żeby jak najdłużej na jednym oddechu wymówić konkretne słowo. Już mówiliśmy
2: radio.
0: Słowo... Tak, i wcześniej mówiliśmy słowo tor, jak rodzinny tor przeszkód. A teraz słuchajcie, w związku z tym, co teraz się dzieje na świecie i co jednoczy cały świat piłkarsko-kibicowski, to jakie słowo wam dam do wykrzyczenia?
1: Jako gol.
2: Oczywiście. Piłka.
0: Znaczy, jeżeli chcesz, Ulu, mówić piłka, to możesz mówić piłka, ale ja myślałam o słowie gol.
2: No to gol.
0: Gol. No to dobrze, zaczekajcie, ja sobie ustawię tylko mój stoper. Kto pierwszy się zmierzy z rozciąganiem słowa gol? Ula?
2: Tak.
0: Dobrze, Ulu, uważaj. Do rozciągania słowa start.

19 sekund. Ja nie wiem, czy ten rekord zostanie dzisiaj pobity, ale tak sobie myślę, Ula, że być może ty po prostu kibicujesz i wtedy, kiedy padają gole twojej drużyny, to już się wyćwiczyłaś w krzyczeniu słowa.

0: Gol.
1: Ula dużo pływa i dlatego.
0: To wyjaśnia. To znaczy, że płuca rzeczywiście mogą pomieścić dużo powietrza, tlenu, żeby rozciągać poszczególne głoski. Czy teraz pani Ola, czy pan Grzegorz?
2: Pan Grzegorz.
0: Pan Grzegorz. Czy pan Grzegorz jest kibicem?
2: Mniejszym,
0: ja jestem.
2: Najbardziej kibicuję córce.
0: Czyli przy pływaniu, a córka tak. Się ściga w takich pływackich wyścigach?
2: Już startowała w zawodach, zdobywając pierwsze miejsce.
0: Tylko co tam się krzyczy? Tam się nie krzyczy. No,
2: tam się nie krzyczy pod wodą zdecydowanie.
0: No, ona też nie usłyszy, prawda? No, ewentualnie można krzyczeć ula! Prawda?
2: Tak.
0: No dobrze, ale zmierzymy się z tym słowem gol. Proszę do
2: rozciągania. Nie wiem, czy podołam.
0: No proszę wziąć głęboki oddech i do rozciągania słowa start.

0: Brawo, 26 sekund. Pan chyba też kiedyś pływał. Czy teraz nawet może pan pływa?
1: Nie, pozwolę córki bazenu.
0: To od tego kibicowania, no gratuluję. Gratuluję pani Olu. Czy pani się zmierzy z zadaniem?
1: Dobrze, tak, spróbuję, oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Ale to będzie taki krótki golf.
0: Proszę bardzo, uwaga, do rozciągania słowa start.

0: teraz.
1: 17 sekund, chociaż nie jestem przekonana, czy tam nie było jakiejś przerwy na początku, drobnej i wzięcia oddechu. Brała pani oddech, czy nie?
0: Nie, oszukiwałam.
1: Nie, dobrze, to 17 sekund zapisujemy. Fantastyczna rodzina. A też pani coś trenuje?
2: Nie.
1: Nie.
3: No bo my mamy fortepiano w domu.
1: A, co prawda nie wiem, jak powiązać grę na fortepianie z długim oddechem. Słucham, jeszcze raz?
2: Amatorsko śpiewa, żona.
1: A, to już jest zupełnie co innego. Do śpiewu oddech, długi oddech jest jak najbardziej potrzebny. No, jeżeli tak średnio kibicujecie, to możecie nie wiedzieć o tym, że dziennikarze sportowi, którzy relacjonują mecze piłkarskie, oni potrafią bardzo długo krzyczeć słowo gol i zwłaszcza sportowcy, znaczy nie sportowcy, tylko dziennikarze sportowi z południowej Ameryki, mają taki sposób, że jeden zaczyna krzyczeć słowo gol, a drugi wchodzi w trakcie i kończy i przeciąga sylabę, a później kolejny kończy. Także to trwa i trwa. No dobrze, ale teraz następna rozgrywka przed wami. I zaczniemy od zadania dla małego, czyli dla Uli. I będzie to... No, nie jest, przepraszam, my to tak w skrócie nazywamy. Ulu, bo oczywiście ty mała nie jesteś, ale to będą pytania letnie, prawda czy fałsz? Czyli odpowiadasz tak lub nie. Jeżeli ja zadam pytanie, czy latem liście spadają z drzew na ziemię?
3: Nie.
1: No oczywiście, czasem się może zdarzyć, ale raczej nie spadają. Czy latem chętnie kąpiemy się w basenach?
3: Tak.
1: Bardzo dobrze. Jeszcze raz przepraszam cię za małą. Uwaga. Czas odpowiedzi wyznacza sygnał sprintu do zabawy start. Czy latem zawsze pada śnieg?
3: Nie.
1: Czy latem słońce świeci krócej niż jesienią?
3: Nie.
1: Czy latem dojrzewają czereśnie?
3: Tak.
1: Czy latem zbieramy jagody?
3: Tak.
1: Czy latem codziennie wieczorem są burze?
3: Nie. Tak.
1: Czy latem dni są najdłuższe w całym roku?
3: Tak.
1: Czy latem dzieci chodzą do szkoły?
3: Nie.
1: Czy latem woda w jeziorach jest zamarznięta?
3: Nie.
1: Czy latem na polach kwitną maki?
3: Tak.
1: Czy latem na plażach można zobaczyć parawany?
3: Tak.

0: Czy latem w ogrodach latają pracowite pszczoły?
1: Tak.
0: Czy latem musimy codziennie odśnieżać podwórko?
1: Nie.
0: Czy latem do chodzenia po plaży potrzebne są narty?
1: Nie.
0: Czy latem słońce potrafi mocno przypiec naszą skórę?
1: Tak.
0: Świetnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pytań i 14 dobrych odpowiedzi. Co prawda przy jednym odpowiedziałaś dobrze, czy latem codziennie wieczorem są burze. Powiedziałaś nie, a potem poprawiłaś na tak. No na szczęście nie codziennie. Często się zdarzają. Dzisiaj też w niektórych regionach Polski zapowiadają.
1: Bo tu nam przerywa.
0: A i dlatego, ale pierwsza odpowiedź była poprawna. Powiedziałaś nie, także zaliczam. Fantastycznie, fantastycznie znasz się na różnych letnich przygodach. Powiedz mi jeszcze tylko, gdzie się wybierasz na wakacje?
1: Na Chorwację.
0: Zazdroszczę, bo jeszcze tam nie byłam. Także szerokiej drogi. A ja jeszcze mam pytanie dla rodziców. Kto odpowiada, mama czy tata?
2: To tata.
0: To już nie będzie sprint, ani prawda czy fałsz, tylko proszę się skupić. Poproszę podać trzy nazwy zwierząt, trzy zwierzaki, które mają jakieś długie elementy, ale ich nazwy są również nazwami przedmiotów. Brzmi trochę skomplikowanie.
2: Długi element i są nazwami przedmiotów?
0: Tak. Na przykład coś takie zwierzak, który się wije.
1: Wąż.
0: Bardzo dobrze. Wąż właściwie jest jednym długim elementem. Uh-huh. A przedmiot to na przykład?
2: Wąż ogrodowy.
0: Świetnie, bardzo dobrze. A drugie takie coś, co jest zielone.
2: I może się...
0: Bardzo dobrze. Tak.
2: Chodzi mi na myśl patyczek.
1: Gąsienica,
0: no wije się, jest długa, a przedmiot, gąsienica, to co to takiego?
2: No w spychaczu na przykład.
0: Na przykład, bardzo dobrze, czyli to co
1: Albo...
0: Tak? Dzięki temu ten spychacz może jechać. No i jeszcze ptak. Duży ptak wędrowny.
1: Bocian,
0: ja nie znam przedmiotu.
2: Żuraw,
0: świetnie. Żuraw to ptak, a jeżeli chodzi o przedmiot?
2: To dźwig.
0: Tak, oczywiście. Taka duża budowlana maszyna służąca do pionowego i poziomego przenoszenia ciężkich ładunków. No drużyno, jesteście świetni. I jeżeli chodzi o rozciąganie wyrazów, i jeżeli chodzi o rozwiązywanie naszych zagadek. Życzę wam fantastycznych wakacji. Drużynie, która właśnie grała, życzę fantastycznych wakacji, ale wszystkim słuchaczom również życzę fantastycznych wakacji, które się zbliżają. Jeszcze tylko tydzień nas od nich dzieli. Mam nadzieję, że to będą wakacje pełne wyjazdów, pełne przygód, nawet jeżeli będą to wcale niedalekie, ale bardzo bliskie podróże. No i to będą wakacje, w których będzie brzmiało Polskie Radio Dzieciom, bo ono niedługo też się troszeczkę na wakacje zmieni. Bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiaj, Agnieszka Ciecierska, i zapraszam za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść

0: na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: No cześć, mówimy wszystkim, którzy właśnie nadstawiają ucha. 30 maja, czyli kilka tygodni temu, odbył się koncert zespołu No Cześć, promujący debiutancką płytę Gang Otwartych Serc, wydaną pod patronatem Polskiego Radia Dzieciom. Koncert odbył się z okazji Dnia Dziecka. Nic dziwnego, że na widowni Muzycznego Studia Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej zasiadło morze dzieci. I tych dużych, zupełnie dorosłych, i waszych kolegów i koleżanek. Przenieśmy się i my w to miejsce.
3: Dzień dobry. Nazywam się Maja Sołtysik i mam przyjemność wprowadzić was dzisiaj w koncertową atmosferę. Ale na sam początek bardzo ważne pytanie. Czy są dziś z nami dzieci? Nie słyszę was. Są? No teraz słyszę. A czy są też z nami dorośli? I jakimś cudem dorośli byli głośniejsi. To może jeszcze raz. Czy są tu z nami jakieś dzieci? Świetnie wam się to udało. Pokonaliście dorosłych. I teraz sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, kto z was czasem śpiewa w samochodzie? A pod prysznicem? No właśnie, i chyba dlatego dzisiejszy koncert jest tak wyjątkowy, bo jest dokładnie dla tych wszystkich osób, które śpiewają w samochodzie, pod prysznicem, gotując, odrabiając zadania domowe. Spotykamy się dziś na koncercie przygotowanym wspólnie przez program Trzeci Polskiego Radia i Polskie Radio Dzieciom. I spotykają się tutaj różne pokolenia, różne historie i różne sposoby słuchania świata. Występujący dzisiaj artyści postanowili stworzyć muzykę, która nie traktuje dzieci z góry, bo chyba nikt nie lubi być traktowany z góry, prawda? Zgadzamy się. Stworzyli muzykę taką, której mogą słuchać rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, bo przecież najlepsze piosenki to często te, które nam coś przypominają, nawet jeśli mamy trochę więcej niż 8 lat. I mam wrażenie, że ich muzyka działa jak wehikuł czasu, bo nagle człowiek przypomina sobie, że kiedyś naprawdę wierzył, że może rozmawiać z drzewami, że może zaprzyjaźnić się z syreną albo wejść na dach najwyższego budynku w mieście i spojrzeć na wszystkie swoje problemy z góry. I taka właśnie historia, między innymi, pojawiła się na płycie duetu No Cześć. Bardzo podoba mi się też tytuł płyty Gang Otwartych Serc, bo to chyba jedyny gang na świecie, do którego może dołączyć każdy. Wystarczy, że jest ciekawy świata i ma trochę miejsca w swoim sercu na innych ludzi. A sam duet tworzą niezwykli artyści Basia Derlak i Jacek Szabrański. Tworzą projekt No Cześć, gdzie dziecięca wyobraźnia spotyka się z ogromnym muzycznym doświadczeniem. To co, jesteście gotowi? To spróbujmy zrobić próbę braw. Co wy na to? Najpierw same dzieci. Bijemy brawo? A teraz sami dorośli. No dobrze, a teraz wszyscy razem pokażmy, że na nich czekamy. Przed państwem zespół No Cześć!

Ale zanim rozpocznie się koncert, mam do was dwa szybkie pytania. Tak się możemy umówić? Pierwsze, gdyby Gang Otwartych Serc

0: miał jedno najważniejsze przesłanie, to jakby ono brzmiało?
1: No,
2: Jacek. Ja myślę, że Gang Otwartych Serc chciałby, żebyśmy wszyscy żyli tu i teraz, cieszyli się tym życiem, cieszyli się tym życiem i tym czasem spędzanym z naszymi dziećmi, jeśli mówię jako dorosły rodzic, a jako dziecko chciałbym, żebyśmy mieli otwarte serca i nie bali się drugich ludzi, zabawy i odkrywania tego świata i przygód.
3: No, dzieci są otwarte i ciekawe świata z założenia. Po prostu rodzą się i są, chłoną wszystko, otwierają się na świat, po prostu przyjmują go takim, jaki jest. Jako dorośli zapominamy często o tym, o tej wspaniałej funkcji naszego umysłu, więc no tak naprawdę myślę, że możemy to spuentować w ten sposób, że chcielibyśmy, żeby wszyscy dorośli umieli obudzić w sobie dziecko, a dzieciaki, żeby potrafiły być dzieciakami przez całe swoje życie.
0: I ta ciekawość świata i otwartość serca to naprawdę piękne cechy, które warto w sobie zachować. Zakochać się w nich też można bez wątpienia. A czy wasza muzyka służy także do tańczenia?
3: No jak najbardziej. Taniec jest wyrazem spontanicznej radości i przeżywania rzeczywistości, świata. Więc jest dokładnie tym, co najpiękniej wyraża właśnie ten stan otwartości.
0: A czy w takim razie możemy zamienić salę imienia Agnieszki Osieckiej w jeden wielki parkiet?
2: Jak najbardziej. Macie przed sobą troszkę miejsca, mam nadzieję. A tutaj też jest takie miejsce, na pięknym zresztą parkiecie. Niech on nie pozostanie pusty. Jeżeli się da i czujecie, że macie ochotę i wiecie jak, to zapraszamy do tańca.
3: Albo nie wiecie jak, to tym bardziej. Chodźcie i tańczcie z nami.
0: W takim razie parkiet należy do was, a scena do zespołu. No cześć!

Czasami wydaje nam się, że jesteśmy bardzo mali. Jak patrzymy się w niebo i patrzymy na te gwiazdy, czujemy się naprawdę bardzo mało ważni. Innym razem dziwi nas to, że w naszych małych serduszkach potrafimy zmieścić tak olbrzymią miłość. A może to trzeba inaczej powiedzieć? Może to my mieścimy się w niebie.

0: wielka mi.
1: Dzięki wielkie. Teraz zagramy taką piosenkę, którą napisaliśmy z potężnej inspiracji tekstem, który nucił mój młodszy syn Julek, którego bardzo pozdrawiam. W zasadzie on zasiał takie ziarenko pod tą kompozycję. Pewnego dnia usłyszałem, jak nuci sobie pod noskiem, miał wtedy może 5 lat, taką frazę: kto nie boi się śniegu, ten ulepi bałwana. No i pomyślałem sobie o tym wtedy, kurczę, jak to jest, że można się bać śniegu, przecież śnieg to nie jest nic strasznego. No, ale dla mnie to nie jest nic strasznego, a co innego, inaczej to może wyglądać z perspektywy 5-latka. I pomyślałem sobie, że każdy z nas ma jakieś takie swoje własne granice, za którymi często stoi lęk, obawa przed czymś nieznanym. I jeżeli ktoś nie do końca jest zapoznany z takim zjawiskiem jak śnieg, a wtedy w Polsce jeszcze nie za często ten śnieg się zdarzał. Ostatnia zima była inna, wiadomo. No to może budzić niepokój. No i o tym jest ta piosenka. Napisaliśmy piosenkę o śnieżnym zjawisku, o zmaganiu się ze swoimi granicami, o przekraczaniu ich. Śnieżny koan.

musi opony zmieniać na zimowe. Bardzo dobrze. A państwo się boją śniegu?

Teraz, moi drodzy, trochę zawrócimy z tych pięknych zimowych krajobrazów i zapraszam was do swojego domu, a właściwie do każdego domu. Napisaliśmy bowiem piosenkę o sprzątaniu. No właśnie, to zdecydowanie nie jest zjawisko, które zasługuje na piosenkę. A może przewrotnie, owszem. Jak to codziennie walczymy z tą górą naczyń i górą ubrań, a

Wyciągają w kierunku nas dzieci nasze rączki, zapytają się, czy wreszcie możesz skończyć i czy się możesz ze mną pobawić. Zapraszamy na piosenkę Bal mimo wszystko. I też oczywiście można tańczyć.

0: Wow, dzięki wielkie.
1: Ktoś nam tu odpowiedział na pytanie, czy da się tańczyć do naszej muzyki. Pozdrawiamy wszystkich w studio, ale również tych, którzy tańczą przed radioodbiornikami. Czy lubicie koty? Bo mamy też piosenkę o kocie. Tylko uważajcie, bo to nie jest zwyczajny kot. To jest muzyczny kot. Tak. I to jest kot, który zagrałby na wszystkim. Tylko należy w niego uwierzyć.

0: Słuchajcie, żyjemy w świecie opinii, opinie, oceny. I co z tym robić? Słyszymy często, że jesteśmy tacy czy inni, czytamy w internecie albo nie wiem, w szkole ktoś powie o nas jakieś złe słowo. Czy jest sens brać to do siebie i się tym przejmować? Czy jesteśmy naprawdę tym, kim inni uważają, że jesteśmy? Czy może jesteśmy czymś znacznie, znacznie więcej? Ta piosenka, którą teraz zaśpiewamy, jest o takiej właśnie cudownej niezależności od opinii innych osób. Karolinka i Syrenka.
1: I to takie raczej do przytulania będzie.

Dziękujemy. Zapraszamy też z wszystkich miast i miasteczek i wsi. To nie tylko piosenka dla tych, którzy mieszkają nad Wisłą, ale też nad wszystkimi innymi rzekami, żeby zamieszkać z syrenką na najwyższym piętrze naszego serca. Zagramy teraz dla was, moi drodzy, piosenkę, która jest piosenką tytułową naszego albumu. Czy ktoś pamięta, jak się nazywa album grupy No Cześć? No Cześć to... Gang Otwartych Serc, tak, bardzo dobrze, tak, to jest ten bardzo serdeczny, niebezpieczny absolutnie, nie, bezpieczny, kochany, cudowny gang, do którego wszystkich was zapraszamy, żebyśmy razem mogli ten świat bez strachu zdobywać i odkrywać. I to chyba też jest ten kawałek do tańca, ale no nie wiem, nie mnie oceniać.

Million of a Down. Następna piosenka jest taką próbą podzielenia się z drugą osobą, czymś bardzo, bardzo ważnym, ale czasami nie mamy takiej pełnej synchronizacji wiekowej, zrozumieniowej. Tak jest czasami w przypadku na przykład dorosłych i dzieci. Chcielibyśmy coś powiedzieć naszym dzieciom, coś ważnego, no ale może nie wszystko mogą jeszcze zrozumieć, nie wszystko jest dla nich jasne i pełne. No i dlatego postanowiliśmy zrobić piosenkę, która jest takim, taką klepsydrą czasu trochę. Klepsydrą, przepraszam, kapsułą czasu. Taką, takim listem w butelce.

Napisaliśmy też piosenkę o spaniu, to nie to słowo, o śnieniu. Ten, kto ma dzieci, ten wie, że czasem te tętniące życiem młode osoby bardzo trudno zagonić do spania. Później rodzic posiada taką ulgę, że wreszcie dziecię śpi, a potem nagle za nim znowu tęskni. I czasem sobie myślę, kładąc swoje dzieci do spania, ostatnio to coraz robi częściej moja starsza córka, po prostu czytając lektury szkolne. Dziękuję Ci, Polu, i pozdrawiam. Ale pamiętając te momenty takiej olbrzymiej miłości, takiej wielkiej chęci spędzania czasu ze swoimi dziećmi, napisaliśmy piosenkę, co by było, gdybyśmy się też spotkali w tych czarodziejskich ogrodach i niesamowitych planach z naszymi dziećmi. Co by było, gdybyśmy się spotkali w najpiękniejszym śnie.

Moi drodzy, mamy teraz niespodziankę, gdyż zaraz na scenę zaprosimy do pomocy Dzielne Papuszki. Za chwilę wykonamy dla Was utwór Dzielna Papuszka, ale nie obędzie się bez pewnej pomocy. Na scenę zapraszamy Antoninę, Faustynę, Łucję, Jagnę, a jeśli się odważy, to też Pola, Jaś i Kubuś. Chwytajcie swoje mikrofony, które dla Was przygotowali panowie realizatorzy.

To będzie piosenka, która powstała na bazie historii liczącej sobie nawet 2000 lat. O dzielnej papuszce, która mimo, że była mała, miała niezwykłe, łagodne serce, wielką moc współodczuwania i też wielką odwagę.

0: Zespół na cześć! Tomasz Waldowski na perkusji! Michał Pogoda na basie i kontrabasie! Jacek Szebrański na gitarach, śpiew, współkompozycje! Chodźcie z nami, dzieciaki! Chodźcie.
1: I Barbara Derlak. Wokal, harfa, klawisze. Cudowna energia.
0: Jeszcze raz wielkie brawa dla dzielnych papużek. Faustynka, Jagienka, Łucja, Jan, Pola, Antonina, Jacek również się zalicza do dzielnych papużek. Tomasz, Michał, Basia Derlak. Kłaniamy się bardzo nisko, z całego serca, czystego i otwartego, jak gang otwartych serc. Dziękujemy.
1: No cześć.

to duet No Cześć z zespołem w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. To wspólny koncert radiowej Trójki i Polskiego Radia Dzieciom. Pięknie dziękujemy duetowi i zachęcamy do słuchania płyty, do słuchania Gangu Otwartych Serc, ale dziękujemy także Wam, drodzy słuchacze. Proszę Państwa, dziękujemy za tak aktywne uczestniczenie w koncercie, za ruchy taneczne, za śpiewanie. To było naprawdę przepiękne przeżycie. Prosimy o ogromne, bardzo głośne brawa dla duetu, dla zespołu No Cześć!

0: I myślę, że chyba nie możemy ich tak po prostu wypuścić. Co powiecie na bis? Ale musimy jeszcze głośniej. Chyba ich nie przekonaliśmy. Chyba się zgodzili, tak? W takim razie po raz kolejny zespół No Cześć.
1: Dziękujemy ślicznie. My z wielką przyjemnością dla was, dla państwa zagramy. Narada taka była... Nie...

0: chimeryczna. Każdy powiedział inny tytuł i trochę...
1: Co chcecie? Coś mamy, co mam zagrać?
0: Nie zgań.
2: Słuchajcie.
1: Możemy dwa?
0: Dwa, możemy nie dwa? Wiem, czy możemy, bo tutaj...
1: Dobra, zagrajmy bal.
0: Zagramy bal, ale tańczycie, prawda? Dobra. To dla wszystkich tych, łącznie z nami, którzy będą musieli tu posprzątać trochę.

0: Dziękujemy Wam bardzo za przybycie, za wsparcie, za to, że byliście razem z nami w trakcie tego projektu. To jest premierowy koncert i bardzo to doceniamy. Dzięki wielkie.
1: Teraz wszyscy razem dziękujemy! Dziękuję!

0: Wysłuchaliśmy koncertu zespołu No Cześć, promującego ich debiutancką płytę Gang Otwartych Serc, wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia pod patronatem Polskiego Radia Dzieciom. Koncert odbył się 30 maja w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej z okazji Dnia Dziecka.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a po

0: waży tylko 3 kg, byle się tylko do niej dobrać. Niebo w dziobie, niebo w dziobie, niebo w dziobie. Pluskanie rybki najpiękniejsza to muzyka. Rybka jest szybka, jeszcze szybszy jest pelikan. Ledwie ją dojrzy, już dopadnie i nim się rybka skryje na dnie. Pelikan w dziób ją chwyta zgrabnie i polyka, i polyka, i polyka.
1: Raz, dwa, i raz, dwa, trzy, cztery.

0: Znacie się z Dolores? Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
1: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
0: No i tak mi mów.
1: Czy wyjdzie za mną?
2: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Cachuś!
4: Ahoj!
0: Na morzu wiecie prym.
5: To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
5: Hej, hej, okej!
6: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

potrafię sobą być. Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc jasne.

0: takie słowo.
1: Nadzieja, powtarzaj aż do znudzenia.

0: śmieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Na podcast Nie bój żaby, odkrywaj. Zaprasza Agnieszka Graclik, pani z Przyry.
3: Uwaga, zwierzątko w tarapatach. Dzisiaj opowiem, jak rozpoznać, że zwierzę naprawdę potrzebuje pomocy i powiem, jak pomagać zwierzętom, żeby naprawdę im pomóc. Kiedy byłam mała, jak wiele dzieci, marzyłam o tym, żeby zostać w przyszłości weterynarzem. Bardzo chciałam pomagać zwierzętom, zachwycali mnie weterynarze z amerykańskich programów o ratowaniu zwierząt. I chociaż ostatecznie zostałam zoologiem, a nie weterynarzem, zawsze gdy tylko to możliwe, starałam się i nadal się staram pomagać każdemu zwierzęciu, które tej pomocy potrzebuje. Czasami są to kociaki i pisklęta, ale znacznie częściej ślimaki, motyle czy chrząszcze. Zacznę od tych mniejszych zwierzątek, bo wrażliwość na krzywdę rodzi się właśnie z takich małych gestów. U mnie zaczęło się od zbierania ślimaków i dżdżownic z chodników, żeby ktoś ich nie rozdeptał. Pewnie zauważyliście, że kiedy ślimaki i dżdżownice poczują deszcz, wychodzą ze swoich kryjówek i taplają się w wodzie. Dżdżownice głównie dlatego, że woda zalewa ich korytarze i trudno im się oddycha.

Ale ślimaki, przynajmniej według mnie, wychodzą dla czystej frajdy, bo po deszczu ich stale wilgotne ciałka mogą na chwilę przestać produkować śluz, bo jest po prostu mokro. Takie beztroskie hasanie na tej ich jednej nodze po kałużach może się jednak skończyć tragicznie. No bo mokry beton czy asfalt jest średnio bezpiecznym miejscem dla kogoś tak malutkiego. I nie chodzi tylko o rozdeptanie czy rozjechanie, ale też o to, by w swojej radości nie oddalić się zbytnio od przyjaznego ślimakom trawnika. Bo jeśli po deszczu wyjdzie słońce, a co gorsza zrobi się upalnie, to taki ślimak, który poszalał, nie zdążył wrócić w krzaki, może usmażyć jak fryteczka. Dlatego zawsze zbierałam i nadal zresztą zbieram zwierzątka z chodników. Czasami przychodziłam jednak za późno, część ślimaków była porozdeptywana. Nie zawsze można pomóc, jeśli poważnie uszkodzone jest takie całe ślimacze ciałko, no to niestety już się nic nie da zrobić i zostanie dla ptaków do zjedzenia taki ślimaczek. Ale jeśli tylko jest to na przykład niewielkie uszkodzenie skorupki, no to można pomóc. Muszla chroni miękkie ciałko ślimaka przed drapieżnikami, przed zarazkami, ale przede wszystkim przed wysychaniem. Na szczęście skorupka pięknie się regeneruje i czasami jedyne co wystarczy zrobić, to zapewnić ślimakowi trochę spokoju w wilgotnym, bezpiecznym miejscu, żeby go nic w międzyczasie nie zżarło. W przypadku skruszenia muszli, jeśli ślimak wydaje się oprócz tego zdrowy, postępujemy tak. Naklejamy na skorupkę plaster, tylko koniecznie taki bez gazy, taki z rolki, albo ewentualnie nawet to może być kawałek taśmy klejącej. Następnie przygotowujemy salę pooperacyjną dla pacjenta. No i to wystarczy tak naprawdę taki większy, taki litrowy słoik z nakrętką. W nakrętce trzeba zrobić dziurkę albo kilka niewielkich dziurek, ale to naprawdę niezbyt dużo. Najlepiej do tego zaangażować rodzica, no bo można się skaleczyć. I chodzi o to, żeby tych dziurek było niewiele, dlatego że tam musi być wilgoć. A takiemu zwierzątku tak naprawdę bardzo dużo tlenu potrzebne nie jest, więc tam nie musi mieć przeciągów. Do środka kładziemy dobrze umyte liście mniszka lekarskiego albo sałaty. Można też włożyć kawałek takiej opłukanej skorupki jajka, takiej umytej porządnie. No ślimak będzie mógł ją sobie rzucić i zeskrobywać wapń, z którego będzie odbudowywał swoją muszelkę. Najważniejsze, co pozostaje, to teraz pilnować, żeby w środku nie zebrała się kałuża wody, więc trzeba codziennie tam zajrzeć i sprawdzić, jak się miewa pacjent, wymienić mu jedzonko na świeże, upewnić się, czy na pewno zjada i czy wychodzi ze skorupki. Plastra nie ściągamy, o ile sam nie odpadnie, bo może niechcąco wyrwać się też kawałeczek razem z nim skorupki. I tak mniej więcej po około 2-3 tygodniach muszla powinna się zrosnąć. A co zrobić, kiedy w skorupie jest dziura, bo kawałeczek odpadł? No i to już jest grubsza operacja. Ale spokojnie, też jest do wykonania w domu przy wsparciu rodzica. Potrzebujemy łatki, albo w sumie może protezy, czyli na przykład pustej muszli po ślimaku. Jeśli nie mamy takiej pod ręką, można wykorzystać skorupkę od jaja. Trzeba ją odpowiednio pokruszyć, tak żeby dopasować kawałek, który będzie idealny jak ten ubytek w muszli. I kiedy już dopasujemy taki fragment, żeby przykrył tą dziurę, trzeba delikatnie ją przymocować przy pomocy kleju typu super glue. Bardzo ważne, żeby nie kapnąć tym klejem na ślimaka, na jego ciałko, bo to będzie dla niego bardzo bolesne, nawet może go zabić. Bo takie kleje, póki są mokre, potrafią mocno szczypać albo piec, a kiedy już wyschną, są całkiem niegroźne, więc tylko ten moment, kiedy są świeże, jest niebezpieczny. Najlepiej nakapać klejem na jakąś podkładkę i potem nanieść odrobinę wykałaczką na skorupkę jajka, a potem przy pomocy pensety umieścić na muszli, odczekać chwilę i będzie się trzymać. Nie musi przylegać perfekcyjnie, bo ślimak będzie ją od środka odbudowywał nową skorupką. Można też przykleić plasterek na czas zdrowienia, a małego pacjenta przenieść do sali pooperacyjnej, tak jak wcześniej. Jeśli kiedyś będziecie w ten sposób naprawiać ślimaka, to potem zanim go wypuścicie na wolność, zamalujcie ołówkiem ten przyklejony kawałek jajkowej skorupki, tak żeby nie zwracał uwagi, bo taki jasny punkt w trawie może przyciągnąć do niego drapieżników. Na podobnej zasadzie możecie próbować ratować motyle, które mają uszkodzone skrzydełka. Na takie okazje warto zbierać na spacerach martwe już motyle i przechowywać ich skrzydełka na przykład w kopercie. Trudno zastąpić motyle skrzydełko czym innym. Jako dziecko, kiedy nie miałam skrzydełka od dawcy, próbowałam przyklejać docięte odpowiednio ptasie piórka, ale niestety nie działało to tak dobrze, jak sobie wyobrażałam.
Jeśli mamy skrzydło od martwego motyla, trzeba je przyciąć na odpowiednią wielkość i przykleić poszkodowanemu motylkowi przy pomocy też kleju superglue. Jeśli dobierzemy odpowiednie skrzydło, jest szansa, że motyl sobie szczęśliwie poleci. A co jeśli się nie uda? No jeśli skrzydełko będzie za ciężkie i motyl nie będzie w stanie z nim lecieć, no cóż, takiego biedaka trzeba po prostu zatrzymać w domu.

można potraktować jak domowe zwierzątko. Urządzić mu przestrzeń typu terrarium, podawać pokrojone owoce, wodę z cukrem i zapewnić trochę spokojnego czasu do końca jego dni. Szczególnym typem motyli w opałach, z którymi można się często spotkać, są motyle zimujące w naszych domach w formie dorosłej. Takim motylem jest rusałka pawi, którą na pewno każdy z Was kiedyś widział. Kiedy robi się chłodno na dworze, młode rusałki szukają sobie schronienia, by przeczekać zimę i wiosną zacząć nowe życie. Takie motyle często włażą nam niepostrzeżenie do domu, do garażu, do piwnicy, na strych i tam sobie grzecznie po cichutku zasypiają. Niestety, czasem się zdarza, że coś się rozbudzi i nagle w środku zimy zaczyna nam latać po domu motyl. No i co z nim zrobić? No więc absolutnie nie wypuszczać na dwór, bo to dla niego jest pewna śmierć. Absolutnie nie powinniśmy też go karmić, bo zimą to on nie ma się opychać, tylko ma spać. Więc co robić? Najpierw przygotujemy pojemnik. Może to być również litrowy słoik, może być pudełko na żywność, takie na przykład po lodach, bo nie musi być przezroczyste. No i dno tego pudełka wykładamy ręcznikiem papierowym, bardzo delikatnie wkładamy tam motyla i zamykamy od góry kolejnym ręcznikiem papierowym na gumce recepturce. Można do środka kapnąć kilka, ale dosłownie kilka, 4-5 kropelek wody i w tak przygotowanym pudełku czy słoiku wkładamy go do chłodnego pomieszczenia. No ideałem jest taka temperatura między 15 a 16 stopni. No i na wiosnę, kiedy już zobaczycie, że pierwsze motyle latają, można takiego motylka wypuścić na wolność. Szybko i przepięknie można pomóc pszczołom w potrzebie. Nie tylko pszczele miodnej, ale też czmielom, które no też są pszczołami. Pszczoły, zwłaszcza właśnie te czmiele grubaski, mają tak, że czasami latają tak długo, że całkiem skończy im się paliwo, czyli cukier w ich brzuszkach. Potrafią się tak zupełnie wyprztykać z tej swojej benzyny, że nie są w stanie nawet już podlecieć na jakiś kwiatek, żeby sobie podjeść. I zwłaszcza na wiosnę, kiedy dodatkowo jest chłodno i więcej energii trzeba, żeby rozruszać mięśnie skrzydełek, możecie spotkać takie pszczoły chodzące po ziemi, wyglądające jakby zapomniały, jak się lata. I na takie okazje noszę ze sobą malutką buteleczkę wody z miodem. Może to być też woda z cukrem. Chodzi tylko o to, żeby podać pszczółce taką łatwą do zlizania słodycz, żeby podładowała sobie bateryjkę. Jeśli to zrobicie, zobaczycie, jak chętnie wyciągnie swój frędzelkowaty języczek i zacznie spijać cukier. Kiedy jej bak już będzie pełny paliwa, pszczoła zacznie się chwilę gramolić, a następnie odleci i tyle ją widzieli. Ważne w takim ratowaniu, bardzo ważne, jest, żeby nie przenosić tego owada nigdzie indziej. Albo ewentualnie, jeżeli trzeba go zabrać, to potem, żeby odnieść go z powrotem w to samo miejsce, dlatego że z innego miejsca może nie trafić do gniazda. A taka pszczoła, która nie trafi do gniazda, to niestety marny jej los. Tyle możecie zrobić, jeśli chodzi o owady i ślimaki. A co w takim razie z ptakami, z ssakami? Jak im pomóc? Po pierwsze i najważniejsze, nigdy samodzielnie nie łapcie dzikich zwierząt. Nawet młode zwierzę może ze strachu wyrządzić wam krzywdę. W Polsce nadal występuje wścieklizna, a zwierzę, które pozwala się złapać, może mieć pierwsze jej objawy i w związku z tym być śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli zdarzy się wam kontakt ze zwierzęciem, zawsze koniecznie powiedzcie o tym komuś dorosłemu. To ogromnie ważne. No więc jak możemy pomóc? Pierwsza i najważniejsza jest obserwacja. Trzeba się chwilę uważnie przyglądać, żeby prawidłowo ocenić, czy zwierzę rzeczywiście wymaga pomocy. Czasem bowiem może być po prostu przypadkiem spłoszone i przez to znaleźć się w złym miejscu i być wystraszone. Może być też lekko obolałe w związku na przykład z uderzeniem w coś podczas ucieczki i wtedy nasza interwencja może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Najważniejsza, kluczowa dla przeżycia jest obserwacja w przypadku piskląt. Wszystkie pisklęta w pewnym okresie swojego życia muszą nauczyć się latać. Muszą. To jest najbardziej niebezpieczny moment ich życia, bo nie mogą wtedy jeszcze uciekać. I największym zagrożeniem jest dla nich wówczas nie kot czy kuna, ale ludzie o złotych sercach. Ludzie, którzy chcą pomóc i uratować. Ludzie, którym wydaje się, że taki maluch, skoro nie umie latać, to na pewno potrzebuje pomocy. Tymczasem to nieprawda. Tymi maluchami opiekują się rodzice, obserwują je z drzew, przynoszą jedzenie. Jeśli trzeba, czasem potrafią nawet odpędzać psy czy koty, żeby dzieciom nic się nie stało. Tymczasem ludzie, chcąc pomóc, zabierają im te dzieci, porywają je albo zawożą do ośrodków rehabilitacji, albo co gorsza, próbują ratować sami. Takie pisklaki uczące się latać to podloty. Podloty nie są już tak ufne jak małe pisklaki. Dużo bardziej się boją i potrafią autentycznie umrzeć ze strachu, kiedy człowiek je złapie. Nie chcą jeść

0: ich małe serduszka nie wytrzymują stresu. Kiedy rzeczywiście trzeba ratować pisklaka? Jeśli to faktycznie jeszcze mały pisklak. Kiedy jest nieopierzony albo słabo opierzony. Kiedy ma zamknięte oczy. Kiedy kilka maluchów siedzi na gnieździe, które spadło z gałęzi. Zawsze zanim zabierzemy malucha, trzeba się zastanowić, czy nie da się go oddać rodzicom. Takie gniazdko, które spadło, można przełożyć na przykład do koszyczka i powiesić na gałęzi. Można przymocować do drzewa plastikowe pudełko czy wiaderko i tam umieścić gniazdko. No to w przypadku małych piskląt. Natomiast podlota, czyli opierzonego już ptaszka, który podfruwa, zabieramy wyłącznie wtedy, kiedy wygląda na rannego, kiedy ciągnie skrzydło, kiedy leży na boku z zamkniętymi oczami. Kiedy znajduje się w niebezpiecznym miejscu, można go kawałek przenieść, położyć na drzewie, za płotem, gdzieś wyżej, ale nie porywać. Ptaki mają bardzo słaby węch i na pewno nie odrzucą młodego przez to, że go dotkniecie w trakcie przekładania. Ważne, żeby zrobić to szybko, żeby nie bawić się z tym ptaszkiem, tylko go posadzić i szybko się wycofać. Pamiętajcie, że kiedy zabieracie podlota bez powodu, nie ratujecie go, ale odbieracie mu szansę na przeżycie. Kiedy absolutnie nie ma innej opcji i trzeba ptaszka zabrać do ośrodka na przykład, to pierwszą i najważniejszą zasadą jest: nie wlewamy mu wody do dzioba. Jeśli spróbujecie, wy lub wasi rodzice, podać takiemu maluchowi wodę w strzykawce czy pipecie, czy na łyżeczce do otwartego dzioba, to jest prawie pewne, że zalejecie mu płuca. Trzeba naprawdę wiedzy i umiejętności, żeby zrobić to właściwie. I żeby realnie i prawdziwie pomóc, trzeba ptaszka oddać profesjonalistom. Więc pakujemy takiego malucha do pudełka po butach, niezbyt dużego, żeby tam się nie miotał w środku, i trzymamy się zasady CCC, czyli cicho, ciemno i ciepło. Tak samo jak przy podlotach, ludzie pełni najlepszych chęci niepotrzebnie ratują zajączki i sarenki. Mamy sarny i mamy zajęczyce zostawiają swoje dzieci w trawie, bo tam są bezpieczne. Taka mała sarenka i zajączek nie mają żadnego zapachu, dzięki czemu lis może przejść kawałek obok i wcale ich nie zauważyć. Jeśli jednak ktoś na spacerze napotka takiego malucha i go pogłaszcze, zostawia na nim swój zapach, przez co staje się on wyczuwalny dla wszystkich drapieżników w okolicy. Zebranie takiego maleństwa ze sobą prawie na pewno skończy się jego śmiercią, bo nawet w ośrodku rehabilitacji nie zawsze udaje się je wykarmić, nie mówiąc o samodzielnym karmieniu w domu. Polskie prawo chroni zwierzęta przed nieumiejętnym pomaganiem i przetrzymywanie zwierząt chronionych, nawet z dobrymi intencjami. Jeśli takie przechowujemy w domu, jest to wykroczenie i grożą za to wysokie grzywny. Należy więc zostawić to specjalistom. Jeśli w tarapatach znajduje się zwierzę kręgowe, zwłaszcza ptak czy ssak, najlepszą pomocą jest wezwanie straży miejskiej lub leśniczego, ewentualnie zawiezienie takiego zwierzątka do ośrodka rehabilitacji. Pamiętajcie, żeby pomagać z głową.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Nie bój żaby, odkrywaj.

0: autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

to potrafisz, ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna, o księciu P.

4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny. Tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć, od urodzin po śmierć.

0: tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zaklęcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek na czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu zdradził mnie, więc będzie co musi być.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Atasiu, wszystko gotowe?
8: Mamy na łączach słuchaczy?
7: Światełko błysnęło czerwone.
8: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
7: Ale Sadasiu, spokojnie.
8: Naprawdę o to nam chodzi?
7: Żeby już zacząć łagodnie.
8: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
7: Jacuś i Ewa z Kanady.
8: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
7: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
8: Myślisz, że Basia gotowa?
7: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
8: Na koniu też słuchać da się?
7: Słuchali nas nawet przy lunchu.
8: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
7: Kacperek mieszka w Legnicy.
8: W Hajnówce słucha nas Hania.
7: Bartuś na Woli, w stolicy.
8: Skoro się wszyscy zebrali...
7: I jeszcze przekąski, napoje.
8: Czy moglibyśmy pójść dalej?
7: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
9: Bo się doczekać nie może.
7: Żeby nas znowu usłyszeć?
8: Niech tylko album otworzy.
7: Ten od sławnego Bociana?
8: Palec na karcie położę.
7: Cudny ten prezent Floriana.
8: Czy chcesz się w dalekie z nami?
7: Właściwie to bardzo dawne.
8: By się stać podróżnikami.
7: I odwiedzić miejsca sławne.
8: Wyobraźnię pobudzimy.
7: Chcielibyście ruszyć z nami?
8: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
7: Wraz z naszymi słuchaczami.
8: Piramidy, wikingowie.
7: Dinozaury i rycerze.
8: Każde z was się zaraz dowie.
7: Jak usłyszę, to uwierzę.
8: Rozkręcamy znów magiczny.
7: Już nie mogę się doczekać.
8: Nasz wehikuł historyczny.
7: Suchy piasek, mokra rzeka.
8: Otwórz album i ruszamy.
7: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
8: My się dobrze na tym znamy.
7: Zaczynamy!

0: srogie dzieci.
1: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
0: Ja? A o czym niby zapomniałem?
1: Powinieneś jeszcze zakręcić.
0: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
1: Bez tego nie zacznie się podcast.
0: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
1: Tak, to sprawa bardzo poważna.
0: Trzymajcie się, kręć!

0: Adasiu, wiem, że tam jesteś, bo widziałem, jak wchodziłeś do swojego pokoju, wiem. Adasiu!
1: O, jak dobrze, że to ty, Michasiu. Tak się przestraszyłem tego pukania.
0: Jak się można przestraszyć? Pukanie to znak, że ktoś chce cię odwiedzić.
1: No właśnie, że ktoś chce mnie odwiedzić.
0: I tym kimś jestem ja. Zresztą sam prosiłeś.
1: Ja prosiłem?
0: Tak, prosiłeś, żeby pukać.
1: A tak, tak, ale teraz myślałem, że puka ktoś inny.
0: To jak mam pukać, żebyś wiedział, że to ja?
1: Jak masz pukać? Czy ja wiem?
0: Czekaj. Co? Chyba, że wpadłem na świetny pomysł.
1: A wpadłeś? Tak. Chodzi o pukanie?
0: Tak jest, już wiem. Będę pukał szyfrem.
1: Co to znaczy pukać szyfrem?
0: To znaczy, że jak zapukam, to od razu będziesz wiedział, że to ja.
1: Że to ty... nadal nie rozumiem.
0: Czekaj. Zaraz zrozumiesz. Uwaga, pukam szyfrem. Rozumiesz? Takie pukanie oznacza, że za drzwiami stoi nie kto inny, tylko ja.
1: Takie pukanie?
0: Chyba... No powtórz.
1: Poczekaj, chyba nie rozumiem. Jakie pukanie?
0: Dwa puknięcia wolne i trzy szybkie. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk.
1: I tak pukałeś?
0: No tak, posłuchaj uważnie. Jeszcze raz. Uważnie, uwaga, będzie tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Uwaga. Smoku, dlaczego nie mówisz proszę?
1: Bo już wszedłeś.
0: Rozumiem.
1: Proszę wejść, Michasiu.
0: Widzisz? Dzięki pukającemu szyfrowi od razu wiedziałeś, kto cię odwiedza.
1: No tak, ale jak ktoś inaczej zapuka, to będę się bał.
0: Będziesz się bał.
1: Tak.
0: Ale czego będziesz się bał?
1: Czego? Będę się bał kary.
0: To ty masz jakąś karę?
1: Jeszcze nie, dopiero będę ją miał.
0: To skąd o tym wiesz?
1: Bo już ją zapowiedział. Tylko jeszcze musi wymyślić, jaka to będzie kara.
0: A mogę cię zapytać, za co ta kara?
1: No, tobie mogę powiedzieć, tylko się ze mnie nie śmiej.
0: Nie, obiecuję. No to mów, coś tam przeskrobał.
1: Ja stłukłem okulary Wojtka, a on widział, jak to robiłem.
0: I na jego oczach stłukłeś?
1: Nie na jego, na swoich stłukłem. To znaczy, przymierzałem te okulary i się przeraziłem.
0: Czego się przeraziłeś?
1: Jak to czego? Tego, co przez nie zobaczyłem.
0: Znaczy... Zobaczyłeś potwory czy jakieś duchy?
1: Nie, ale wszystko zobaczyłem takie niewyraźne, jakby za mgłą.
0: Jak to?
1: No to jak to? Jakby świat nie wyglądał normalnie. Normalnie nie wiedziałem, gdzie jestem.
0: A gdzie byłeś?
1: No jak to gdzie? W pokoju Wojtka. No, okulary leżały na jego biurku.
0: Co?
1: I pomyślałem, że chciałbym sprawdzić, jak to jest, gdy się przez nie patrzy.
0: I wtedy popatrzyłeś?
1: No tak. Wtedy popatrzyłem, włożyłem je, choć z trudem, a potem jak zobaczyłem przez nie...
0: Ojej, to co?
1: To się bardzo wystraszyłem. To się potwornie wystraszyłem. Zdjąłem je i nie wiedzieć czemu rzuciłem w kąt.
0: Jak to nie wiedzieć czemu? No. Bo wystraszyłeś się. Temu to oczywiste.
1: Ale Wojtek był bardzo zły, już kiedy je podnosił z podłogi. Patrzył na szkła, które były popękane i powiedział tylko: za takie zachowanie masz karę.
0: To trzeba by było przed tą karą uciec.

0: Słuchaj, jak to uciec?
1: No tak, żebyś tej kary nie dostał. Aha. Słuchaj, póki nie ma Wojtka w pokoju, to i kary nie ma, prawda?
0: Póki nie ma Wojtka, to nie... No tak, masz rację. Tylko dokąd miałbym uciec?
1: W jakieś miejsce, gdzie nikt okaże dla ciebie... nawet nie będzie myślał o... znasz takie?
0: Czy znam takie miejsce?
1: Aha.
0: Wiesz co, rano to myślałem o przyjacielu, moim przyjacielu Bocianie Florianie. Może u niego mógłbym się schronić?
1: Ale z tego, co mi mówiłeś, to Florian jest teraz w Egipcie.
0: Tak, wiem. Ma tam swoje gniazdo nad Nilem z widokiem na piramidę.
1: Ja wiem, co to piramida, ale nie znam tego Nila. Kto to jest?
0: To nie kto, to jest rzeka.
1: Nila?
0: Nie, Nil. Największa w Afryce rzeka, a może i na całym świecie.
1: To ta rzeka jest większa nawet od Wisły?
0: Ty, pewnie, bo Wisła to płynie tylko przez Polskę, a ten Nil to przez pół Afryki płynie.
1: Fajnie by było zobaczyć taką wielką rzekę i jeszcze te piramidy.
0: Nie, najfajniej to by było uciec przed karą Wojtka i schronić się u Bociana Floriana.
1: No to zróbmy tak.
0: Słucham? Niby jak?
1: Przecież mamy magiczny album, a w nim, to pamiętam, na pewno widziałem w nim obrazek z piramidami. To na pewno widziałem.
0: Na pewno widziałeś?
1: Na pewno.
0: Na pewno?
1: Tak.
0: Skoro widziałeś na pewno...
1: Na pewno.
0: Widziałeś...
1: Piramidy.
0: Tak, jeżeli widziałeś piramidy, a to musiało być w Egipcie.
1: No, chyba
0: a jak
1: tak.
0: Egipt, to Nil. A jak Nil, to Florian. Haha, zgadza się. Przecież on tam mieszka.
1: Nie wiem, na co czekamy.
0: No.
1: Biegnijmy do mojego dziadka.
0: Tak jest, tylko u niego znajdziemy sposób na schronienie się przed karą Wojtka.
1: I pomoże nam w tym magiczny album.
0: Do dziadka.

0: Wejdź, Michasiu, zapraszam.
1: Skąd dziadek Ignacy wiedział, że to ty?
2: Bo ten pukający szyfr wymyśliliśmy kiedyś razem.
1: To znaczy, że twój dziadek też obawia się jakiejś kary?
2: Nie, ale jak tak pukam, to wie, że to ja i nie musi podchodzić i otwierać drzwi.
0: Aha. Cześć, chłopcy, co was do mnie sprowadza?
1: Potrzebujemy magicznego albumu i reszty rzeczy, które pomagają w podróży.
2: Bo Adaś musi uciekać do Egiptu.
1: Tak.
0: Aż do Egiptu? Musi uciekać przed czym?
1: I muszę...
2: Przed karą, tak. Jaką ma wymyślić mu Wojtek.
1: Tak, bo stłukłem jego okulary i Wojtek bardzo się rozgniewał.
0: A specjalnie to zrobiłeś? Znaczy, chciałeś to zrobić?
1: No co ty, dziadku, pewnie, że nie. Ale wystraszyłem się tego, co przez te okulary zobaczyłem.
0: Czego się wystraszyłeś?
1: Bo przez te okulary świat wyglądał zupełnie inaczej.
2: Aha, i Adaś się odrzucił w kąt i wtedy w nich się potłukły te szkiełka.
1: Tak było.
0: Z tego, co wiem, to wzrok masz dobry, Adasiu, prawda?
1: Pewnie! Smoki mają doskonały wzrok.
0: A Wojtek bez okularów nie widzi chyba tak dobrze jak ty, prawda?
1: I dlatego musi przez nie oglądać taki straszny świat?
0: Gwarantuję ci, że nie. Dzięki nim może wszystko widzieć tak jak ty. O, zobacz moje okulary. Popatrz. I co?
1: A? Nie wierzę w to.
0: Te straszne?
1: Czy te okulary są zaczarowane?
0: Nie, zwykłe okulary. Nie nazwałbym tego magią. To naukowy wynalazek sprzed lat, który pomaga wielu ludziom na całym świecie. I starszym, i młodszym.
1: Coś takiego.
2: Magiczny dziadku, to jest album, którego my teraz bardzo potrzebujemy.
1: To prawda.
2: Dasz go nam, dziadku?
0: Przecież wiecie, gdzie wszystko znajdziecie, no. Ale czy naprawdę chcecie?
1: My musimy to zrobić, dziadku Michasia. W Egipcie mieszka Bocian Florian.
0: A, chcecie odwiedzić Bociana. Świetnie.
1: Na pewno będę się mógł u niego zatrzymać do czasu, aż Wojtek zapomni o karze.
2: Ciekawe, kiedy to się stanie.
1: Kiedy? No, pewnie na wiosnę. Akurat kiedy Florian będzie wracał z Egiptu do Polski.
2: Czyli ja muszę wrócić szybciej, bo jutro mam przedszkole.
1: Aha.
2: Ale dziś oczywiście lecę z tobą, bo bardzo chciałbym zobaczyć tę piramidę i tego Nila.
0: Nie mówi się Nila, Michasiu. Ale czy wy jesteście pewni, że chcecie odbyć podróż dzięki magicznemu albumowi? Przecież on...
1: Przecież on przeniesie nas do Egiptu, a tam już jakoś Floriana odnajdziemy.
2: Nie martw się, dziadku, ja za chwilę wrócę...

0: No, tylko Adaś musi zostać trochę dłużej.
1: To prawda, muszę to zrobić, no. Nie chcę dostać kary.
2: A czy nie można by było sprawy tej kary załatwić jakoś inaczej?
1: Oj nie, nie widziałeś dziadku tak zdenerwowanego Wojtka.
0: Adasiu, szkoda czasu, lecimy.

0: Wszystko?
1: Chyba mamy wszystko. Jeszcze bańkownica.
0: A, bańkownica, dobrze. Naleję do niej kilka kropelek mleka wielbłądzie cybul. Aha.
1: O, już mamy naszą chmurkę, w której odbędziemy podróż. Wskakujmy!
0: Ale teraz jeszcze trzeba posypać zaczarowanym proszkiem. No i jeszcze ten obrazek w albumie, nie?
1: Czy jesteś pewny, że to ten obrazek?
0: No pewnie, że tak sam, zobacz. Jest nawet podpisany. Budowa piramidy.
1: Budowa piramidy, tak. No. No tak. Żeby taka piramida stała, to trzeba najpierw tę piramidę zbudować. To by się zgadzało.
0: Spokojnie, szybko to zrobił. Zobacz, ilu ludzi pracuje przy jej budowie.
1: No tak, sporo. Może masz i rację.
0: Aha, jeszcze ta formuła twoja, tak?
1: Formuła. I to jest takie magiczne zaklęcie.
0: Zaklęcie?
1: No od Bociana Floriana, który nam podarował ten album, co nie pamiętasz.
0: No zaklęcie, znaczy ta formuła, a już mi się myli wszystko.
1: Oj, nieważny, Michasiu. Bez tego nie ruszymy.
0: W takim razie zaczynaj, Adasiu.
1: Tak jest, uwaga, zaczynam.
2: Zaraz się zacznie.
1: Wietrze, przyjacielu przygód wiej.
0: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
1: Zanieść nas do miejsca tego.
0: W albumie Floriana pokazanego.
1: I przez nas palcem wskazanego.
0: Piramidy?
1: No miała być budowa piramidy, ale nie widzę żadnych maszyn budowlanych.
0: To chyba wszystko robią ludzie. O, jakie mają wielkie cegły.
1: Ty co, ty, to nie cegły. Michasiu, to bloki skalne.
0: W blokach to się mieszka.
1: Nie, to są bloki, tak się nazywają.
0: Bloki?
1: Tak.
0: A skąd wiesz?
1: Florian mi kiedyś tłumaczył, z czego budowano piramidy, ale nie wiedziałem, że w taki sposób. No zobacz, przecież ci ludzie pracują ponad siły.
0: A, ciągną te bloki, ledwie co. Ojej, no wyglądają na bardzo zmęczone.
1: No zobacz, jeden blok ciągnie tylu ludzi, że nawet nie potrafię ich policzyć.
0: Hej! Może, żeby ciągnęli w jakimś wozie, czy coś oni po drewnianych patykach ciągają.
1: No co ty, to nie patyki, to raczej takie bale.
0: Nie,
1: wielkie są.
0: Aha, bale, no tak. Nie mogę już patrzeć na te męczarnie, no nie mogę. A może ci ludzie, Adasiu,
1: co?
0: Może to oni dostali też jakąś karę, dlatego tak ciężko pracują.
1: Myślisz, że dostali karę?
0: No.
1: Ojej! W tym Egipcie to muszą strasznie rozrabiać, skoro, no zobacz, tylu ludzi dostało karę.
0: Wiesz co? I na pewno tu nie chodziło o okulary.
1: Pewnie masz rację, tylko mam nadzieję, że Florian był grzeczny.
0: A widziałeś go gdzieś w tym tłumie?
1: Poczekaj. Nie, jeszcze nie, nie. No ale tego miejsca to też nie poznaję.
0: Jakiego miejsca?
1: No tego, w którym Florian mieszka. O, przede wszystkim nie ma rzeki.
0: Znacie tego Nila?
1: Dokładnie, nie ma Nilu. Nilu. Nilu.
0: Wiesz co, smoku?
1: Co?
0: Mnie już chyba wystarczy tego oglądania. Nie mogę patrzeć, jak się ludzie tak męczą. Wracamy?
1: No co za... No, chyba masz rację. Ja chyba też się naoglądałem. Tak, masz rację. Wracamy do chatki dziadka.
0: Ale miałeś zostać u Floriana, żeby nie dostać kary od Wojtka.
1: Ale wiesz co, tak sobie teraz myślę, że ja wolę dostać karę od Wojtka niż tę, jaką dostaje się w Egipcie.
0: Mhm. Masz rację.
1: No, jak tu zostanę, jeszcze coś przeskrobię i wyląduję na budowie.
0: A dlaczego miałbyś przeskrobać?
1: Bo w Egipcie, jak widać, łatwo coś przeskrobać, no. Widzisz, ilu ludzi ma karę.
0: Czyli w

0: wracamy.
1: Tak będzie rozsądnie. Przeproszę Wojtka za okulary.
0: Bardzo dobrze, Adasiu, bardzo dobrze.
1: Może kara nie będzie taka straszna.
0: O, o, chyba słyszę pękanie.
1: Chmurki.
0: Chmurka.
1: O tak, ojej, ona pęka.
0: Ojej, ojej!
2: Już wróciliście? Co tam słychać u Floriana?
1: Nie spotkaliśmy go.
0: Ale za to widzieliśmy wielu ukaranych ludzi.
1: Na tej budowie piramidy.
2: To nie była kara. W tamtych czasach Egipcjanie właśnie tak budowali piramidy.
1: Tylu ludzi się męczyło?
2: Robili to dla swojego faraona.
0: Dla faraona? Kto to taki?
1: To taki egipski król.
0: A, król.
2: A piramida miała być jego grobowcem, w którym gromadzono wielkie skarby.
0: My tam żadnych skarbów to nie widzieliśmy,
1: nie.
0: Tylko dużo tych kamiennych budynków, znaczy bloków.
1: Tak, bloków i mnóstwo ludzi.
2: No, zgadza się. Przy budowie piramid zatrudniano do 100 000 ludzi, albo i więcej.
1: A dużo wybudowano tych piramid?
2: O, w samym Egipcie bardzo dużo i wiele zachowało się do dzisiaj. Najsłynniejszą jest piramida Cheopsa. O, jest chyba największa spośród wszystkich. Uznano ją za jeden z cudów starożytnego świata. Ma prawie 150 metrów wysokości.
1: Ojej, jaka wielka.
2: Aha, byłbym zapomniał. Był przed chwilą u mnie Wojtek i szukał cię, Adasiu.
1: Ojej, i co?
2: No nic, powiedziałem mu, że bawisz się z Michasiem na strychu.
1: Tak mu powiedziałeś? A czy on wymyślił już dla mnie jakąś karę?
2: A, przekonałem go, że kara jest niepotrzebna, bo ty bardzo żałujesz tego, co się stało, prawda?
1: Bardzo żałuję, zgadza się. I niepotrzebna mi kara.
2: Spokojnie. Zresztą chyba tak naprawdę Wojtek żadnej kary nie zamierzał ci wymierzać.
1: A taki był zdenerwowany.
2: O, nie dziw mu się, bez okularów wielu ludziom no po prostu jest ciężko żyć, ciężko się obyć.
0: A mam taką koleżankę w przedszkolu, która...
2: Na szczęście Wojtek miał zapasowe okulary.
1: Czyli, dziadku Michasia, mogę już wracać do radia?
2: Możecie wracać, bo wraz z Michasiem Wojtek zaprasza was.
1: Zaprasza nas?
2: Tak, razem z Leszkiem
1: na
2: upiekli
1: co?
2: Truskawkowe babeczki.
1: Ojej!
0: Hurra, babeczki!
2: Idźcie już, chłopcy. A, Adasiu,
1: tak?
2: Nie zapomnij przeprosić Wojtka.
1: Dziadku Michasia, na pewno.
2: Nie zapomnij.
1: Na pewno, przyrzekam.
2: I do zobaczenia, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
0: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać?
0: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
0: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
0: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
0: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
0: Choć zakrętów co nie miara.
1: Parne lato, mroźna zima.
0: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
0: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
0: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
0: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
0: A my, jak agenci szpiedzy, gdy już chwilę odsapniemy.
1: Kartę nową wybierzemy.
0: Znów zaklęcie wypowiemy.
1: I was w podróż zabierzemy.
0: Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
0: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
0: Pewnie. Tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
1: No to prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
0: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli?
0: Pewnie. Przecież to jeszcze takie basałyki jak my.
1: Ale chyba nie wszystkie.
0: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się zmęczyłem.
1: To prawda. Też ci powiem tajemnicy, że ja trochę też. Ale co z tego?
0: Że koniecznie trzeba coś zjeść.
1: Oj, nie przesadzaj. Żeby wyruszyć na nasze historyczne wyprawy...
0: To co trzeba? Żeby podróżować, trzeba jeść, wiadomo.
1: Michasiu, dlaczego ty zawsze o tym
0: bo
1: samym?
0: Bo kiedy się przenosimy w czasie.
1: A, to jest tak ciekawie.
0: To mi burczy w brzuszku.
1: Aha, no chyba żartujesz.
0: O, proszę, słyszałeś?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
2: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was ciekawą propozycję.
2: Michasiu, Michasiu!
3: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, tak, jesteśmy.
1: Już idziemy! Ale super.

0: Już w ogóle się na mnie nie gniewa.
1: Widzisz, a nie mówiłem?
0: Masz rację.
2: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
3: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
1: My? Zawsze damy radę.
0: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwileczkę, co? Mhm.
4: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż Miś i Smok?
5: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
4: Zgadniecie, kogo spotkali?
5: W średniowieczu? Przed potopem?
4: Przed wiekami? W odległych krańcach świata?
5: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt nigdy nie dotarł?
4: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
5: Ale teraz już koniec.
0: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
1: I odrobineczkę odpocząć?
4: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
1: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
0: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
5: Do usłyszenia w następnym podcaście Basełyki.
4: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać Smoka i Misia, napiszcie.
5: Poproście o pomoc rodziców, którzy mamy nadzieję.
4: Razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
5: waszych ulubieńców Misia i Smoka.
1: Do usłyszenia.
0: Słuchajcie nas, pa pa.
1: Pa pa.
6: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcio, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szwak
2: oraz każdy inny ptak.
3: Pierwszy słowik zaczął tak.

0: Na to wróbel zaterlikał.
1: Cóż to znowu za muzyka?
2: Muzyka!
1: Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwirk, ćwirk, świrk, ćwirk, ćwirk, ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwirk, ćwirk, ćwirk, ćwirk, ćwirk, ćwirk.
3: I tak zaczął ćwiżyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie.
1: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz.

0: szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu jaśnie przyćwierć,
0: leci gniazdko, trzeba to przyćwierć, będziesz rośnie nam ci kroczek, przyjeć gniazdko ci winie, jąć.

0: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja cię wiórek,
1: takie gniazdo, ja cię wiórek.

0: dam ci moje, czyje, ja z kuci winie, widzieć, nie dasz mi tak sztyk, wyjdzieć.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Każdy prostokąt cztery kąty ma i każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe, dwa są

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Atasiu, wszystko gotowe?
4: Mamy na łączach słuchaczy?
3: Światełko błysnęło czerwone.
4: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
3: Ależ Adasiu, spokojnie.
4: Naprawdę o to nam chodzi?
3: Żeby już zacząć łagodnie.
4: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
3: Jacuś i Ewa z Kanady.
4: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
3: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
4: Myślisz, że Basia gotowa?
3: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
4: Na koniu też słuchać da się?
3: Słuchali nas nawet przy lunchu.
4: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
3: Kacperek mieszka w Legnicy.
4: W Hajnówce słucha nas Hania.
3: Bartuś na Woli, w stolicy.
4: Skoro się wszyscy zebrali...
3: I jeszcze przekąski, napoje.
4: Czy moglibyśmy pójść dalej?
3: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
5: Bo się doczekać nie może.
3: Żeby nas znowu usłyszeć?
4: Niech tylko album otworzy.
3: Ten od sławnego Bociana?
4: Palec na karcie położę.
3: Cudny ten prezent Floriana.
4: Czy chcesz się w dalekie z nami?
3: Właściwie to bardzo dawne.
4: By się stać podróżnikami.
3: I odwiedzić miejsca sławne.
4: Wyobraźnię pobudzimy.
3: Chcielibyście ruszyć z nami?
4: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
3: Wraz z naszymi słuchaczami.
4: Piramidy, wikingowie.
3: Dinozaury i rycerze.
4: Każde z was się zaraz dowie.
3: Jak usłyszę, to uwierzę.
4: Rozkręcamy znów magiczny.
3: Już nie mogę się doczekać.
4: Nasz wehikuł historyczny.
3: Suchy piasek, mokra rzeka.
4: Otwórz album i ruszamy.
3: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
4: My się dobrze na tym znamy.
3: Zaczynamy, drogie dzieci.
4: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
3: Ja? A o czym niby zapomniałem?
4: Powinieneś jeszcze zakręcić.
3: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
4: Bez tego nie zacznie się podcast.
3: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
4: Tak, to sprawa bardzo poważna.
3: Trzymajcie się, kręć!

0: Proszę! Proszę, proszę, wchodź! A może tam nikogo nie ma i tylko mi się wydawało? Jest tam ktoś? O, witaj, misiu! A dlaczego... Powiedz, dlaczego nie wchodziłeś?
1: Bo miałem wszystkie łapki zajęte, jak miałem?
0: No, łapki miałeś zajęte.
1: Szurałem, ale nawet w zębach trzymałem to.
0: A, to dlatego się nie odzywałeś? A,
1: właśnie. Odejmij.
0: No, jeszcze to... Chodź, no. To znaczy, wiesz co, pomogę ci pozbierać to, z czym przyszedłeś.
1: Och, dziękuję. Ledwie co do ciebie się doszedłem, no.
0: Doszedłeś. Ale co to jest, Michasiu? Skąd masz tyle paczek?
1: To prezenty, no bo wiesz, zostało już niewiele czasu.
0: Tak? Niewiele? Ale na co niewiele
1: na
0: czasu?
1: Na prezenty. No Leszek mi powiedział, jo, że mało czasu.
0: Co? Nie rozumiem. Przecież to jeszcze... Ojej! Rzeczywiście.
1: Aha.
0: Michasiu, to już niedługo.
1: Właśnie tak samo powiedział mi Leszek, kiedy go zastałem na przeglądaniu komputera.
0: Leszek oglądał komputer? A co z nim, zepsuł się?
1: No nie, znaczy, ojejku, nie komputer oglądał, tylko to, co na ekranie.
0: Leszek chce zostać Mikołajem, czy co?
1: O, tak samo go zapytałem. No tak mówię, czy chcesz zostać generałem, znaczy tym Mikołajem? No choć wiem, że on i Wojtek to wiele razy... pomagali Mikołajowi, prawda?
0: No to prawda, Wojtek miał tak samo jak Leszek. Też go wtedy zapytałem, o co chodzi.
1: I on, Leszek, jak go zapytałem, zaczął się bąkać pod nosem, że...
2: Nie, ale że tak, albo coś takiego.
1: Tak mi powiedział.
0: Coś ty...
1: No?
0: O, to jakbym słyszał Wojtka.
1: A jak Wojtek mówił?
0: Coś tam kręcił i burczał pod nosem.
1: Jak burczał?
0: No, tak.
1: O, tak o?
0: Tak.
1: Wiesz co, ja nie rozumiem tych dorosłych. Im się chyba wydaje, że my jesteśmy dziećmi, czy co?
0: No, ale tak właściwie jest.
1: Znaczy, że co?
0: No co, że co? Że wciąż jesteśmy dziećmi.
1: Ale...
0: Choć wcale nie małymi.
1: Właśnie, no. To znaczy chyba ty, no. To znaczy, no masz rację. Bo ty jesteś nawet większy od wielu dorosłych.
0: No, ale nie o to mi chodziło, tylko... że jesteśmy dziećmi.
1: Ja wiem, no wiem, że jesteśmy, ale... niech sobie nie myślą, że my... to już nic nie rozumiemy.
0: No, pewnie, że tak. My już wiemy wszystko.
1: Wszystko? No, wszystko to może nie, ale prawie.
0: Tak jest. Prawie wszystko wiemy. Oprócz tego...
1: Oprócz tego, czego nie wiemy.
0: No tak.
1: Ale na pewno wiemy, że Mikołaj istnieje.
0: O, to oczywiste. Byliśmy, znaczy słyszeliśmy o reniferach, co nie, Michasiu?
1: I o elfach.
0: No tak.
1: I o tym miasteczku na dalekiej zimnej północy też.
0: W Rowaniemi.
1: Niemi, no.
0: Tak. Dlatego zostawiamy ciasteczka i mleko niedaleko choinki, gdyby wiadomo.
1: I nas nikt nie przekona, że jest inaczej, prawda?
0: Prawda, absolutnie nikt, Michasiu. Wiemy swoje już.
1: No i tak właśnie powiedziałam Leszkowi. A on, że niektórym to chciałby sam.
0: Słucham? Co niektórym chciałby sam?
1: Nie rozumiesz? Ho, ho, ho! Uhu!
0: Aha, że...
1: Aha.
0: Chciałby...
1: Aha.
0: Nie, no...
1: Tak.
0: Że chciałby dać prezenty?
1: Zamiast Mikołaja. I zastanawiał się...
0: Ale jeśli chce dać, znaczy zdążyć, to nie zdąży, bo tylko Mikołaj może.
1: No wiem i tak mu powiedziałem.
0: On tego nie przeskoczy, nie ma żadnych szans.
1: A nie, on nie chce skakać, on chce zanieść wcześniej.
0: A dużo tych prezentów chciałby wręczyć?
1: O tyle, widzisz, o, to chyba już wszystkie, które zabrałem. Więcej nie dałem rady.
0: Jak to, Michasiu, zabrałeś? Przecież...
1: Sam Leszek mnie o to poprosił, żebym je razem z tobą sprawdził, czy wiesz?
0: Sprawdził? Ale co sprawdził, czy co?
1: Działają, bo one są z takiego miejsca, gdzie nie zawsze wszystko dobrze działa, no.
0: Zaczekaj, Michasiu. Mówisz jakimi zagadkami. Co działa? Z jakiego miejsca?
1: No właśnie z tego, co je Leszek oglądał w komputerze.
0: A skoro je oglądał w komputerze, to... To skąd wzięły się w moim pokoju?

0: Bo przed chwilą je przyniosłem. No nie mów, że nie widziałeś.
1: No chyba nie wszystko rozumiem, ale wiem, że mamy je sprawdzić.
0: Zgadza się, dlatego przyszedłem do mojego najlepszego przyjaciela Smoka.
1: Dzięki, Misiu. Ty też jesteś moim najlepszym kumplem.
0: Ale już widzę, że nic z tego nie będzie.
1: A dlaczego tak sądzisz? Myślisz, że sobie nie poradzę?
0: Nie, to na pewno damy radę, ale...
1: Ale co?
0: Wolałbym, żeby w tym jednak ktoś nam pomógł, wiesz?
1: No wiesz co? Najpierw przychodzisz do mnie po pomoc, a później mówisz, że to pomyłka?
0: Żadna pomyłka. Przyszedłem do ciebie, żebyśmy razem zanieśli te paczki...
1: Do tych, co je mieli otrzymać od Leszka.
0: Hola, hola, nie tak szybko. Żebyśmy zanieśli je do dziadka, bo tylko on...
1: Tylko on może nam pomóc. No, otóż z tym się zgadzam. Ma najlepsze pomysły, zna tyle opowieści.
0: I ma doskonale wyposażony warsztat, gdyby miały nam się przydać narzędzia, gdyby coś było nie tak.
1: No, sporo tych paczek.
0: No właśnie.
1: Jak my się z tym zabierzemy?
0: Czekaj, czekaj. A masz jeszcze ten wózeczek dla lalek od babci Janeczki?
1: Żartujesz? O, to nie mój wózek. Ja nie mam żadnego wózka.
0: Szkoda.
1: Ale wiem, gdzie jest.
0: Uff, na szczęście daleko?
2: Nie, w piwnicy. Zejdziemy, wejdziemy, załadujemy do wózka te paczki.
0: I w drogę.
1: Tak jest.
0: Wiedziałem, że na ciebie zawsze mogę liczyć.
1: Wiadomo, takich trzech jak nas dwóch, to nie ma ani jednego.
0: nie rozumiem.
1: I to nic nie szkodzi, schodźmy po wózek.
0: O!
1: Jest! A już myślałem, że nie znajdziemy.
0: Ale wielgaśny. O, to dobrze, wszystko się zmieści. Super, bierzemy.
1: Dobrze, że jest winda.

0: Podtrzymaj wózek, otworzę drzwi.
1: A, trzeba by go było trochę przetrzeć skórzu, bo paczki się pobrudzą.
0: Jasne. Proszę, ty z jednej, a ja z drugiej strony. Teraz wygląda czyściutko. To co? Ruszamy do dziadka.
1: Ruszamy. Tylko żeby nas nikt nie zobaczył.
2: Co mówisz?
1: Żeby nas nikt nie zobaczył.
2: A dlaczego?
1: Mareczek spacerował z siostrzyczką w wózku, a później... Jak koledzy...
0: Śmiali się z niego? O, to bardzo nieładnie, bardzo.
1: Nie, zazdrościli mu i pytali, jak się nazywa, ile ma lat, a Mareczek, wiesz...
0: Co, był zadowolony, że się pytają?
1: No właśnie, nie, wstydził się.
0: Coś ty.
1: No nic, idziemy.
0: A jakby jacyś twoi znajomi szli, to będziemy kołysać.
1: Kołysać? Kołysać wózkiem? A po co?
0: No nie wiem, ale wiem, że się wózkiem kołysze i już.
1: A, no może zanim zajdziemy, to nikogo nie spotkamy i nie będzie trzeba kołysać. O.
0: Mhm. Myślałem, że ten wózek będzie cięższy, ale nie, jest jak piórko.
1: Ładne mi piórko. Jestem cały zjajany. Dobrze, że jesteśmy już na miejscu.
0: Nie przesadzaj, Michasiu.
3: Ach, to wy, chłopcy. A, witajcie. A co to takiego?
0: To jest wózek, który przyprowadziliśmy.
3: No, widzę, że wózek, ale skąd wy? Znaczy, czyje to dziecko?
0: To
1: nie dziecko, dziadku. No. My przywieźliśmy prezenty.
0: Tak, a w wózku było najwygodniej.
1: No właśnie.
0: Stał i kurzył się w piwnicy.
1: To zapakowaliśmy prezenty i myk, myk, do ciebie.
0: Myk, myk i nawet łatwo poszło.
3: No, wchodźcie, rozgośćcie się, siadajcie. Napijemy się herbatki różanej.

0: No to teraz opowiedzcie, co to za rzeczy, bo no nie wyglądają mi na prezenty dla mnie.
1: Dziadku Michasia, Michaś przyniósł do mnie te prezenty i od razu zapakowaliśmy i przyjechaliśmy.
2: To są paczki z prezentami, które Leszek zamówił przez komputer.
1: Ale poprosił nas, żebyśmy sprawdzili, czy działają.
2: A my od razu do ciebie, dziadku.
1: Tak.
2: No, bo do kogo, prawda?
1: Właśnie, do kogo.
0: Ach, to takie buty.
1: Co? Przecież my zdjęliśmy buty.
0: Nie, tak się tylko mówi. No dobrze, to sprawdźmy, co to za cuda.
1: O! Nawet nie wiem, co to jest.
2: Przecież umiesz czytać. O, proszę, czytaj. Ojej, jakieś dziwne te literki.
1: Aha. Sam sobie poczytaj.
0: Czekajcie, niech włożę okulary.
2: Aha, i co, dziadku? Co tam jest napisane?
1: Takich literek jeszcze się nie uczyłem.
0: O, nie dziwię się, ja również. To nie są litery, a znaczki alfabetu chińskiego.
1: Chińskiego?
2: A skąd na naszych paczkach chińskie znaczki?
1: No właśnie.
0: W dzisiejszych czasach to nic dziwnego. Większość produktów jest z Chin.
1: To niemożliwe. Przecież Chiny są bardzo daleko.
2: I nie mogą przecież robić wszystkiego. Co, telewizory robią, komputery?
1: Albo te telefony komórkowe, albo samochody?
0: Tak, większość z tych rzeczy przyjechała do nas z Chin.
1: Coś takiego.
2: No to, że też Leszek nie mógł zamówić z jakiegoś innego kraju?
1: Gdzieś z jakiegoś kraju, z którego jest do nas bliżej.
2: Właśnie.
0: Większość z tych krajów pozostałych przestała produkować, bo Chińczycy produkowali więcej.
1: Ale to musi być bardzo drogie, jak się wiezie z tak daleka.
0: Produkowali tak dużo, szybciej, taniej, aż innym przestało się opłacać.
1: Naprawdę robią te wszystkie drobne elektroniczne zabawki?
2: I samochody, o których mówiłeś, dziadku, te samochody to zabawkowe, dziadku, tak?
0: Jak najbardziej prawdziwe. Większość aut elektrycznych na świecie pochodzi właśnie od nich.
1: Od Chinów?
0: Z Chin.
1: To sprytni są. Od dawna już tak umieją.
2: Ale we Włoszech, dziadku, to widzieliśmy wielkie i stare budynki, co się trochę rozpadły, ale z bardzo dawna są.
1: One się nazywają artyki, Michasiu.
0: Jeśli już, to antyki, a budowle też mają nieliche.
2: Ci Chińczycy? No, na pewno nie takie wielkie jak ten długo z wodą taki, co wodę, wiesz.
1: Aha, co woda płynęła z gór do Rzymu. I dziadku Michasia, wiesz, o co chodzi?
0: Macie na myśli akwedukty, tak? To maleństwo w porównaniu z chińskim murem.
1: Z chińskim murem? A co to takiego?
2: Chyba jakaś długa ściana taka.
0: To zespół zapór naturalnych, sieci fortów, wież obserwacyjnych, murów obronnych z ubitej ziemi, murowanych, kamiennych.
1: No ale po co tym Chińczykom był ten mur potrzebny?
0: Osłaniał północne Chiny przed najazdami ludów z wielkiego stepu. Nazywany był też murem 10 000 li, czyli bardzo duży.
2: Ciekawe, jak długi był ten li.
0: Przyjmuje się, że wielki mur rozciągał się na długości 2400 kilometrów.
1: A to więcej niż ma Polska?
0: O tak, dlatego w roku 1987 został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a 7 lipca 2007 roku ogłoszono go jednym z 7 nowych cudów świata.
1: Niesamowite.
2: Jaki długaśny. A dziadku, czy to ten, co go widać z kosmosu?
0: Kosmonauci nie potwierdzili tego, choć łączna długość muru wynosi 8852 kilometry.
1: Ile? To jest 8 kilometrów?
0: Haha, 8 tysięcy, z czego 6260 wzniesionych ludzką ręką, 2232 kilometry rzeki wzgórz i 360 kilometrów rowu.
2: I ten mur jest starszy od naszego Zamku Królewskiego?
0: Najstarsze źródła tekstowe na ich temat pochodzą z 656 roku przed naszą erą.
1: Przed naszą erą? A to ile lat temu?
0: 27 wieków temu, na długo przed powstaniem państwa polskiego. Pierwszy wielki mur miał wznieść pierwszy cesarz Chin w III wieku.

0: Mureczku przed naszą erą.
1: A co ci dopiero murek? Ciekawe, ilu ludzi go budowało?
2: Na pewno więcej niż nasze zamki.
0: Dokładnie, to nie wiadomo, ale podobno siły straciło tam ponad 1 000 000 robotników.
1: Szkoda, że nie da się go całego przejść, co nie?
2: No co ty, Michasiu, przecież ma prawie 9 kilometrów.
0: 9000 kilometrów, chłopcy! To więcej niż z Polski do Ameryki.
2: Co?
1: To chyba by nam się nie udało przejść po całym murze, co?
2: Mam lepszy pomysł, jeśli twój dziadek pozwoli. Wiesz, o co chodzi? Album Bociana Floriana.
1: Dziadku, możemy? Prosimy. Możemy?
2: Najlepiej byłoby zobaczyć go, jak budowali.
0: Dobrze, przynieście album, bańkownicę, wielbłądzie mleko i pył z piramidy. Ruszajcie!
1: Już gotowe, mamy wszystko. Tylko żeby znaleźć dobry obrazek w albumie.
0: Jestem pewien, że widziałem tam chiński mur.
2: No w takim razie otwieramy album.
1: Wskazujemy właściwą stronę.
2: Jest, zobaczcie. To chyba ten mur. O, mur? Ten mur ciągnie się poza kartkę.
1: To czekaj, wkropię kilka kropli mleka wielbłądzicy do naszej bańkownicy. O!
2: Super! Chmurka gotowa!
1: Jeszcze posypiemy czarodziejskim pyłem z piramidy od Bociana Floriana. Sypiemy.
2: I jeszcze zaklęcie.
1: Jakie zaklęcie?
2: To od Bociana Floriana, który nam podarował ten album.
1: Ach, no tak. To zaczynaj, Adasiu.
2: Tak jest, zaczynam.
0: Powodzenia, chłopcy. Aha, i wracajcie, kiedy usłyszycie pękanie bańko chmurki, bo to znaczy, że zaraz zrzuci was z powrotem, dobra?
2: Wietrze, przyjacielu przygód wiej.
1: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
2: Zanieść nas do miejsca tego.
1: W albumie Floriana pokazanego.
2: I przez nas palcem wskazanego.
1: Gdzie my jesteśmy, Adasiu? Co to za miejsce?
2: Nie poznajesz? To chyba ten mur, o którym opowiadał twój dziadek.
1: Nawet nie widać końca. I ilu ludzi się przy nim uwija?
2: Wykopują ziemię i wynoszą ją na tę górkę.
1: Górkę zrobią z tej ziemi. Wynoszą na mur. O! Zobacz z tamtej strony. To chyba jacyś łowcy?
2: Aha, to chyba te dzikie plemiona na koniach, których się bali ci Chińczycy.
1: Ach, czyli to przed nimi się odgradzają. Ojej, zobacz. Jak wielu jeźdźców rusza!
2: No, pędzą coraz szybciej i chcą ominąć mur z drugiej strony. Gdzie jeszcze
1: nie zdążyli nic zbudować.
2: Tak.
1: Ojej, robotnicy uciekają!
2: Wyciągają włócznie i miecze i jakieś patyki.
1: Ojej, chyba nie zdążymy tego zobaczyć. Bańka pęka, musimy wracać.
2: Oby dziadek tylko rozłożył materac z liśćmi w środku.
1: Bo inaczej będzie twarde lądowanie.
2: Michasiu!
1: Adasiu!
0: Jakoś szybko wróciliście, basałyki. Widzieliście mur?
2: Aha, był bardzo długi i mnóstwo ludzi przy nim pracowało.
1: A z drugiej strony jechali, zaatakowali jacyś jeźdźcy na koniach.
0: To pewnie plemiona mongolskie, które i tak wreszcie zdobyły Chiny.
2: Przeskoczyli mur?
0: O, poradzili sobie inaczej.
2: Ciekawe, czy ktoś kiedyś przeszedł całą długość chińskiego muru?
0: A, był taki śmiałek, walijski podróżnik Ash Dykes.
1: Przeszedł cały mur?
0: A, zaprezentował ten cud świata w sposób inny, nietypowy. Drogą lądową, powietrzną i morską pokonał całą długość muru, odkrywając sekrety historii Chin.
2: To ci dopiero dzielny podróżnik.
0: Ash Dykes jest walijskim podróżnikiem i wyczynowcem, który ma na koncie 3 rekordy świata.
1: Dziadku, a mógłbyś tam jeszcze opowiedzieć?
2: Michasiu, spójrz, jak się późno zrobiło, a mieliśmy przecież przejrzeć prezenty Leszka.
1: Ojej.
0: Ja się zajmę tymi chińskimi gadżetami, a wy wracajcie do radia. Dam wam znać, kiedy macie się zjawić. Ładnie zapraszam.

0: pakować i odwieźć. Aha, i uważajcie na siebie.
1: Pewnie, że będziemy uważali. Do zobaczenia, dziadku Michasia.
2: Pa, pa, dziadku. Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: Chyba więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać.
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce, obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele. Mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci szpiedzy.
1: Gdy już chwilę odsapniemy.
2: Kartę nową wybierzemy.
1: Znów zaklęcie wypowiemy.
2: I was w podróż zabierzemy. Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
2: No pewnie. Tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
2: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się męczyli.
2: Na pewno. Powiem ci w tajemnicy, że ja też się zmęczyłem.
1: To prawda, ja trochę też, no ale co z tego?
2: Że koniecznie trzeba by coś zjeść.
1: Oj, nie przesadzaj. Żeby wyruszyć na nasze historyczne wyprawy...
2: Tak? To co trzeba?
1: No co?
2: Wiadomo, co? Żeby podróżować, trzeba jeść.
1: Oj, nie przesadzaj, Michasiu.
2: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest tak ciekawie...
2: To mi burczy w brzuszku.
1: No chyba żartujesz.
2: Nie! O, proszę, słyszałeś?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
0: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was ciekawą propozycję.
0: Michasiu.
3: Adasiu, jesteście tam?
2: Jesteśmy.
1: Tak, już idziemy.
0: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
3: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
1: Tak, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
0: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
3: Zgadniecie, kogo spotkali?
0: W średniowieczu, przed potopem?
3: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
0: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt nigdy nie dotarł?
3: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
2: I odrobineczkę odpocząć?
3: Nie dzisiaj, słuchacze czekają na następną historię.
2: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
1: Właśnie, na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
0: Do usłyszenia w następnym podcaście, Wasałyki.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata.
0: Naszych ulubieńców, misia i smoka.
2: Do usłyszenia.
1: Słuchajcie nas, pa, pa.
2: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Misiu,
1: mam plan. Pogramy sobie na komputerze.
2: O, dobrze. Czekaj, gdzie to się wciska?
1: O, nie tu. Naciśnij Enter.
2: Ale co to jest? Enter?
1: Nie wiem, ale dorośli tak mówią.
2: No i nic. Nic nie widać, tylko piszczy.
1: To myszka od komputera. Myszki zawsze piszczą.
2: Chyba coś się stało z komputerem. Ale ja nic mu nie zrobiłem.
1: Już wiem. Do

0: Nie wiem, Margolciu, ale to chyba coś bardzo ważnego.
1: Chyba tak.
0: Wszystkie gry nam wirus zniszczył, a komputer tylko piszczy.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz
1: z rozkoszą.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Kto z nami czyta?

już 6 minut po godzinie 18. Witam wszystkich naszych słuchaczy, Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Cieszymy się, że możemy się spotkać w te czwartkowe popołudnie i powiedzieć wam dzień dobry, bo jest cały czas jeszcze dzień, mimo że już jest po godzinie 18, to teraz są najdłuższe dni i myślę, że wielu z was cieszy się z tego, bo wcale tak wcześnie też nie trzeba chodzić spać. No może jeszcze chwila, dopóki jeszcze jest rok szkolny i trzeba jeszcze wstać rano do szkoły albo do przedszkola, ale przecież już jutro zaczyna się weekend, więc też będzie można się wyspać. A co dzisiaj? Dzisiaj w naszej audycji chcielibyśmy was zaprosić, no myślę, że to taki trochę też letni sposób na spędzanie czasu. Będziemy dzisiaj rymować. Mam nadzieję, że kilka takich wierszy powstanie po naszej audycji. Może spróbujemy też powtórzyć sobie te najbardziej znane poezje, które pewnie dobrze znacie, bo może babcia, dziadek, wujek, ciocia, no ale oczywiście też mama i tata może czytali wam takie wiersze i ciekawa jestem, które z nich są waszymi ulubionymi. Bo może wielu z was mówi, ja nie czytam poezji, nie interesuję się wierszami, ale myślę, że gdyby tak zapytać, to wtedy na pewno w naszej pamięci uruchomią się jakieś dawne historie i będziemy potrafili takie wiersze powtórzyć. No na przykład, gdybym teraz powiedziała, halo, halo, tu Ptasie Radio, czy wiecie co dalej? Albo na przykład, stoi na stacji lokomotywa. I teraz wszyscy w głowie sobie już przypominają, że dalej było ciężka, ogromna i pot z niej spływa. A może na przykład wierszyk, który zaczyna się na straganie w dzień targowy. Czy wiecie, co było dalej? No właśnie. Chciałabym, abyśmy dzisiaj trochę przypomnieli sobie takie wierszyki, bo to jest niesamowite, że wielu z nas nawet sprzed wielu lat będzie pamiętało te wierszyki, które kiedyś były im czytane, pełne rytmu, humoru, no i oczywiście niezwykłych pomysłów, bo choćby Julian Tuwim potrafił zamienić taką zwykłą lokomotywę w bohaterkę wielkiej przygody i nagle sprawił, że wagony zaczęły budzić nasze emocje i zastanawialiśmy się, jak to wygląda, jak ta lokomotywa rusza. No myślę, że ta wyobraźnia była też pobudzana przez Jana Brzechwę, który miał niezwykły talent do wymyślania różnych bohaterów, bo były tam i kaczki, i żaby, i chrząszcze, i warzywa, i różne inne zwierzęta i wszyscy u niego mówili, kłócili się, śmiali, no i oczywiście przeżywali różne przygody. A myślę, że wielu z was pamięta właśnie te wierszyki. No to cóż, zapraszam dzisiaj do naszej audycji Kto z nami czyta? Będzie oczywiście też gość, ale to za chwilę. A na razie piosenka Krecik, zielony ma barecik, czyli też rym.

King Kumpli Weź to oczywiście piosenka, ale my też zapraszamy do tego, abyście wzięli swoich kumpli ze sobą i mogli wspólnie posłuchać Polskiego Radia dzieciom.

To audycja Kto z nami czyta w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że możemy się słyszeć w tym popołudniowym czasie. A teraz mam dla Was propozycję, aby trochę się zabawić wspólnie. Otwieramy nasze linie i czekamy na telefony wszystkich tych, którzy lubią poezję, albo nawet tych, którzy niekoniecznie ją lubią, ale znają, bo będę miała teraz do Was kilka takich pytań, które mam nadzieję, że będą bardzo interesujące i być może będziecie wszyscy znać odpowiedzi, ale czekam na tych, którzy są na tyle odważni, żeby się do nas dodzwonić i pobawić się w naszym wielkim radiowym quizie książkowym. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i czekam na Wasze telefony.

Hej, hej, no moi drodzy słuchacze, czekam na wasze telefony. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, bo już za chwilę ruszamy z naszym wielkim radiowym quizie książkowym. I mam nadzieję, że ktoś się do nas dodzwoni w tym czasie, kiedy ja wam opowiem o swoich ulubionych wierszach, bo miałam takie. To były przynajmniej dwa. Lubiłam właśnie takie dosyć długie wiersze, które miały chociaż kilka zwrotek, bo czytało się je trochę jak opowieść. I miały też oczywiście swoich bohaterów, przygody, no i trochę też śmiesznych sytuacji. Jednym z moich ulubionych utworów była Pchła Szachrajka. Nie wiem, czy jeszcze jest ktoś, kto pamięta Pchłę Szachrajkę, ale to była taka bohaterka, no myślę, że jedna z największych rozrabiak w historii polskiej literatury dziecięcej. Sprytna, pomysłowa, no i nieustannie wpadająca w kolejne kłopoty. I kiedy tak czytałam te przygody, to zastanawiałam się, w co jeszcze ta Pchła Szachrajka może wymyślić. A drugim moim ulubionym wierszem była Lokomotywa. Może dlatego, że mieszkałam kiedyś niedaleko takiej stacji kolejowej i tam dosyć często przyjeżdżały pociągi i wyobrażałam sobie właśnie, że one też są pełne bananów, fortepianów albo jest tam jakaś wielka żyrafa i myślę, że to też bardzo pobudzało wyobraźnię. No a oczywiście w tym wierszyku Lokomotywa było też rytm, tempo i humor, czyli coś, co takiego, coś, co wciąga w czytanie tego wiersza. Można go sobie czytać naprawdę na wiele różnych sposobów. Trochę szybciej, potem trochę wolniej, kiedy ta machina rusza, to zaczynać szybciej czytać, szybciej, szybciej i jeszcze szybciej, kiedy już naprawdę się ta lokomotywa rozbujała. No właśnie, lubiłam takie długie wiersze, zabawne historie, a jakie są wasze ulubione wiersze? 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony z niecierpliwością. Mam nadzieję, że już wkrótce uda mi się porozmawiać z kimś z was i będziemy mogli wymienić swoje doświadczenia dotyczące poezji dla dzieci.

A gdyby tak zakochać się w wierszach, może w poezji dziecięcej, może warto zajrzeć do tych książek, które leżą być może u Was na półkach i sprawdzić, czy pamiętacie jeszcze te wiersze, a może są tam też takie, których nie czytaliście, a warto byłoby się z nimi zapoznać. Myślę, że wiele osób kojarzy takie najbardziej znane wiersze, no i wydaje się, że to tylko czasami zabawne rymy i historyjki, ale tymczasem poezja ma ogromną moc, bo uczy nas języka, rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć, pomaga też lepiej rozumieć świat, bo kiedy słuchamy lub czytamy wiersze, no to poznajemy też nowe słowa, uczymy się bawić tym językiem, odkrywamy, że zwykłe rzeczy można opisywać w niezwykły sposób. No ale oczywiście też warto podpatrywać nasze obiekty, które mogłyby się znaleźć w naszej poezji, bo jeżeli na przykład taki żuk stał się bohaterem wiersza, albo biedronka, albo każde inne zwierzę, albo nawet kurz może stać się naszym bohaterem wiersza i wtedy możemy wymyślać niesłychane historie. Kto mógłby być takim bohaterem książki? Myślę, że każdy z Was miałby kilka takich propozycji. Kogo umieściłby jako głównego bohatera? Jaką przygodę mógłby przeżyć ten bohater? Ja na przykład tak pomyślałam sobie o tym kurzu, który gdzieś tam zwykle jest, albo na naszych meblach, albo pod meblami, albo w różnych innych miejscach, kiedy nawet czasami odsłaniamy zasłonę. To ten kurz się gdzieś tutaj nam poniewiera. No i może właśnie taki kurz też byłby dobrym pomysłem na napisanie wiersza, przygody o kurzu. Naukowcy zauważali, że dzieci bardzo szybko zapamiętują takie rytmiczne teksty i dlatego właśnie wielu z nas pamięta dziś wiersze poznane w przedszkolu, w pierwszych klasach szkoły podstawowej i czasem właśnie wystarczy takie pierwsze zdanie i już potrafimy recytować niemal z pamięci, no bo oczywiście uczenie się takich wierszy rozwija też naszą pamięć, ale też wrażliwość, dzięki niej możemy trochę inaczej patrzeć na świat. Oczami innych ludzi, ale też oczami zwierząt, właśnie takich przedmiotów, baśniowych bohaterów, bo w wierszach wszystko jest możliwe. Zegar może opowiadać historię, pies może zostać filozofem, a księżyc może prowadzić rozmowy z dziećmi. No, w Polsce mieliśmy wielu takich znakomitych

tych twórców poezji dziecięcej. Oczywiście znamy Juliana Tuwima, Jana Brzechwę, ale warto też wspomnieć o innych autorach. Na przykład Wanda Chotomska napisała setki wierszy, opowiadań i piosenek dla dzieci i co ciekawe, przez wiele lat współpracowała też z radiem i doskonale wiedziała, jak pisać teksty, których przyjemnie się później słucha. Jej bohaterowie byli pełni humoru, a jednocześnie byli też bliscy nam. Albo na przykład Danuta Wawiłow. Ona potrafiła patrzeć na świat dokładnie tak jak dzieci, bo w jej wierszach znajdziemy mnóstwo takich wyobraźni, niezwykłych pomysłów. To nam na przykład napisała taki wiersz Dziwna Ciocia, który do dziś wywołuje uśmiech na naszych twarzach. A czy wiecie, że jednym z najbardziej znanych poetów dla dzieci był Jan Brzechwa i on był z zawodu prawnikiem? A te wiersze to pisał oczywiście po godzinach. Jego utwory w końcu tak stały się popularne, że do dziś są czytane w szkołach. No a pewnie o jego karierze prawniczej wielu osób już zapomniało. Ciekawostką jest również to, że wielu poetów bardzo lubiło obserwować dzieci i słuchać, jak mówią. I dzięki temu tworzyli takie teksty, które brzmią naturalnie i może dzięki temu też są łatwo zapamiętywalne. A już teraz kolejna piosenka, która również ma w sobie i rytm, i poezję, no i oczywiście rym, bo rym jest bardzo ważny. To nadaje właśnie ten taki rytm naszemu wierszu. Także możecie teraz sobie spróbować. Może napiszecie jakiś wiersz i będziecie mogli się nim pochwalić, a może macie już jakieś napisane poezje, no to jeśli tak, to koniecznie do nas zadzwońcie i będziecie mogli zaprezentować swoją twórczość na antenie. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia, oklaski murowane. Dla tych wszystkich, którzy są odważni i zaprezentują swoją poezję na antenie.

0: Kto z nami czyta?
1: Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak zagra

to jest Matylda, o, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, o, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o. Kiedy była jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś, da.

nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, torador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. Oho, to jest Matylda, oho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, oho, oho, to jest Matylda, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki, pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zmaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda!

Harrisonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i postangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, ho, ho, to jest Matylda. Ho, ho, ho.

stały nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

I ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami. O Matyldzie, o ho, ho, to jest Matylda, o ho, ho.

hiszpańsku, a może po francusku? Olé, olé, olé! I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa, trzy.

0: olé, fora fisco, olé, olé, olé, olé.
1: I tak to się stało, że właśnie pomidor stał się akurat tutaj podmiotem lirycznym naszej piosenki, a my w naszej audycji Kto z nami czyta, witamy już naszego gościa. Pan Piotr Banach jest dzisiaj z nami, autor książki Banach Dzieciom. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, skoro pomidor może być bohaterem piosenki, u pana również tych bohaterów nie brakuje, to znaczy, że wszystko może się stać naszym pomysłem na to, aby stworzyć wiersz?
2: Myślę, że tak, że to jest taka tradycja już gdzieś tam od Ezopa w ogóle, czyli jak dawno temu to było, żeby pod postaciami zwierząt ukrywać po prostu ludzkie przywary, ludzkie jakieś namiętności, żeby się po pierwsze chyba nikt nie obraził, a po drugie, żeby to było trochę takie neutralne dla każdego czytelnika, że to nie o mnie, to o kimś innym, ale ja mogę czegoś się z tego nauczyć, mogę wyciągnąć jakiś wniosek, mogę coś zrozumieć i to jest chyba właśnie taka jakby samo sedno tych wszystkich bajek, że to nie są tylko historie, ale to są zawsze morały. I ten morał musi być w mojej ocenie jakoś tak sprytnie wkomponowany, żeby on trochę zaskakiwał czytelnika, bo jeżeli to jest taki morał, z całym szacunkiem do wszystkich, którzy lubią Misia Uszatka, ale Miś Uszatek zawsze na koniec tych swoich bajeczek właśnie miał taki morał, taka kawa na ławę, czyli i pamiętajcie dzieci, myjcie ząbki przed i tak dalej, i tak dalej. No to te morały były dla mnie takie nieprzyswajalne. Ja się buntowałem przeciwko Misiowi Uszatkowi, bo myślałem sobie, co ty mi będziesz mówił, Miś, co ja mam robić, jak ja mam myśleć. Ale jak były te w tych wszystkich bajkach tak fajnie te morały zaszyte. Jeżeli jeszcze były takie postacie, które oddziaływały na moją wyobraźnię. Bardzo lubiłem wszelkiego rodzaju bajki, baśnie o diabłach. O diabłach, aniołach. O chłopięcemu, tak po prostu.
1: Ale to musiały być też pewnie dużo bardziej mrożące krew w żyłach przygody.
2: Nie, bo to właśnie jakoś tak sobie wybierałem. Owszem, tam były jakieś przygody, zawsze ktoś z tym diabłem mierzył się. Diabeł próbował go oszukać, on próbował oszukać diabła. Raczej to było w tą stronę. To były baśnie, bajki, a nie horrory. Ale było tam dużo takich właśnie treści, które potem, nawet się tego nie spodziewałem, kiedy je czytałem, ile one mnie po prostu nauczyły o ludziach, ale przede wszystkim o mnie samym, tak? Bo tam właśnie były zaszyte te treści, które w taki sposób, taki neutralny dla mnie, bo gdyby mi ktoś przyszedł i powiedział, wiesz co, ty jesteś taki i taki, ludzie są tacy i tacy, no to bym powiedział, jasne, ja się sam o tym muszę przekonać. Ale w takiej bajce, kiedy moja uwaga była odwrócona na te postacie takie właśnie egzotyczne, jak diabeł, jak anioł, to tak wchodziło trochę podskórnie, przez nieuwagę.
1: No właśnie, bo przecież wszyscy znamy też na przykład choćby pana Twardowskiego,
2: tak,
1: który też walczył, zmagał się z diabłem. No ale my tutaj dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy o różnych wierszach, może tych bardziej też przyrodniczych, tak jak i u pana można oczywiście takie wiersze też znaleźć. Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Wanda Chotomska, no to są takie nazwiska, które myślę, że każdy gdzieś tam przerabiał i każdy zna przynajmniej kilka ich twórczości, kilka ich wierszy, a pan również lubił takie wiersze czytać jako
2: zdecydowanie.
1: Dziecko.
2: Dorzuciłbym jeszcze tutaj z racji, że moje roczniki bardzo mocno wychowywały się jeszcze na Kornelu Makuszyńskim.
1: Oczywiście też.
2: Awantury i wybryki małej małpki Fikimiki, czy przygody Koziołka Matołka. Pomijam już, bo to nie były wiersze, ale te wszystkie takie właśnie książeczki Babcia Chmiela, Tytus, Romek i Atomek, to trochę inne rzeczy, ale jednakowoż to kształtowało bardzo moją wyobraźnię w dzieciństwie. Oprócz tych baśni, o których mówiłem wcześniej, bajkach, klechdach, no to te wierszyki uczyły mnie czegoś, co mi się potem bardzo jakby przydało w dorosłym życiu, bo ja potem zostałem muzykiem. Zostałem muzykiem rockowym i okazało się, że to zamiłowanie do rytmu, które wyniosłem właśnie z wierszowanych takich bardzo rytmicznych fraz, mi się przydało, bo ja potem jako perkusista mogłem w pewnym sensie

0: odbijać się od tych pięknie napisanych zdań, tak? Bo Brzechwa, Tuwim to były nie tylko historie, to był kunszt po prostu pisarski, literacki. I tam się to wszystko jakoś tak pięknie splatało, że zostało ze mną po prostu na całe życie, czego dowód w tej książeczce mojej.
1: No właśnie, był pan przecież twórcą wielu różnych tekstów, był pan też twórcą zespołów rockowych, tak jak pan powiedział. Czyli to jest tak, że kiedy czytamy takie wiersze jako dzieci, to później ten rytm i melodia tych wierszy przenosi się na nasze dorosłe życie?
0: No u mnie tak się sprawdziło. Nie wiem, czy u każdego, ale ja bym polecał, tak? Ja bym polecał każdemu właśnie, kto... No, dzieciom jest trudno cokolwiek polecać, bo najlepiej je czymś zaciekawić. Ja nie wiem, czy teraz tutaj tak mówiąc do niezgłośnika jestem w stanie je zaciekawić, ale warto jest naprawdę czytać i bajki, i baśnie, i opowiadania, bo to bardzo, ale to bardzo człowieka buduje. Buduje właśnie w taki sposób, którego on się nawet nie spodziewa. To mi się przydało jako muzykowi, ale przydało mi się potem to jako tekściarzowi. Mało tego, przydało mi się w szkole, bo pamiętam lekcje na przykład historii, jak poszedłem do liceum i pani profesor coś opowiadała, a ja wchodziłem jej w zdanie i tam kończyłem. Ona mówi, a skąd ty o tym wiesz? Przecież jeszcze nie przerabialiśmy tego. Ja mówię, a bo ja czytałem Robin Hooda i tam to wszystko było. Więc warto, to pomaga potem w życiu.
1: No to w takim razie już za chwilę zainteresujemy naszych słuchaczy wierszami pana Piotra Banacha, bo jest ich kilka i myślę, że o nich też warto powiedzieć parę słów, bo rzeczywiście zestawienia niektórych postaci są bardzo ciekawe. No, także zostańcie z nami i wracamy już po piosence.

0: Chmury i zespół Akuku na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a z nami dzisiaj Piotr Banach, autor tekstów, lider zespołów i producent muzyczny zespół Hej i Indios Bravos. To były twoje zespoły, w których duży wkład miałeś.
1: No, byłem założycielem, byłem liderem tych zespołów. Tych zespołów w moim życiu było dużo więcej. Obecnie jest zespół, który myślę, że nazwa tutaj się może spodobać słuchaczom, bo nazywa się Baika. Bajka, tylko tak Baika, bo to jest od Banach i Kafi. I ja od 10 lat właśnie w takim zespole spełniam się jako muzyk, ale im jestem właśnie starszy, tym bardziej mnie ciągnie do tego, żeby przypomnieć sobie, jak to fajnie było być dzieckiem, więc piszę teraz takie bajeczki i piszę również takie bajki prozą, które gdzieś tam zamierzam niedługo opublikować, więc trochę się przebranżowuję, można powiedzieć.
0: No właśnie, tak zastanawiałam się, dlaczego wiersze dla dzieci, a nie piosenki dla dzieci. No, jest Baika, ale myślę, że tutaj można by było jeszcze szerzej trochę potraktować twoje umiejętności.
1: Nie, mamy taki pomysł z kolegą. W przypadku Kafi, z którą współtworzymy razem właśnie zespół Baika. Zespół Baika jest zespołem rockowym. I nawet Kafi prosiła, żebym ja trochę tak nie mieszał tego, bo już ludzie dostaną takiego kociokwiku w głowie, to co my w końcu jesteśmy, tak? Czy my jesteśmy zespołem dla dorosłych, czy dla dzieci? Ale w związku z tym z kolegą chcemy zrobić coś takiego, żeby te moje bajki, te wiersze przenieść na takie jakby widowisko muzyczne. Podział ma być taki, ponieważ kolega jest wokalistą, że ja mam być narratorem, a on ma śpiewać wszystkie te po prostu głosy tych postaci. Ma być to trochę improwizowane, trochę przygotowane wcześniej, trochę na śmiesznie, trochę na edukacyjnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No a teraz wyszła książka Banach dzieciom. Wiele ciekawych wierszyków. Może opowiedzmy trochę o nich. Pierwszy, ten, który jest na początku, który przygotowuje nas na to, co możemy znaleźć w książce, to Kura i jajko. Niecodziennie potraktowałeś kurze problemy, muszę przyznać.
1: No, nie wiemy nic o kurach. Może one mają właśnie takie problemy. Ja pamiętam, jak mieszkałem na wsi, to te kury niosły się wszędzie. I tylko nie w kurniku. Kurnik, jak się je gdzieś tam przypilnowało, to faktycznie w kurniku, ale bardzo lubiły w krzakach, gdzieś tam właśnie na polnej drodze. Więc myślę sobie, że kury mogą mieć taki problem. Nie wiem, czy są aż tak bardzo przywiązane do jajek, jak ta moja kura z mojej bajki, ale to całkiem możliwe. To oczywiście jest jak zwykle o ludziach. Może nie powinienem zdradzać, co autor miał na myśli i jaki jest morał, bo każdy czytelnik powinien sam sobie ten morał odnaleźć, ale powiem w tym przypadku, że ja chciałem napisać o tym, że jeżeli pojawia się problem, to go trzeba rozwiązać, bo jeżeli się człowiek nad tym za długo zastanawia, to ten problem się po prostu zwiększa. Na początku kura miała jedno jajko, a potem już pojawiło się drugie i się problem zdublował. Był dwa razy większy. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie podać pełen tytuł książeczki, bo to faktycznie jest Banach dzieciom, ale Banach dzieciom w każdym wieku. Jest to tyle ważne, że uważam, że jest to książka, którą również mogą czytać dorośli, bo odnajdą tam po prostu mnóstwo swoich własnych przemyśleń. Tak jak odnajdują te swoje przemyślenia w tekstach, które ja pisałem i bardzo często do mnie przychodzili ludzie i mówili, skąd ty o mnie tyle wiesz? Bo napisałeś piosenkę o mnie albo taką, pod którą ja mógłbym się podpisać. To tak sobie myślę, że tak jest z tymi bajeczkami, że tutaj każdy, jeżeli ktoś jest w pewnym sensie dzieckiem, no dzieckiem jest się do jakiegoś określonego wieku, ale metaforycznie jest się w mojej ocenie wtedy dzieckiem, kiedy jest się ciekawym świata. Że dzieci charakteryzuje olbrzymia ciekawość świata. Wszystko dla nich jest nowe. Wszystko jest jakimś tam magiczną krainą, którą trzeba po prostu przemierzać. I jeżeli ktoś zachowa w sobie ten pierwiastek dziecka i będzie przez całe życie szedł z taką ciekawością, no to chyba to jego życie będzie ciekawsze. I ja też staram się takimi bajkami popchnąć taką osobę dorosłą. Ej, przypomnij sobie. Albo nie przypomnij sobie, poczuj. Wciąż jesteś jednak dzieckiem.
0: Z pewnością czytanie tych wierszyków wprowadza nas w taką nostalgię, bo przypominamy sobie, jak to właśnie było wakacje u babci, czy właśnie gdzieś tam jakieś spacery po lesie, bieganie po polach i po lasach. Myślę, że to jest coś, co my dorośli często wspominamy z takim trochę

0: łezką wokół, a dzieci myślę, że teraz akurat zbliżają się wakacje, więc będą miały możliwość po raz kolejny po tej naturze się trochę poruszać. Czy te wiersze to jest twoja taka prywatna obserwacja, czy to były też różne takie zbiegi okoliczności, które opisywałeś gdzieś w swoich wierszach?
1: To są takie jakby zdjęcia, metaforycznie rzecz mówiąc, sytuacji, w której się znalazłem. Na przykład chodzę z psem na spacery, na tak zwane stawy. No, w Miłosławie są stawy rybne i to wygląda trochę jak Małe Mazury, ten Miłosław. I za każdym razem przechodziłem obok drzewa. To jest pole, po jednej stronie, po lewej stronie mam pole, po prawej mam staw rybny, tu są trzciny, tu jest las i jest wielki taki krzak, drzewko wręcz, głogu, który bardzo pięknie kwitnie, który ma piękne czerwone owoce i gdzie tam zawsze jest duży ruch owadów. No i ten pies za każdym razem, jak przechodziliśmy obok tego drzewka, przegapiał, a jest to pies o bardzo takim silnym instynkcie myśliwskim, więc cały czas węszy. I za każdym razem przegapiał, że tam jest zając. I ten zając chyba tam mieszkał przy tym, i za każdym razem przy tym głogu. I za każdym razem, kiedy tam przechodziliśmy, to on tak na spokojnie oddalał się. Nie był w żadnej panice, nie uciekał. Nie musiał, bo pies był na smyczy, ale instynkt podpowiadał mu, że on tutaj chyba rozdaje po prostu karty. Ja patrzyłem na tego zająca, na tą całą scenerię, na ten głóg, na ten las, na te trzciny i potem właśnie opisałem to w bajeczce Zając roztargniony. Dokładnie tak. Tam, gdzie rośnie głóg czerwony, szumią trzciny, pachnie las, mieszkał zając roztargniony, co się mylił raz po raz.
0: Jedna mi rzecz tylko nie pasuje, bo zwykle piszesz w swoich wierszach o zwierzętach. Mhm. A krasnoludki skąd się wzięły?
1: A krasnoludki to była pierwsza bajeczka, którą napisałem chyba 30 lat temu. Wzięły się pewnie z potrzeby serca. Tak jak mówiłem, te wszystkie bajki mojego dzieciństwa, one oprócz tych diabłów i aniołów oczywiście miały krasnoludki, smoki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie postacie nie z tego świata. Ale tam też jest jakby ważny ten morał, to co mówi nauczyciel na końcu. I to jest całe przesłanie tego, że to my trochę jakby zapełniamy ten świat, w którym żyjemy, jego mieszkańcami. Można żyć w świecie z krasnoludkami, można bez. Zachęcam do przeczytania tej bajki, tam nauczyciel po prostu to wszystko ładnie spuentuje, ale dla mnie te krasnoludki to właśnie też zawsze było coś takiego, do czego w pewnym sensie mnie ciągnęło. Wypatrywałem ich, chciałem spotkać z jednej strony krasnoludka, a z drugiej strony chciałem, żeby zza wzgórza wyłoniła się Godzilla. Jeśli ktoś nie wie, co to jest Godzilla, to taki wielki japoński smok, potwór, dinozaur, który bardzo oddziaływał na moją wyobraźnię, jak byłem dzieckiem.
0: No to w takim razie teraz, ponieważ zbliża się godzina 19, to na chwilę zrobimy tutaj przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Piotrem Banachem po piosence.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu.
5: Kto z nami czyta?

0: Dobra energia i Ania Broda. Myślę, że w każdym z nas jest teraz dobra energia, bo jest piękne popołudnie, ciepło, można miło spędzić czas słuchając Polskiego Radia Dzieciom, a to audycja Kto z nami czyta. Dziś czyta z nami Piotr Banach, który napisał też książkę, więc i czyta, i pisze, a oprócz tego jest też liderem zespołów, założycielem zespołu Hej, więc myślę, że wielu dorosłych też może pana Piotra dobrze kojarzyć. No a teraz książka Banach Dzieci w każdym wieku. Jak to się stało? Co było takim przyczynkiem do tego, żeby ta książka powstała?
1: No, zabierałem się do tego od wielu lat i przyszedł taki moment, że już dłużej tego nie można odkładać. Jak powiedziałem wcześniej, trochę, no nie, jeszcze nie, jeszcze się na emeryturę muzyczną nie wybieram, ale trochę już inaczej myślę o świecie. Mam trochę inną energię wewnętrzną, taką swoją.
0: Pomyślałam, że może powie, że córka mnie zmotywowała.
1: Córka też, bo ja szukałem bajek dla niej w pewnym momencie, takich, że już oczywiście przerobiliśmy wszystkie bajki Tuwima, Brzechwy i chciałem znaleźć coś współczesnego. I okazało się, że nie ma takich bajek w starym stylu, że zmieniły się czasy, autorzy bajek piszą zupełnie inaczej. A mi się wydaje w taki naturalny sposób, że skoro ja się na tym wychowywałem, że to jest najlepsza na świecie, taka forma właśnie do bajek. Więc Pola, moja córka, już miała innego rodzaju bajki. Ja nawet mi się podobały, oglądałem razem z nią Świnkę Pepę. Ta Świnka Pepa dla mnie była jakaś taka właśnie przyswajalna. Inne może jakoś tam niekoniecznie, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że napisałem te bajki tylko z myślą o mojej córce. To byłoby ładne, romantyczne. Ja jej oczywiście tę książeczkę zadedykowałem, ale ja ją napisałem po prostu z potrzeby własnego serca. Właśnie z tej takiej ciekawości świata, o której mówiłem wcześniej, że uważam, że każdy powinien w sobie tą ciekawość świata pielęgnować. I we mnie zrodziła się taka ciekawość, a czy dam radę? Czy ja potrafię? Czy to wszystko ja sfinalizuję? Udało się z pomocą, muszę tutaj złożyć podziękowania Bibliotece w Jarocinie, która jest takim właśnie oficjalnym wydawcą. I oni po prostu, ponieważ w zeszłym roku miałem taki swój poważny jubileusz tej mojej muzycznej twórczości, i oni nie dość, że mi zrobili koncert jubileuszowy, to jeszcze wydali moją książeczkę, więc bardzo, bardzo Jarocinowi i Bibliotece w Jarocinie, Urzędowi Miejskiemu bardzo dziękuję za to. A też nie mogę nie wspomnieć, i to byłoby bardzo chyba nawet nieładnie z mojej strony, że dopiero w tym momencie tej audycji wspominam o Nadii Lelental, graficzce, która zilustrowała tą książeczkę, bo to naprawdę jest, zrobiła to wspaniale. Było to trochę przypadkowo. Dla zespołu Bajka zrobił jakieś graficzne rzeczy, między innymi klip do jednej z piosenek, jej partner życiowy. Ja kiedy ja z nim rozmawiałem o tym, czy słuchaj, może byś tak podjął się zrobienia jakichś takich ilustracji do książeczki, on mówił, no wiesz co, ja to trochę nie mam czasu, ale moja Nadia mogłaby spróbować. A robiła już coś wcześniej? No tak, coś próbowała, więc ja byłem taki trochę niepewny, no dobrze, no skoro on za nią ręczy, ale okazało się, że jak Nadia przysłała te swoje ilustracje, to są właśnie dokładnie takie ilustracje, jak sobie wyobrażałem, także
0: bez korekty.
1: Tak, tak, tak. Jesteśmy tutaj jakby współautorami tej książeczki. Ja po prostu od strony werbalnej, a Nadia od strony graficznej.
0: Ale wróćmy jeszcze do twojej córki Poli. Ona, powiedzmy, że była takim delikatnym taką iskierką, która spowodowała, że ta książka powstała, że napisałeś te wiersze, ale czy ona też była recenzentką tych wierszy? Czy mówiła ci, tata, ten tak, ale ten to nie do końca rozumiem, albo było jakieś takie z jej strony?
1: No właśnie nie. Jak ja zacząłem finalizować tą książeczkę, to Pola już była pannicą. Teraz w tym roku skończyła 15 lat, więc to nie do końca jest jej po prostu estetyka, ale ja w tej chwili nadrabiam trochę, bo Pola dała mi bardzo mocną taką rzecz, obudziła we mnie znowu właśnie no to takie dziecięce myślenie. Ona mnie zaskakiwała swoimi skojarzeniami, zaskakiwała mnie swoim widzeniem, ba, zaskakiwała mnie taką mądrością, której nie mogła jeszcze nabyć. To jest taka jakaś mądrość wewnętrzna.

0: tak celne sformułowania i jakieś takie riposty. Ja teraz właśnie piszę już prozą coś, co roboczo nazwałem Polibaje, że jest tata, czyli ja, i jest właśnie Pola. I ja ją tak umiejscawiam w tej książeczce jako taką czterolatkę, bo to był ten taki okres, gdzie ona była taka najbardziej, jak to powiedzieć, błyskotliwa, słodka. Znaczy nie najbardziej błyskotliwa, bo to tak brzmi, jakby później nie była. Ale właśnie wtedy mnie tak najbardziej zaskakiwała, tak? Bo ta nasza komunikacja już się zrobiła taka pełna. Ja mogłem po prostu zrozumieć ją, ona mogła zrozumieć mnie. Więc ten okres, jak Pola ma 4 latka i ja piszę takie właśnie już opowiadanka, kiedy ten tata opowiada Poli bajki, które sam wymyśla, tak na poczekaniu, bo ona go zawsze zaskakuje prośbą o bajkę. I on stara się to wymyślić i stara się coś tej Poli przekazać, ale ku swojemu zaskoczeniu dowiaduje się, że tyle samo, co on Poli, to Pola jemu przekazuje podczas słuchania tych jego bajek, zadając mu takie pytania. Więc teraz aktualnie nad tym właśnie pracuję.
1: Ja proponuję, byśmy teraz może włączyli do naszej rozmowy słuchaczy. Być może znajdzie się ktoś, kto chciałby do nas zadzwonić i taką książkę przyjąć jako prezent.
0: Byłoby wspaniale.
1: Od Polskiego Radia Dzieciom i Piotra Banacha. Może pytanie jakieś moglibyśmy zadać dla naszych słuchaczy.
0: Mam teraz to pytanie na poczekaniu wymyśleć. To będzie poważna sprawa. A ja bym powiedział, zadałbym takie pytanie, czego mogą nauczyć nas bajki?
1: O, no to w takim razie startujemy, otwieramy naszą linię i czekamy na wasze telefony. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i być może uda wam się taką nagrodę od nas zdobyć. No to czekamy.

0: mamy energię.
1: Ala Janosz kolejną dawkę energii nam tutaj dołożyła do naszej audycji Kto z nami czyta dziś? Czyta z nami Piotr Banach. Piotr Banach, który napisał książkę dla dzieci z wierszykami, które no myślę, że wielu z nas mogą kojarzyć się z takimi dawnymi wierszykami Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy Wandy Chotomskiej, które przypominają nam trochę o tym, żeby właśnie wyjść na dwór, na trawkę, popatrzeć trochę na te zające, na biedronki, na stonogi i zastanowić się, co tam u nich się w tym życiu dzieje. Ty tak właśnie wychodziłeś na spacer i tak podpatrywałeś te zwierzaki?
2: No tak jak mówiłem wcześniej, tak. Takie te spacery obowiązkowe, bo przychodzi godzina 14 i po prostu pies dostaje jakiegoś takiego amoku, tak? Trzeba go koniecznie wyprowadzić, bo inaczej dzień będzie dla niego stracony. Więc tak, mam takie, nawet jak mi się bardzo nie chce, to spaceruję po tym lesie i rozmyślam. To jest właśnie fajny taki moment, że ja mogę te swoje bodźce wzrokowe przekładać od razu na myśli. Wiele z tych bajek powstało na takich spacerach.
1: No ale spacery latem z psem, no to normalne. Ale w basenie? Który wierszyk wymyśliłeś w basenie?
2: W basenie, który ja wymyśliłem wierszyk? Pewnie
1: sam tak
2: powiedziałem. Tak. Tylko teraz właśnie staram się. Na pewno nie kłamałem, na pewno któryś powstał w basenie. Teraz przelatuję przez te wszystkie wierszyki w głowie. No dobrze, ja zaraz wrócę do tego. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, które był. Mógłbym skłamać, mógłbym powiedzieć o dowolny, bo tego nikt nie wie. Ale chciałbym być tutaj uczciwy i powiedzieć faktycznie, który był w basenie. Jest taki wiersz, który, bajeczka, która zamyka całą książeczkę. To jest o babci Teresce. I ta babcia Tereska to jest babcia dla Poli, dla mojej córki. Dla mnie to jest moja mama. I tam naprawdę jest bardzo wiele prawdy o mojej mamie, o miejscowości, w którym moi rodzice mieszkają. Oni się przeprowadzili po prostu ze Szczecina na wieś kilkadziesiąt lat temu już i stworzyli tam takie, takie swoje miejsca na ziemi, właśnie pełne zwierząt i pełne takiej miłości do świata, tak bym to powiedział. Ja chciałem o tej mojej mamie, a dla Poli babci Teresce napisać, więc to była taka bajka, która mi nie przyszła do głowy przy okazji spacerów, tylko tak sobie pomyślałem, fajnie by było, żebym tą jakoś tą swoją mamę uhonorował w takim sensie, że będzie mogła sobie przeczytać. Ja nie wiem, czy jej się to spodobało w takim sensie, że tamten jej rys charakterologiczny, który jej nadałem, w mojej opinii prawdziwy, ale zawsze my na siebie patrzymy trochę inaczej niż patrzą ludzie z zewnątrz. Są tam takie rzeczy jak biedronka i stonoga, które opisują no, wiele moich takich doświadczeń. Nawet dlatego właśnie razem z Kafi wyprowadziliśmy się ze Szczecina, z dużego miasta, ponieważ czuliśmy się tacy, że spotykamy jakichś znajomych. Mieszkamy w mieście, którego jakby największą zaletą jest to, że może być w nim mnóstwo atrakcji, wynikających z tego, że mieszka tam mnóstwo ludzi, którzy być może myślą i czują jak my. Ale za każdym razem, kiedy próbowaliśmy się z kimś umówić, to było... No, tak, musimy się koniecznie spotkać, tak, zadzwońcie, zadzwonimy, to co, to może w weekend, nie, to może za dwa. I doprowadziło to do tego, że myśmy pojechali szukać tych ludzi zupełnie gdzie indziej, do bardzo małej miejscowości, teraz mieszkamy w małej miejscowości. No i ta biedronka i stonoga właśnie opisują dokładnie te sytuacje, tak? Że no jasne, bardzo chętnie się spotkamy, ale teraz przepraszam się bardzo, już śpieszę i nie będę cytował, bo boję się, że coś źle zacytuję, ale to jest właśnie tak opowiada ta biedronka i stonoga. Jajka ale... i kura już mówiłem. Tak,
1: no właśnie,
2: słucham.
1: Ale w każdym z tych wierszykach jest taka interakcja. Jest bohater A, bohater B i tutaj dochodzi do jakichś tam różnych sytuacji. Ale w twoich wierszach to, co jest istotne, to to, że każdy kończy się jakimś morałem. I myślę, że to już nie jest tak łatwo

0: wymyślić, bo zestawić Biedronkę ze Stomego, no to powiedzmy, że one w jakichś tam warunkach mogą się spotkać, ale ich problemy już są zupełnie inne, no ale ten morał, jak się tworzy takie morały?
1: Ja myślę sobie, że one już są. Ja mam w ogóle taką teorię na temat tworzenia jako takiego, że my, ludzie, którzy tworzą, jesteśmy tak naprawdę tylko takimi antenami, że my wyłapujemy coś, co już jest, co świat stworzył. Nie wyłapujemy w ten sposób, że ktoś coś napisał, a my to kopiujemy. Nie, nie. W sensie czegoś takiego, mnie to zastanawiało na przykład, jeżeli chodzi o muzykę, że dlaczego raptem na całym świecie wszyscy zaczynają słuchać muzyki reggae, a dopiero potem włączają się w to media, bo można powiedzieć, zostało to rozpromowane. Nie. Najpierw wszyscy zaczynają jej słuchać. W Polsce, we Francji, w Niemczech, za oceanem, w Japonii. Kiedy miałem ten taki właśnie swój okres słuchania muzyki reggae, to jeździłem dużo po świecie i wszędzie tam byłem na festiwalu reggae we Francji, byłem na festiwalu reggae w Japonii i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie tam właśnie ta muzyka rezonowała bardzo. Skąd ona się wzięła? Nie wiem. Myślę, że podobnie jest właśnie z literaturą, z bajkami, że przychodzi jakaś taka wibracja z kosmosu. Jakby to dziwacznie nie brzmiało, ja to tak odczuwam. I my jako właśnie twórcy po prostu jesteśmy antenami, które te wibracje wyłapujemy. W związku z tym teksty, które ja piszę, do piosenek, czy piszę bajki, ja naprawdę je tylko zapisuję. One mi się w pewnym sensie dyktują i ja bardzo często dowiaduję się, jaki jest morał, czy z tekstu, czy w tekście, czy w bajeczce, dopiero jak go zapisałem. Jak go sam sobie przeczytałem.
0: Sam jesteś zaskoczony.
1: Sam jestem czasami zaskoczony. Tak. O. I tutaj jeszcze tak chciałem powiedzieć wcześniej, że zawsze jest jakaś taka właśnie interakcja, że są postacie, tak jak Biedronka, Stonoga, czy tutaj z tymi krasnoludkami, to jest całe mnóstwo jakichś tam różnych postaci, ale jest na przykład taka bajeczka tutaj o Czapli, która w zasadzie w tej scenie jest tylko sama Czapla i jej wyobraźnia, ale ta wyobraźnia jej podsuwa takie właśnie obrazy, że ona widzi rzeczy, które się zupełnie tam nie dzieją, ale to też jest właśnie bardzo mocno o nas, tak? My bardzo często sami siebie jakoś wpychamy w lęk, w niepokój, bo nic się nie dzieje, nie ma tak naprawdę powodu do niepokoju, ale my go jakoś wydłubujemy z wewnątrz siebie i zaczynamy się stresować, bo nam podpowiada nasza własna wyobraźnia. Potem możemy się nawet z tego śmiać, że a, co ja sobie tak myślałem, a przecież to głupie było, ale w momencie, kiedy to się dzieje, to naprawdę bardzo się tym wszystkim stresujemy i ta Czapla tak się zestresowała.
0: Banach dzieciom w każdym wieku to książka, która powstała, jest całkiem świeżutka.
1: Tak.
0: Jest nowość, no, którą warto się zainteresować. Czy już w twojej głowie pojawiły się kolejne pomysły na kolejne wiersze, a może na kolejny zbiór wierszy?
1: Dopisałem jakąś bajkę o Pawiu, ale teraz jakby pochłonęło mnie to, co mówiłem wcześniej, że te takie tak zwane polibaje, że już pisane prozą właśnie ta historia Poli i taty i te bajki się pojawiają w opowieściach taty, tak zwana opowieść szkatułkowa, że co chwilę ktoś zaczyna jakiś wątek, tak? Opowiada się o kimś, a ten ktoś, o kim się opowiada o kimś innym, a tamten znowu o kimś innym.
0: No to w takim razie czekamy na kolejne bajki, kolejne wiersze być może. Mam nadzieję, że będziemy mogli poznać jeszcze głębiej twoją twórczość. No i oczywiście zapraszamy do tego, aby poznawały ją dzieci, bo myślę, że dorośli to już całkiem dobrze znają. Piotr Banach był dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom i audycji Kto z nami czyta. Myślę, że czytajmy poezję, bo warto.
1: Bardzo warto. Ja bardzo zachęcam. Naprawdę byłem tym zaskoczony wielokrotnie, ile mi to dało, tak? Te wszystkie rzeczy, które w dzieciństwie napełniałem się nimi, nasiąkłem i one po prostu potem wydały taki plon, no takie ziarenko, które gdzieś tam w tą glebę pod tytułem ja zostało wpuszczone i potem wyrosło z tego, no, całkiem fajne drzewo owocowe.
0: No to skoro tak, to zapraszamy w takim razie do kuchni. Natalia Lesz nam teraz zaśpiewa, a ja już bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

został z nami Czyta. To audycja, która powoli już dobiega końca, ale mamy jeszcze całe 34 minuty i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze wciąż dobrze bawić. Przed chwilą był z nami pan Piotr Banach, który opowiedział o swojej najnowszej książce Banach dzieciom w każdym wieku. Przepiękne ilustracje i oczywiście wiersze, które myślę, że spodobają się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. A my teraz chcielibyśmy powoli zaprosić was do kolejnego naszego cyklu książkowego i myślę, że już teraz jest pora na to, aby zaparzyć sobie herbatę, a może kakao, wziąć ze sobą, może przykryć się kocykiem i posłuchać fragmentu książki, która oczywiście tradycyjnie pojawi się już za chwilę na naszej antenie, a tym razem kto to będzie i co to będzie, to Finek autorstwa Jana Grabowskiego. To jedna z tych opowieści, które od wielu lat zdobywają serca młodych czytelników. Jej bohaterem jest energiczny, ciekawy szczeniak o imieniu Finek, który trafia do domu małej dziewczynki zwanej Dzidzią. Razem przeżywają wiele zabawnych, wzruszających i pełnych niespodzianek przygód, a co ciekawe, Jan Grabowski był wielkim miłośnikiem zwierząt i właśnie o nich pisał najchętniej w swoich książkach i pokazywał, że mają własne charaktery, emocje, potrafią być prawdziwymi przyjaciółmi człowieka. A już za chwilę przekonamy się, jak wygląda świat oczami młodego, psotnego psiaka, do którego zwykłe mieszkanie może stać się krainą pełną tajemnic, a codzienne przedmioty początkiem wielkiej przygody. Myślę, że na te opowieści będziecie musieli już trafić sami po przeczytaniu tego fragmentu i kolejnych. Trzy fragmenty książki Finek w wykonaniu Jana Grabowskiego już za chwilę na naszej antenie, a książka ta pochodzi oczywiście z serwisu wolnelektury.pl, gdzie można znaleźć jeszcze więcej takich książek do poczytania. Drodzy słuchacze, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru wam życzę. Mam nadzieję, że z tą książką będzie on jeszcze przyjemniejszy. Do usłyszenia, pa, pa!

Jan Grabowski, Finek. Dzidzia była chora. Dokuczał jej złośliwy ból w kolanie. Lekarz uprzedzał rodziców dzidzi, państwa rosochackich, że choroba potrwa dłużej. Zalecał bezwzględny spokój. I dzidzia wiedziała dobrze, że będzie musiała długo, długo leżeć w łóżku. Czy kto z was lubi chorować? Czy komukolwiek z was wypadło leżeć w łóżku długie, długie, tak strasznie długie tygodnie? Boże, co za nuda, prawda? Godziny wloką się i wloką, dni wydłużają się tak, że zdaje się, iż nigdy się nie skończą. Niczym porządnym zająć się nie można. Bo jak tu na przykład bawić się w pociąg i jechać koleją do dzieciny w odwiedziny? Każdy wie, że do takiej jazdy potrzebna jest paka lub chociażby krzesło. Ale jechać na łóżku to bardzo trudno, prawie niepodobna. Dzidzia próbowała wprawdzie robić z łóżka pociąg. Sapała jak lokomotywa, ale gdy tylko zaczęła podskakiwać na materacu w takt sapania, każdy wie, że wagon trzęsie, natychmiast mama wołała z drugiego pokoju. Dzidziu, leż spokojnie, kochanie. Nie wolno ci skakać ani poruszać chorą nogą. I rób, co chcesz. Trzeba było leżeć spokojnie i ani się nie poruszyć. Dzidzia próbowała czytać, bo czytać umiała. Ale czyż można cały dzień patrzeć na litery? Zresztą bardzo trudno o tak ciekawą książkę, która zajęłaby na długo, bardzo długo, na całe tygodnie, prawda? Kiedyś wpadła dzidzi do rąk ciekawa książeczka. Była to opowieść o małej dziewczynce, sierotce opuszczonej przez wszystkich. Jedynym jej przyjacielem i nieodstępnym towarzyszem był piesek Wiernuś. Psina nie opuszczała nigdy swojej małej pani. Wyświadczała jej tysiączne przysługi, ogrzewała własnym ciałem, broniła. Dziewczynka z bajki była samotna, ale czuła się na świecie dobrze. Zupełnie dobrze. Miała przecież oddane sobie poczciwe psie serce swego Wiernusia. Powiastka ta wywarła na dzidzi wielkie wrażenie. Poczęła ona rozmyślać nad dziejami sierotki z bajki. Porównywała siebie do tej opuszczonej przez wszystkich dziewczynki i choć ani sierotą, ani opuszczoną nie była, uznała, że pomiędzy losami jej, dzidzi, a dziewczynki z bajki zachodzi wielkie podobieństwo. Obydwie są jednakowo samotne. Czasem, gdy ojca nie było w domu, a matka i Katarzyna zajęte były w kuchni,

kuchni, wyobrażała sobie wtedy, że jest noc. I ciemno. Bardzo ciemno. Zupełnie ciemno. Nawet latarnie się nie palą. A ona, dzidzia, błąka

że nie przyjdzie to łatwo. Słyszała, że pan Rosochacki mówił nieraz: po co skazywać biedne stworzenie na ciągłe przebywanie w mieszkaniu? Gdybyśmy nie mieszkali w Warszawie, to co innego, ale trzymać psa tu, w tej kamienicy? Na tym podwóreczku małym, ciemnym jak dno studni? Za bardzo lubię psy, żebym je miał skazywać na taką niewolę. Dzidzia znała swego ojca. Wiedziała, że byle go serdecznie poprosić, to można od niego uzyskać wiele, bardzo wiele. Spodziewała się więc, że może teraz właśnie, gdy jest chora, kiedy musi tak długo leżeć w łóżku, jej kochany ojczulek ulegnie łatwiej prośbom swej małej, chorej dziewuszki. Postanowiła spróbować. A nuż się uda? A nuż ojczulek się zgodzi? I Dzidzia będzie miała pieska, własnego małego psiaka. To dopiero będzie uciecha.

Któregoś po obiedzie pan Rosochacki siedział koło łóżka Dzidzi. Dziewczynka rozejrzała się po pokoju, westchnęła i powiada: czy nie uważasz, ojczulku, że u nas pusto w mieszkaniu? I tak jakoś bardzo smutno? Ojciec spojrzał na Dzidzię, pogładził ją po głowie.

Nie krakowianka skarżyła ci się po cichu, że jej się nudzi i że rada by mieć jeszcze jedną lalkę za towarzyszkę. Nie, ojczulku, zaprzeczyła żywo dzidzia. Ja teraz nawet nie rozmawiam z krakowianką. Pogniewałyście się? O co? Nie, zaprzeczyła żywo dzidzia. Ja ją zawsze bardzo, bardzo lubię. Tylko ja teraz myślę, ciągle myślę. No proszę, o czym tak myślisz ciągle, dziecino? Jakby to było dobrze, gdyby tu u nas był ktoś żywy. Naprawdę żywy. Nie tak na niby jak krakowianka albo inne lalki. Tak bym chciała mieć kogoś, z kim można by się było bawić. Naprawdę bawić. Chciałabym, żeby ten ktoś żył, biegał, skakał. Ojciec spojrzał na dzidzie. Dziewczynka patrzyła mu w oczy bardzo przymilnie. Któż to ma skakać koło ciebie? Może żaba, co? Spytał. Fe! Któż by tam myślał o żabie? Oburzyła się dzidzia. No więc o czym mówisz? Dopytywał się pan Rosochacki. Dzidzia uniosła się na łóżku. Objęła ojca za szyję, mocno, mocno. Pocałowała. Nachyliła się do ojcowego ucha i szepnęła. Proszę, bardzo proszę o małego pieska. Ojciec zdziwiony odsunął ją nieco od siebie. Dzidzia zaczęła mówić szybko, nie dając dojść ojcu do słowa. Wielki, dorosły pies, taki na przykład jak lord pana pułkownika, no to co innego. Taki pies zanudza się w mieszkaniu. Nawet w takim wielkim mieszkaniu jak pana pułkownika Buczackiego. Zaraz widać, że lord się nudzi, bo ma zapłakane oczy i sapie. Ale małe szczeniątko, takie zupełnie malutkie, niewiele co większe od małego kociaka. Taki piesek w naszym mieszkaniu będzie się czuł znakomicie. Będzie w nim błądził jak w lesie. Naprawdę, ojczulku, trzeba będzie dobrze uważać, żeby się nigdzie nie zgubił. Ojciec słuchał tego, co mówiła dzidzia i milczał. Nie odpowiedział nic. Pocałował ją tylko w głowę i poszedł. Tego dnia dzidzia nie widziała już ojca, bo zaraz po rozmowie z nią wyjechał na kilka dni do Poznania. Przez czas nieobecności pana Rosochackiego dziewczynka nie przestawała myśleć o piesku. Ojciec wprawdzie nie przyobiecał jej psa, ale też nie odmówił stanowczo. Dzidzia miała nadzieję, że może ojciec przywiezie jej małego psiaka jako gościniec z Poznania. Kto to wie? Na wszelki wypadek rozmyślała nad tym, jak nazwać nowego przyjaciela. Przeglądała w myśli wszystkie swoje zabawki. Zastanawiała się nad zmianami, jakie trzeba będzie zaprowadzić. Postanowiła, że krakowianka ustąpi pieskowi łóżka i będzie spała w lubianym pudełku. Pucek, kosmaty niedźwiadek, przestanie się wylegiwać na puchowym piernaciku, który był starą poduszką podróżną mamy dzidzi. Odstąpi on swoją pościel na poduszkę dla szczeniątka, które się będzie nazywało... No rozumie się, że będzie się nazywało Wiernuś jak piesek z bajki. A jeżeli ojciec pieska nie przywiezie? O tym dzidzia nawet myśleć nie chciała.

Pan Rosochacki miał w Poznaniu wiele spraw do załatwienia. Nic dziwnego więc, że na razie zapomniał o rozmowie z Dzidzią. Dopiero w przeddzień wyjazdu przypomniał sobie, że Dzidzia poprosiła go o pieska. Chciał zrobić przyjemność chorej córce i postanowił postarać się w Poznaniu o szczenie. Namyślał się tylko, jaki piesek sprawi małej największą radość. Rozważał wady i zalety różnych ras i doszedł do przeświadczenia, że najlepszy będzie mały foksik. Wiadomo powszechnie, że spośród wszystkich psich ras foksy są najweselsze i zawsze gotowe do figlów. Ale gdzie tu szukać psa w wielkim, a prawie nieznajomym mieście jak Poznań? Pan Rosochacki zwrócił się do portiera w hotelu, w którym zamieszkał i poprosił go o pomoc. Chcę mieć foksa. Innego psa, choćby był najładniejszy, nie kupię. Jeżeli pan wie o jakim małym rasowym foksiku, proszę, niech pan jutro przyprowadzi szczenie do hotelu, zapowiedział. Portier kiwnął głową na znak, że zrozumiał. Kto by tam chciał innego psa, proszę pana? Foks to foks. Każdy wie, że to najładniejszy pies. Ja sam co prawda nie mam foksa na sprzedaż, ale mojej stryjecznej siostry ciotka ma takie foksy, że ładniejszych na całym świecie nie znajdzie. To są dopiero foksy. Powiem jej, to ona jutro rano przyprowadzi panu swoje pieski. Oznajmił ojcu Dzidzi. Oprócz hotelowego portiera, pan Rosochacki prosił jeszcze kilku stołowych w cukierniach i restauracjach o pomoc. Wszyscy, do kogo tylko ojciec Dzidzi się zwracał, oświadczali, że wiedzą o najpiękniejszych na świecie foksach i że jutro właściciele tych cudowności bezwzględnie stawią się z psami w hotelu. Rankiem następnego dnia obudził pana Rosochackiego hałas piekielny. Uszy puchły od tego zgiełku i wrzasku. Na hotelowym korytarzu, tuż przed drzwiami pokoju, w którym mieszkał ojciec Dzidzi, słychać było wściekłe warczenie, naszczekiwanie, targanie się, pisk. Odzywały się głuche basy rosłych brytanów i cienkie, jazgotliwe ciawkanie małych psiaków. Wycia rozpaczliwe, smutne, to znów wesołe szczekania. Drzwi od sąsiednich pokoi otwierały się raz po raz. Ktoś wyrzekał głośno na porządki w hotelu, ktoś inny wołał o rachunek i żądał, by zabrano jego rzeczy, bo się natychmiast wyprowadza. Jakiś głos dopominał się o policję, a jakaś dama wzywała wojska, koniecznie wojska, które by te wściekłe psy usunęły z hotelu. Pan Rosochacki wyjrzał na korytarz i oniemiał. Tuż u drzwi jego kłębiło się

szczekało, piszczało, było kilkanaście psów najróżniejszego wzrostu i wyglądu. Były to kundle wielkie jak cielęta, psiska wielkości barana, mniejsze, większe, małe i zupełny psi drobiazg. Najmniejszy ze wszystkich był rudy, kosmaty pinczerek. Widać głęboko wziął on sobie do serca przymusową podróż do hotelu, bo rozparł się szeroko przednimi nogami, podwinął ogon pod siebie, odrzucił wysoko głowę i był tak przeraźliwie, jakby kto nożem skrobał po szkle. Pomiędzy tyloma psami nie było jednak ani jednego, który by choć z daleka przypominał Foxa. – Ludzie, co wy tu za menażerię sprowadzili? – zawołał zdumiony pan Rosochacki. – Proszę pana, to nie menażeria, tylko psy – odpowiedział nieco urażony jeden ze stojących i wypchnął przed siebie olbrzymie psisko, szczerzące kły jak noże. – Mój kuc nie jest wprawdzie Fox czystej rasy, ale za to, co to za pies, jaki on ma charakter. Nikomu nie pozwoli się pogłaskać – chwalił swojego Brytana. – Ja tu mam pieska dla pana – zawołał właściciel wyjącego pinczerka. – To specjał, nie pies. – Ależ ja chcę Foxa. To jest pinczer, nie Fox – tłumaczył zniecierpliwiony pan Rosochacki. – Pinczer? A któż mówi, że żolka jest Fox? – Ale to jest nadzwyczajny pies. – Co za serce! O byle co wyje, takie to czułe – zawodził właściciel pinczerka. Pan Rosochacki nie słuchał już więcej. Zatrzasnął drzwi, zadzwonił po służbę i kazał powiedzieć wszystkim psiarzom, by sobie natychmiast poszli. Chwilę jeszcze trwał głośny rajwach na korytarzu. Wreszcie psie wrzaski poczęły się oddalać i cichnąć. Pan Rosochacki odetchnął z ulgą. Ranna awantura z psami zraziła ojca Dzidzi do dalszych poszukiwań. Postanowił nie kupować szczenięcia dla Dzidzi. Zapowiedział też stanowczo służbie hotelowej, aby oświadczono każdemu, kto przyprowadził psa na sprzedaż, że nie kupi Foxa, ani Brytana, ani Pinczerka, ani w ogóle jakiegokolwiek psa, choćby był najpiękniejszy i najbardziej rasowy.

0: Kto z nami czyta?
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
4: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
3: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
4: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
3: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.

0: praniu, kochanie, pora na drzemkę. A przed drzemką oczywiście na naszą bajeczkę. Jesteś tutaj, synku?
1: Tak, już na siebie czekam.
0: To super, bardzo się cieszę. Tak sobie pomyślałam, że dzisiejsza bajka będzie związana z czymś, co ty bardzo lubisz. A co ty lubisz, kochanie, najbardziej?
1: Dinozaury.
0: Oczywiście, dinozaury. Powiem ci szczerze, synku, że wydaje mi się, że wiele dzieci lubi dinozaury. Dlatego wiele z nich może się zainteresować dzisiejszą opowieścią. A bohaterem naszej bajki będzie chłopiec. Jak mógłby mieć na imię ten chłopiec?
1: Tomek.
0: Tomek, bardzo ładne imię. Zatem będzie to chłopiec imieniem Tomek. A wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia, jakiś czas temu, mama i tata powiedzieli Tomkowi, że wybierają się do muzeum. Franio, czy ty byś się ucieszył, gdybyś coś takiego usłyszał?
1: Tak.
0: Właśnie. Tomek z kolei nie przepadał za muzeami. Wydawały mu się nudne i niczego ciekawego tam nigdy nie widział. Wydaje mi się, że jednak jest trochę inaczej, ale akurat Tomek miał takie właśnie zdanie. Nie wiem, z czego to wynikało i dlaczego tak właśnie było, ale Tomek uważał, że muzeum to najnudniejsze miejsce na świecie. Co się stało, Franiu?
1: No to straszne. Tak jest, ale tak nie jest.
0: Mówiąc szczerze, też tak myślę. A wiesz, co było najzabawniejsze?
1: Nie.
0: Otóż to, że Tomek nigdy wcześniej nie był w muzeum. Naprawdę. On sobie tak troszeczkę to wymyślił, że muzeum musi być nudne. Kiedyś widział w telewizji program, który był prowadzony z takiego muzeum i wydało mu się to zupełnie nieciekawe, ponieważ dotyczyło rzeczy, które kompletnie go nie interesowały.

0: ale mama i tata spojrzeli na Tomka i powiedzieli: dlaczego masz taką niezadowoloną minę? Na co Tomek odpowiedział dokładnie to, co pomyślał. Bo muzeum jest nudne. Nie chcę iść do muzeum. Wolę na przykład bawić się w dinozaury. Mama wtedy się uśmiechnęła i powiedziała: oj, myślę, kochanie, że spodoba się tobie to muzeum, do którego chcemy cię zabrać. Tomek kompletnie nie uwierzył mamie. Jak może mu się spodobać coś, co według niego jest najnudniejszym miejscem na świecie i jakoś zupełnie nie wydaje mu się, żeby można było się tam bawić w dinozaury. W tym muzeum, które widział wtedy w telewizji, nie wolno było niczego dotykać i trzeba było tylko wszystkiemu się przypatrywać i jeszcze słuchać jakiegoś przewodnika, który mówił o rzeczach całkiem nieciekawych. Aż wreszcie nadszedł dzień wspaniałej wyprawy do muzeum. Tomek od rana miał kiepski humor, kiedy pomyślał sobie, że musi pół dnia stracić w miejscu, które, jak już doskonale wiemy, nie należało do jego ulubionych, miał naprawdę kwaśną minę. Synku, a co to znaczy mieć kwaśną minę?
1: To znaczy być niezadowolonym.
0: Dokładnie, to znaczy być niezadowolonym. Tak właśnie czuł się Tomek. Ale wsiadł z rodzicami do samochodu i pojechali do pewnego miejsca. Miejsca, które, jak wspomnieliśmy, było muzeum. Ale Tomek nie wiedział o tym, że w tym muzeum jest opowiedziana i pokazana historia dinozaurów.
1: Super!
0: A właśnie, właśnie, on też był niesamowicie zaskoczony. Nie mógł uwierzyć, że muzeum, tak nudne według niego miejsce, może być poświęcone jego ulubionym, ukochanym, fantastycznym dinozaurom. A jednak, kiedy Tomek wszedł do środka, nie mógł się zdecydować, od której strony będzie oglądał te wszystkie eksponaty, te modele dinozaurów, które tak jakby mówiły do niego: chodź tutaj do mnie, spójrz, jak wyglądałem kiedyś dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno temu. Nawet nie wiadomo, kiedy czas zwiedzania minął i Tomek z rodzicami musieli opuścić muzeum. To był najpiękniejszy dzień. Tak powiedział Tomek rodzicom, kiedy wieczorem leżał już w łóżku i miał zasypiać. Tato wtedy odpowiedział: bardzo się cieszę, synku, bardzo. Od tamtej pory co jakiś czas Tomek pytał się rodziców: a do jakiego muzeum pójdziemy następnym razem? I za każdym razem, kiedy rodzice coś mu proponowali, z niesamowitą ciekawością wyczekiwał dnia wizyty w muzeum. Kochanie, a ty lubisz chodzić do muzeum?
1: Tak.
0: No tak, rzeczywiście, wspomniałeś już o tym. A które muzeum jest twoim ulubionym?
1: Muzeum Ewolucji.
0: Muzeum Ewolucji? A co się znajduje w tym muzeum?
1: Kości dinozaurów luźnych.
0: Ach, to jest muzeum, gdzie również można się dowiedzieć sporo na temat dinozaurów, tak?
1: Tak, tak, i zwierząt.
0: I różnych innych zwierząt, które żyły od czasów dinozaurów. To prawda, rzeczywiście to jest niesamowicie ciekawe muzeum. A jakieś jeszcze lubisz?
1: Tak, Muzeum Wojska Polskiego.
0: Muzeum Wojska Polskiego jest również niezwykle ciekawe.
1: I kolejnictwa, to takie z obrazami. I oczywiście Muzeum Zabawek.
0: Oj, bardzo dużo różnych rodzajów muzeów tutaj wymieniłeś. One wszystkie faktycznie są niezwykle interesujące i ciekawe i warte polecenia. Dlatego, tak jak w przypadku Tomka, jeżeli czegoś nie znamy, warto spróbować. Zwłaszcza, kiedy towarzyszą nam rodzice. Bo może się okazać, że będzie to

0: cudowna przygoda. A teraz pora, synku, na inną przygodę. Przygodę w krainie snów. Śpij słodko.
1: Śpij słodko, mamuś.
0: Śpij słodko, synku.

0: Są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
2: Są też długie, jak bagietki.
3: Są i krótkie, jak skarpetki.
4: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili.
5: Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
6: Drogie słuchaczki.
7: Drodzy słuchacze.
6: Przenieście się teraz
7: do tej niezwykłej krainy.
6: Krainy
7: pomiędzy.
6: Pomiędzy jawą
7: a snem.
6: Zamknijcie swoje oczy.
7: O tak. Delikatnie.
6: Bez pośpiechu.
7: Nie myślcie już o tym, co było.
6: Nie myślcie o tym, co będzie.
7: Nie planujcie.
6: Bądźcie w tej chwili.
7: Trwajcie w tej chwili teraz.

Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. Muzykę, która starsza jest niż nasz świat. Muzykę, która towarzyszy nam od dawien, dawna. Muzykę ciszy. Na początku była cisza. I w tej ciszy, i z tej ciszy wszystko powstało. Wszystko, co nas otacza. Wszystko, co teraz słyszymy. Wszystko powstało w ciszy. Wsłuchajcie się, jak ciemność z ciszą się kołyszą. A ciemność różni się od jasności, kiedy dzień, kiedy słońce, kiedy wszystko na dworze zalewa ocean barw, kwietnych kolorów, kiedy zalewa morze nieba, liście, kiedy to wszystko takie piękne i radosne, takie wyraźne, takie żywe, wszystkie kształty takie ostre. Kiedy zaś nadchodzi noc, kiedy zaś zamykamy oczy, kiedy ciemność nastaje, wszystko staje się bardziej delikatne, ulotne, miękkie, przyjazne. Kształty się zlewają, stają się niewyraźne. Można niemal dotknąć ciemności, poczuć, jaka jest w dotyku. Ciemność z ciszą. Wsłuchajcie się w ciszę. Być może dziś zechcę podzielić się z wami historią, której jeszcze nigdy nikomu nie zdradziła. Tak, być może nieraz chciała cisza opowiedzieć swą komuś historię, historię ciszy. Ale nikt jej nie słuchał, pogrążony we własnych myślach. W myślach o tym, co będzie robił, o tym, co robił. W myślach o sobie, jaki jest, jaki powinien być, jaki chciałby, żeby był. Nie dał szansy ciszy wybrzmieć. Tak, dajcie dziś szansę ciszy. Ciszy w ciemności. Niech teraz ta cisza nas poniesie na swych cichych skrzydłach, które jak fruną lecą, to tylko bezszelestnie. Niech przeniesie nas tam, gdzie ostatnio przygoda nasza się skończyła. Do podziemnego królestwa, do serca ziemi, do którego dotarliśmy przez wrota, które ukryte były.

0: były w starym, prastarym drzewie. Teraz.
1: Wow.
0: Jesteśmy. Jesteśmy przy jeziorze. Przy jeziorze, które jest we wnętrzu ziemi, w sercu ziemi. W tym jeziorze pływają gwiazdki z nieba. Być może to są te gwiazdki, które spadają od czasu do czasu z nieba, a my, widząc je w myślach, w sercu, wypowiadamy życzenie. W myślach, w sercu i w ciszy. I być może potem te gwiazdki lądują tutaj, też do serca, ale do serca ziemi. Być może jest to jezioro życzeń, jezioro spełnionych marzeń, jezioro nadziei. Być może tutaj, gdzieś tutaj znajdziemy kwiat, którego od tak dawna szukamy. Znajdziemy cebulkę tego niezwykłego kwiatu,
1: który pragnie połączyć się ze swoją ukochaną.
0: Czy ją odnajdziemy?
1: A jeżeli jest, to gdzie?
0: Gdzie mogłaby być? Gdzie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Przy jeziorze życzeń, przy jeziorze nadziei, gdzie szukać?
1: Gdzie szukać?
0: Jak myślisz, Bella?
1: Serce mi podpowiada. A skoro przy sercu ziemi jesteśmy, że szukać należy w jeziorze.
0: W jeziorze.
1: Na dnie jeziora.
0: A jezioro tak czystą wodę ma, że jest przeźroczyste. Widać dno.
1: Ale musielibyśmy wypłynąć na jezioro. Ale nie ma tratwy, nie ma łódki, nie ma statku.
0: Droga Bello, ale skoro jesteśmy przy jeziorze życzeń, to może wypowiedzmy życzenie.
1: A jakie życzenie?
0: Że chcielibyśmy chodzić po wodzie.
1: Tak, zawsze o tym marzyłam. Żeby chodzić po wodzie, żeby biegać po wodzie, żeby po niej skakać i nie wpadać. Czy i wy mieliście takie życzenia? Chodzenie po wodzie? Wow!
0: Myślę, że nasze życzenie się spełniło. Spójrz na mnie.
1: Pascal, ty chodzisz po wodzie.
0: To spróbuj i ty.
1: Oczywiście, że spróbuję. Chodzimy po wodzie, chodzimy po jeziorze, a w jeziorze gwiazdki pływają, a na dnie wszystko lśni, a na dnie...
0: Naszym oczom ukazała się cebulka kwiatu, którego...

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: zagląda nocka.
1: Słuchacie Polskiego

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.

0: bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu, a to jest specjalna odsłona sezon Emocje. O emocjach dzisiaj też porozmawiamy. No jak to jest w tym podwójnym rodzicielstwie? Ile jest emocji w nas, mamach, w ogóle w rodzicach, ale też jakie są emocje związane z dziećmi? No i jaka jest ta magiczna, też taka marzycielska, też trochę filmowa relacja między naszymi dziećmi? A dzisiaj to wszystko w kontekście snu i marzeń sennych. A już teraz ze mną w studiu gościni Monika Huntjens, certyfikowana konsultantka do spraw snu dziecka, ale też mama bliźniąt. Dzień dobry, cześć.
6: Cześć, witam się.
5: Chciałam na początek zapytać, czy to naprawdę jest tak, że takiego ciągłego, dobrego snu my musimy się nauczyć? Czy to jest tak, że rodzimy się z tą umiejętnością, potem ją gubimy i czasami właśnie musimy się jej od nowa uczyć?
6: Raczej ta pierwsza wersja u większości dzieci jest to taka umiejętność, którą mogą posiąść dzięki właściwym działaniom rodziców, dzięki przestrzeganiu zasad higieny snu, ale faktycznie chodzi o to, żeby potrafić spać w miarę samodzielnie i nasze dzieci, które w początkowych miesiącach życia będą bardzo potrzebować naszej pomocy przy zasypianiu, przy kontynuacji snu, w pewnym momencie dojrzewają do tego, żeby zacząć spać coraz bardziej samodzielnie. I mając na uwadze pewne zmiany, które zachodzą w samym śnie, mając na uwadze proces dojrzewania snu, musimy o tym wiedzieć, musimy to uwzględniać, ponieważ w pewnym momencie w okolicy 4 miesiąca życia sen wyraźnie zmieni się. Wtedy większość rodziców odczuwa wyraźne pogorszenie się snu u maluszków, a to dlatego, że zmienia się struktura snu i z takiego płynnego snu o bardzo prostej strukturze, który występuje w pierwszych 3 miesiącach życia, dziecko przechodzi w bardziej skomplikowaną, trudniejszą strukturę snu, która przypomina sen osoby dorosłej, czyli sen staje się czynnością cykliczną, co oznacza, że na koniec każdego cyklu snu następuje takie naturalne mikrowybudzenie i dziecko chcąc nie chcąc, czy jeszcze odczuwa zmęczenie czy nie, obudzi się. I jeżeli nie potrafi w miarę sprawnie, w miarę samodzielnie powrócić do snu, to będzie potrzebować przy tym naszej pomocy. I tutaj oczywiście są różne spojrzenia na tą sprawę, ale ja jako ekspertka od snu dziecka, ale również jako terapeutka poznawczo-behawioralna bezsenności u osób dorosłych, jestem jednak z tej szkoły, która mówi, że ta samodzielność właśnie jest kluczem do dobrego snu maluszka.
5: No dobrze, to zaraz wrócimy do tego, jak się nauczyć łączenia tych etapów snu, tak żeby dziecko się nie wybudzało, ale ja chciałam wrócić jeszcze do początku, czyli do Twojej historii, do też Twojej drogi zawodowej, no bo ona jest bardzo piękna i bardzo się łączy z macierzyństwem, a zaczęło się wszystko od Twoich bliźniąt, które tak dobrze nie spały od samego początku.
6: Dokładnie tak. Teraz widzę, że tak jak się mówi, że nic w życiu nie dzieje się przypadkiem, to ja również patrząc na to, co wydarzyło się w mojej sferze zawodowej, widzę, że tak po prostu musiało być. I faktycznie, jako mama malutkich bliźniąt, ja byłam przygotowana na to, że będę odczuwać ogromne zmęczenie.

0: u mnie w rodzinie jest taka historia, że ja sama mam siostrę bliźniaczkę. I moja mama w taki delikatny sposób, ale jak jeszcze byłam w ciąży, próbowała mi przekazać, żebym była przygotowana na ogrom wyzwań, z jakimi łączy się podwójne rodzicielstwo. Ale myślę, że sen jest taką sferą naszego życia, której my mocno nie doceniamy do momentu, kiedy nam tego snu nie zaczyna brakować. I zaczęłam odczuwać te deficyty snu, taki dług snu, który się kumuluje w czasie, jeżeli nie śpimy dobrze przez dłuższy czas. Właściwie już w pierwszych miesiącach życia moich maluszków byli karmieni piersią, także faktycznie my tych pobudek i to moje stałe dyżurowanie w nocy było bardzo intensywne, ale miałam wątpliwości co do tego, że właściwie my ciągle trwaliśmy w takiej, miałam wrażenie, niedobrej sytuacji, jeżeli chodzi o sen. Zaczęło mnie to zastanawiać, a że jestem osobą taką bardzo konkretną i też się śmieję, że taką jakby o podejściu szkiełko i oko. Ja muszę mieć taką konkretną, tak, merytoryczną wiedzę od strony właśnie też różnych badań naukowych. Nie rozumiałam, dlaczego skoro rozszerzamy fajnie dietę, dzieci rosną, dlaczego ten sen ciągle sprawia nam tak dużo trudności? Dlaczego ciągle właściwie jako bliźniacza mama karmiąca piersią spałam może po 3 godziny ciągiem na dobę w nocy? I zaczęłam interesować się tym tematem. A że kiedyś pomieszkiwałam, no mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, a tam jest dostępna literatura na ten temat, większość takich i badań naukowych, i jakieś poradniki, ale pisane przez lekarzy. Zaczęłam się obczytywać w te materiały, chciałam dotrzeć do przyczyny tych problemów i ta wiedza, którą udało mi się zdobyć, bardzo fajnie wyjaśniła właśnie te zależności pomiędzy dobrym spaniem, a stopniem samodzielności dziecka przy zasypianiu. Mhm. I w pewnym momencie...
1: Te błędy, które u was się pojawiły, to właśnie było to, że twoje dzieci nie potrafiły połączyć tych etapów snu, a ty jeszcze nie wiedziałaś, jak im pomóc, czy coś innego u was powodowało?
0: Dokładnie tak. W sferze snu dziecka istnieje również wiele, wiele mitów i ja oczywiście słyszałam wiele dobrych rad, tak zwanych, od znajomych, od rodziny. I żadna z tych dobrych rad nam nie pomogła, dlatego myślę, że też się zdecydowałam sięgnąć po taką literaturę fachową, specjalistyczną. No i właśnie z racji tego, że wszystko wydawało się takie logiczne i w taki racjonalny sposób tłumaczyło, skąd się biorą te trudności we śnie u dzieci, to mnie przekonało. I odeszłam właśnie od tego, co się wcześniej działo, czyli od usypiania podczas karmienia, od usypiania z taką jakby dużą ingerencją rodzica w sam proces zasypiania. I jak moje maluszki miały 7 miesięcy, jakby stworzyłam dla nas taki plan działania, który mi odpowiadał i tempo pracy, i zmiany, jakie wprowadzałam wokół snu moich dzieci. I właściwie dosyć szybko, bardzo szybko właściwie, zaczęłam odczuwać poprawę w ich śnie. A tutaj głównie chodzi o moją córeczkę. Ona była takim bardzo wymagającym dzieckiem. Często mówimy o chajniczkach, często mówimy o dzieciach wysoko reaktywnych. I faktycznie ona była w takim typie, zresztą do tej pory jest, bo temperament to jest coś, co mamy w genach i z tego jakby nie wyrastamy. Natomiast te rozwiązania, na których pracowałam sobie spokojnie, zaczęły nam przynosić bardzo ładny sen w nocy. Taki też oczywiście zgodny z potrzebami biologicznymi niemowlęcia, bo tutaj też częścią mojej pracy, myślę, że to warto zaznaczyć, jest to, że ja edukuję rodziców o tym, czego możemy się spodziewać na danym etapie życia maluszka, jeżeli chodzi o sen, żebyśmy też nie myśleli, że 5-miesięczne dziecko prześpi bez karmień całą noc, bo to jest raczej niemożliwe.
1: Powiedz, jakie kroki wprowadziłaś u was właśnie na początku? Co się sprawdziło? Jak wypracowaliście ten dobry sen, dobry, dostosowany do wieku dzieci, czyli wtedy 7 miesięcy?
0: Zawsze bazujemy na początku na higienie snu i to jest coś, co ja faktycznie w pierwszej kolejności

0: kolejności zaadresowałam, czyli patrzymy na odpowiedni do wieku dziecka plan dnia, który określa nam zależnie od wieku dziecka właśnie nie za długie czasy aktywności, czyli te okienka na aktywność, ilość snu na dobę w ujęciu dobowym, ale też ilość snu w podziale na dzień i noc, chociażby określa nam, na ilu drzemkach dziecko powinno być mniej więcej, tak, bo jednak każde dziecko jest inne i my jako mamy bliźniaków też widzimy, jak różne są nasze dzieci. Poza tym warto mieć rytuały przedsenne, czyli zestaw takich powtarzalnych, wyciszających czynności, które wykonujemy w miejscu, gdzie maluszek śpi, w sypialni, zawsze przed snem. Niezależnie od tego, czy szykujemy dziecko, czy dzieci na sen nocny, czy na drzemkę organizowaną w domu, zawsze ten sen powinien być poprzedzony taką zapowiedzią, takim czasem na przejście właśnie ze stanu aktywności w stan snu, a to przejście jest dla dzieci bardzo trudne. Chodzi też o ogólnie pojęty komfort snu, czyli chociażby to, żeby dziecku i było wygodniej, i cieplutko. Pamiętajmy, że wszyscy śpimy lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach, w chłodniejszej sypialni. Także musimy zadbać o to, żeby dziecku było ciepło i tutaj oczywiście są najlepszym rozwiązaniem jest po prostu śpiworek, czyli tą warstwę grzejącą maluszka nakładamy na niego ze względów bezpieczeństwa, ale też wygody. Ja się też często śmieję, że śpiworek to jest taki troszkę dla nas również uspokajacz, dlatego że my w nocy nad ranem nie musimy się martwić, że nasze dziecko się gdzieś tam rozkryło i że może właśnie obudzi się z powodu tego, że zmarznie. A tak się może stać, bo dopóki nosi pieluszkę, to nad ranem, że tak powiem, ta mokra pieluszka może wybudzić. Bardzo ważne są czynniki środowiskowe u małych dzieci. Jeżeli chodzi o sen, to jest to bardzo wrażliwa sfera życia, trudna dla dziecka, dlatego to, co je otacza, kiedy maluszek śpi, powinno wspierać jego sen. I tutaj mówimy o sypialni, która powinna skutecznie odcinać od wszelkich bodźców. I nie bójmy się ciemności przy śnie, również na drzemki w ciągu dnia. Ciemność bardzo pomaga dziecku się ukoić, wyciszyć i właśnie oderwać od tego wszystkiego, co tam kusi na zewnątrz, od świata. Jeżeli rodzice są do tego przekonani, to ja również namawiam, żeby przynajmniej w pierwszym roku życia w sypialni dziecka szumiało, żebyśmy korzystali, najlepszy jest w moim odczuciu różowy szum do snu. No i stałe miejsce snu, prawda? Bo też ta powtarzalność, w ogóle przy śnie należy mieć taką dobrą rutynę i to stałe miejsce snu, nie taka sytuacja, że dziecko nam zasypia gdziekolwiek, raz na kanapie, raz w swoim łóżeczku, raz w naszym dużym łóżku. Ta rutyna będzie również dobrze oddziaływać na sen. Ona wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli wszystko w życiu dziecka dzieje się w określony sposób, w podobny sposób, no to te schematy właśnie bardzo w życiu malucha pomagają. No, stałe miejsce snu też oznacza bezpieczniejszy sen, czyli my również jesteśmy spokojniejsi, bo wiemy, że dajemy właśnie dziecku taki bezpieczny czas, kiedy ono będzie rosnąć, wypoczywać, regenerować się. No i najbezpieczniejszym miejscem w moim odczuciu jednak jest łóżeczko.
1: Powiedziałaś o tym, że twoja córeczka jest taką osobą z dużym temperamentem i też to ona właśnie miała większe problemy z zasypianiem, z wybudzaniem się. Synek spał trochę lepiej. Jak dobrałaś ten program wprowadzania higieny snu do ich indywidualnych potrzeb? Czy mimo wszystko zachowałaś ich synchronizację?
0: Absolutnie. Uważam, że przy bliźniakach synchronizacja to jest coś, co nas ratuje. Też bazujemy na tym, że u dzieci w tym samym wieku potrzeba snu będzie bardzo zbliżona. Oczywiście zawsze mówimy o takich różnicach indywidualnych i na przykład mój synek był dzieckiem, który bardzo lubił spać w ciągu dnia, czyli był amatorem drzemek i bardzo późno przeszedł na przykład z dwóch drzemek na jedną drzemkę i pomógł mu w tym żłobek, gdzie zazwyczaj w żłobkach mamy taki plan dnia z jedną drzemką. I on miał troszkę mniej snu w ciągu dnia, miał krótsze noce i właśnie tak dosypiał się na tych drzemkach. Natomiast moja córka potrzebowała więcej snu nocnego, a drzemki to był jej wróg. Drzemki ogólnie są trudniejsze niż sen nocny. Jeżeli chodzi o higienę snu, to tutaj patrzymy na taką indywidualną wrażliwość dziecka, na właśnie na to, jak oddziałują na niego bodźce.

0: jakie otrzymuje, kiedy jest aktywne, czy właśnie kiedy wycisza się, a potem śpi. Moja córka była bardziej wrażliwa na wszystko i u niej właśnie te czynniki środowiskowe, czyli dobrze zaciemniona sypialnia, szum na czas snu były kluczowe. Te dzieci takie właśnie w typie hajnitków, takie wymagające, wysokoreaktywne, zwłaszcza one potrzebują rutyny. To muszę powiedzieć, właśnie zbudowanie przez rodziców takich silnych schematów wokół snu bardzo, bardzo pomaga, bo to są dzieci, które tak jakby mocniej odbierają świat. One potrzebują wiedzieć, co się będzie z nimi działo, żeby tak się lepiej nastroić do snu. I,
1: ale też poczuć się bezpiecznie, tak, bo rutyna dokładnie. U dzieci to poczucie bezpieczeństwa.
0: Dokładnie tak, a te dzieci są powiedzmy takie bardziej wyczulone na to wszystko, co się wokół nich dzieje, więc jeżeli dzieją się takie właśnie dobrze znane im schematy, no to lepiej zasypiają, a jak lepiej zasną, to też lepiej pośpią.
1: No dobrze, to wróćmy teraz do tego momentu, kiedy dziecko jest jeszcze na tym etapie rozwoju, kiedy kończąc jedną fazę snu i zaczynając kolejną, następuje to wybudzenie. Mm-hmm. Co możemy zrobić, żeby wesprzeć nasze dzieci w tym, żeby nauczyły się łączenia tych faz snu?
0: Tutaj tak, może powiem tak. Właściwie zawsze sen jest czynnością cycliczną, tylko właśnie w pierwszych 3 miesiącach życia te cykle nie są tak wyraźnie wyodrębnione. I w pierwszych 3 miesiącach życia każdy sen to sen, czyli nawet jeżeli mamy taką króciutką drzemkę, która nie trwa nawet pełnego cyklu snu, który z kolei trwa około 40 minut od narodzin dziecka i dziecko śpi 15-20 minut, to niech młode mamy się tym nie martwią, bo to też jest drzemka, też jest sen, ale ta płynna struktura snu w pierwszych 3 miesiącach życia powoduje, że mamy piękne drzemki, nawet i takie dwugodzinne, jeżeli stworzymy dziecku takie właściwe warunki na sen. Dobrze wyciszymy i właśnie śpi w takim sprzyjającym snu miejscu. Natomiast po 4 miesiącu życia mamy już inną sytuację i widzimy wyraźnie, że właśnie te drzemeczki skracają się do 40 minut, tak już niezależnie od tego, czy dziecko śpi w tych sprzyjających warunkach, czy nie. I warto wiedzieć, że aż do 6, nawet 7 miesiąca życia w związku z procesem dojrzewania snu, przy drzemkach trzeba dziecku pomagać. To znaczy, chcemy, żeby przynajmniej jedna drzemka, a najlepiej któraś z tych drzemek w pierwszej części dnia, czyli pierwsza albo druga, były takie solidne. I z racji tego, że nawet do 7 miesiąca życia bardzo trudno jest dziecku połączyć te cykle snu w ciągu dnia, to powinniśmy pomagać właśnie, jakby przeprowadzać w ten kolejny cykl snu, załóżmy przy pierwszej czy drugiej drzemce, żeby ta drzemeczka trwała powyżej godziny. Czyli możemy w momencie, kiedy dziecko obudzi się po 30-40 minutach i właściwie jest niewyspany, przy pierwszej drzemce to widać, bo dzieci budzą się po prostu z płaczem, szybko pójść do dziecka, ukołysać na sobie i nawet dać dospać tą drzemkę na sobie, czyli zrobić drzemkę kontaktową. Bo tutaj od strony biologii pewnych procesów nie ma jeszcze pełnej gotowości na to, żeby właśnie maluszek sam sobie zasnął na ten drugi cykl. No oczywiście są takie dzieci jednorożce, zawsze się zdarzają, ale warto pomagać. Przynajmniej przy jednej drzemce dziennie z tych pierwszych drzemek wydłużyć ją bardzo, bardzo wspomagając sen.
1: Czyli to nie jest takie zero-jedynkowe, że dobra, teraz skorzystam z pomocy ekspertki i moje dziecko już tylko i wyłącznie śpi w swoim łóżeczku i basta, tylko jeżeli jest taka potrzeba, to możemy łączyć różne formy wspierania snu dziecka.
0: Absolutnie. I to uwielbiam w mojej pracy, że bardzo te rozwiązania, które proponuję rodzicom, możemy dobrać do potrzeb dziecka, ale też do oczekiwań rodziców, do możliwości rodziców. Ale oczywiście tak jak powiedziałaś, z mojej perspektywy sen w łóżeczku to podstawa. Ta umiejętność świadomego zasypiania dziecka w łóżeczku z mniejszą albo większą pomocą rodzica to jest podstawa, ponieważ chcemy dać mu poprzez takie rozwiązanie duży komfort snu, co oznacza, że dziecko zaczyna rozumieć, że to jest jego miejsce snu, czuje się tam bezpiecznie, też jest bezpieczne, bo łóżeczko powinno być przygotowane w bezpieczny sposób, czyli powiem najprościej, puste. Natomiast właśnie to, że
1: nie
0: to
1: powinnam
0: jest...
1: tego mówić, ale moje dzieci kochają kokony i tak się wtulają w nie.
0: Wiem, już że są bezpieczne w
1: kokonach. Wiele osób mówi, że

0: To jest taki zbędny gadżet, ale u nas jest uwielbiany.
1: W pierwszych miesiącach życia, kiedy dziecko jest takie niemobilne jeszcze, właściwie śpi odłożone w takiej pozycji, w jakiej je tam właśnie odłożymy, to powiedzmy, nie jest to jeszcze jakieś szalenie niebezpieczne rozwiązanie, ale czwarty, piąty, szósty miesiąc życia, kiedy wzrasta motoryka dziecka, a to widzimy również, kiedy śpi w tych płytkich fazach snu, których ma więcej niż osoba dorosła, może zdarzyć się tak, że w tym kokonie dziecko się przekręci na boczek, a może nawet na brzuszek i niestety przywrze noskiem za bardzo, za mocno do tej miękkiej ścianki, no i może się poddusić, tak, bo zabraknie mu dopływu świeżego powietrza. Dlatego ja jednak odradzam używanie kokonów, no ale wszystko zależy od sytuacji, od wieku chociażby dziecka.
0: I to jest też rada, którą najczęściej słyszymy podczas kursów pierwszej pomocy dla małych dzieci, niemowląt i noworodków. Więc jak najbardziej zalecamy tę radę, żeby łóżeczko było puste. Chociaż wiadomo, czasami są jakieś wyjątki. A jak wygląda twoja praca z osobami, które wspierasz?
1: Ja pracuję tak bezpośrednio z rodzicami. Bardzo to lubię i naprawdę jestem wdzięczna, że mogę pracować tak bezpośrednio po prostu z ludźmi. Uwielbiam tę część mojej pracy. I to jest taka współpraca indywidualna, kiedy pracujemy sobie dosłownie dzień w dzień, noc w noc, jesteśmy w kontakcie i w ramach tej współpracy ja podaję rodzicom rozwiązania, z jakich powinni korzystać na danym etapie terapii snu, dlatego że to, co ja preferuję, to też jest taka łagodna i stopniowa praca nad zmianą niekorzystnych nawyków okołosennych i w ich miejsce wprowadzanie tych korzystnych rozwiązań. I to jest jakby wieloetapowe, czyli na to potrzeba czasu, ale oczywiście
0: ale
1: też
0: to jest tak, jak na przykład przed pierwszą wizytą u dietetyka, że prowadzimy dzienniczek, zapisujemy sobie wszystko, co jemy.
1: Absolutnie.
0: To u ciebie zapisujemy właśnie te drzemki, kiedy dziecko poszło spać wieczorem, kiedy się obudziło i tak dalej, i tak dalej?
1: Tak, absolutnie. Dzienniczek snu to jest taka podstawa w terapii poznawczo-behawioralnej, a to ona jest najskuteczniejsza, jeżeli chodzi o trudności we śnie, o problemy związane z bezsennością. U dzieci bardziej mówimy o oddziaływaniach behawioralnych, ponieważ tu ta część poznawcza to raczej leży po stronie rodzica, czyli my bardziej bazujemy na takich zachowaniach okołosennych i rodzice, to jest to, co rodzice zaczynają zmieniać, tak, wokół snu ich maluszka. I faktycznie, zanim podejmiemy w ogóle taką współpracę, a nawet jeżeli mamy konsultację tylko umówioną, taką jednorazową, to zaczynamy od kwestionariusza o śnie dziecka. Ja potrzebuję zebrać takie naprawdę kluczowe dla mnie informacje. Dopytuję tam między innymi o różne medyczne przyczyny, które mogłyby stanowić przyczynę tych trudności we śnie. Dopytuję o całą logistykę, czyli również o to, w jakich warunkach dziecko śpi, jak układa się dzień. Jakie są odczucia rodziców, kiedy ten sen stał się trudniejszy, od kiedy występują wyraźne problemy we śnie. I mając ten zestaw informacji, kiedy już się spotykam z rodziną, to właściwie ja też jestem przygotowana i od razu mam w głowie czy przed sobą różne rozwiązania, które chcę im zaproponować i wśród tych rozwiązań znajdujemy te, które faktycznie będą dla nich najlepsze. A potem zależnie właśnie od usługi, którą wybrali, albo je wdrażają samodzielnie, albo właśnie jesteśmy non-stop w kontakcie w ramach takiej pełnej współpracy indywidualnej. Tak, i oczywiście też w ramach współpracy zbieram codziennie niemalże informacje o tym, jak ułożył się dzień, jaka była noc. I cudowne jest to, że z nocy na noc jednak widzimy ten progres, widzimy poprawę. I to jest też niesamowicie motywujące, to widzę w rodzicach, tak, że widzą, że wreszcie mają takie światełko w tunelu, bo to jest coś, co ja przeżywałam, będąc mamą tych malutkich moich bliźniaków, że czegokolwiek bym nie wdrażała z tych dobrych rad, to nic nie działało. I mi się wydawało, że tkwię w takiej beznadziejnej sytuacji. Mi brakowało tej nadziei na poprawę. Ja rano wstawałam tak zmęczona, że dosłownie miałam czasami łzy w oczach, bo wiedziałam, że czeka mnie cały dzień bardzo intensywny z opieką nad maluszkami. ja w nocy nie miałam kiedy odpocząć. Jakby nie miałam tych przynajmniej u osób dorosłej takich 6 czy najlepiej 7,5-8 godzin snu, tylko...

0: non-stop wiedziałam, że 24 godziny na dobę muszę sprostać. I nie miałam dobrych rozwiązań. Więc tutaj to, co widzę w tych moich rodzinach, w moich rodzicach, to jest to, że strasznie ich motywują te zmiany na lepsze, które widać naprawdę dosyć szybko, bo często jest tak, że naprawdę jak zaczynamy pracować na higienie snu, zaczynamy stopniowo usamodzielniać przy zasypianiu, czyli odchodzimy od tej zależności, że dziecko może tylko spać w określonej sytuacji, którą my mu stwarzamy, to no po prostu widzę, jak bardzo oni są zmotywowani i jak zaczyna się dobrze dziać w ich rodzinie, tak? Bo nie ukrywajmy, że deficyt snu, w ogóle takie chroniczne przemęczenie, bardzo wpływa na każdą sferę naszego życia i my trochę nie jesteśmy sobą, tak. Jak jesteśmy niewyspani.
1: Na relacje, na pracę, tak. Na wygląd, na samopoczucie fizyczne, psychiczne, apetyt. Wszystko.
0: Wszystko, wszystko absolutnie. Apetyt w tą niedobrą stronę, że chcemy jeść za dużo. Dokładnie taki jest wpływ przemęczenia.
1: Mm-hmm. No właśnie, ja bardzo dobrze rozumiem tę motywację, bo od jakiegoś czasu moje córki zasypiają same w łóżeczkach i to jest tak, że ja siadam sobie na łóżku, bo one śpią z nami w sypialni, siadam na dużym łóżku, mówię im, że mama z wami jest, daję im ten komfort, że gdyby coś, to ja jestem. No i czekam, aż zasną, potem wychodzę. No i tak przez parę nocy było całkiem okej, ale zdarzył się jeden dzień, kiedy a to jedna, a to druga popłakiwała, no i już mnie tak korciło, wiesz, żeby wziąć się do dużego łóżka i żeby sobie zasnęły jak zawsze. No ale miałam tą motywację, że skoro wypracowaliśmy już tę rutynę, już tyle dni, to szkoda to zepsuć.
0: Dokładnie.
1: I to jest super.
0: I bardzo chciałam ci tutaj bić mocno brawo, dzięki. Bo naprawdę, jeżeli wprowadzimy już określony schemat, mamy tą dobrą rutynę, to nie psujmy w dziecku rozumienia tego, tak? Jeżeli będziemy wprowadzać kolejne zmiany, nawet mając te dobre intencje, a poprzytulamy się w dużym łóżku, to jakby naruszymy tą delikatną sferę, tak? To, co budowaliśmy, ten wysiłek, który w to włożyliśmy, troszkę zaprzepaścimy, więc ja uważam, że nie warto. Też w ramach tej edukacji zawsze mówię rodzicom, sen to nie jest taka prosto liniowa kwestia, to nie jest taki wykres, że nam ciągle idzie do góry, że się coraz lepiej robi. Znaczy z wiekiem ogólnie tak jest, oczywiście, że tak. Natomiast zwłaszcza w pierwszych 3 latach życia, kiedy bardzo intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka, będzie tak, że będą lepsze i gorsze noce, chociażbyśmy mieli pełną higienę snu wdrożoną i dziecko zasypiało całkowicie samodzielnie, to od czasu do czasu chociażby te kwestie rozwojowe będą nam przeszkadzać we śnie i my też jako rodzice, to nie jest tak, że jak zrobimy tą naukę dobrego snu, naukę samodzielnego zasypiania, to właściwie to nas wyklucza czy zwalnia z nocnego rodzicielstwa. Absolutnie nie. Ja mam dzieci w wieku szkolnym, pamiętam, że jak poszli do zerówki, to bardzo to przeżywali i mieliśmy takie noce, że nawet 6-latki w drugiej części nocy potrafili się obudzić i potrzebować mojej obecności, potrzymania za rękę właśnie, żeby powrócić sobie do snu, bo wychodziły z nich emocje. Także myślę, że jako rodzice to nawet do 18 przy tych nocach będziemy czuwać.
1: No myślę, że w okolicach 18 to szczególnie. A czy to jest tak, że jeżeli raz skorzystam z twojej pomocy, wprowadzimy te wszystkie mechanizmy, higienę snu, to już zawsze z tego czerpiemy, czy jeszcze może się zdarzyć, że będą jakieś kłopoty?
0: Tak, tak, absolutnie. Mam taką sporą grupę powracających moich klientów, rodziców, bo właśnie chociażby w związku ze zmianami rozwojowymi potrzebują troszeczkę uaktualnić swoją wiedzę chociażby na temat potrzeby snu, w zakresie snu u swojego dziecka, które rośnie, a ta potrzeba snu maleje przez całe życie, albo też pewnych rozwiązań, z których dziecko już wyrosło i potrzebuje nowych rozwiązań od swoich rodziców, czyli oni z kolei potrzebują tej wiedzy i często wracają na takie krótsze konsultacje, podczas których rozmawiamy po prostu w takim wybranym, aktualnym dla nich zagadnieniu. Także tak, no, potrzeba snu maleje, rozwiązania na zasypianie, na sen również się zmieniają. W pewnym momencie ty też swoje dziewczynki będziesz musiała przynieść do otwartych łóżeczek w pewnym momencie. Także tak, musimy jakby podążać na bieżąco z wszystkimi potrzebami, które dotyczą snu, a one będą się zmieniać.
1: No dobrze, to na zakończenie jeszcze naszej rozmowy 3 najważniejsze.

0: Najczęstsze błędy, które popełniamy, które mogą zaburzyć tę higienę snu i jakość snu naszych dzieci?
1: Myślę właśnie, że przede wszystkim to podejście, że dziecko nie może spać samodzielnie. My jesteśmy troszkę zasypywani takimi emocjonalnymi dosyć postami, wypowiedziami w mediach społecznościowych o tym, że dzieci w nocy budzą się dlatego, że potrzebują więcej jeszcze bliskości niż w ciągu dnia. To nie do końca jest prawda. Po prostu raczej bazujemy na wiedzy o śnie i wiemy skąd, co stanowi jakby przyczynę tych wybudzeń. No, na tym polega nasz sen, że my zasypiamy, budzimy się i cyklicznie sobie po prostu tak przechodzimy przez cykle snu, tak śpimy. Także to nie jest tak, że dziecko w nocy budzi się, bo właśnie w nocy odczuwa jakąś niesamowitą potrzebę bliskości. Budzi się, bo na tym polega nasz sen, niestety. Kiedyś nam to oczywiście ratowało życie. Także musimy zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie ta droga w stronę coraz bardziej samodzielnego snu to jest jedyna droga, żeby dać dziecku zdrowy, płynny, taki regenerujący sen. Sobie również, a to jest uważam bezcenne, jeżeli rodzice dobrze funkcjonują i nie są takimi rodzicami zombie. Ja byłam przez jakiś czas takim rodzicem i bardzo żałuję, bo jednak uważam, że jakieś to straty po prostu na tym moim rodzicielstwie spowodowało. Kolejna kwestia to też takie przekonanie, że te oddziaływania behawioralne, czyli te zmiany wokół nawyków okołosennych mogą przynieść jakieś szkody, czy na psychice dziecka, czy na relacji, więzi z rodzicami. Absolutnie wszystkie badania, którymi dysponujemy na dzień dzisiejszy, a tych badań jest całe mnóstwo i one są wykonywane zgodnie ze złotymi standardami badań klinicznych chociażby, one wszystkie potwierdzają, że tu jakby te oddziaływania, wprowadzenie właściwej higieny snu i takie stopniowe usamodzielnianie dziecka przy zasypianiu przynosi to tylko korzyści i dziecku, i rodzinie, i krótko, i długoterminowo. Także nie można się bać tej wiedzy i tych rozwiązań. A trzecia kwestia to takie przekonanie, że oj, pewnie to jest taki temat trudny, ale dotyczący nocnych karmień, że też tam dziecko potrzebuje po prostu tych nocnych karmień powyżej pewnego wieku zawsze i w ogóle. Oczywiście, jeżeli rozwiązaniem na zasypianie jest mleczko, to mając na uwadze cykliczność snu, to mleczko też trzeba będzie podawać w nocy, tak? Bo dziecko nie ma innego rozwiązania, w nocy się budzi, po czwartym miesiącu życia cały jego organizm już wie, że w nocy trzeba spać, bo tam zaszedł już proces dojrzewania rytmu okołodobowego, czyli zegar wewnętrzny mówi dziecku, że w nocy śpimy, ono chce spać, budzi się i jeżeli mleko jest rozwiązaniem na zasypianie, no to to mleko musimy podawać, tylko do kiedy, tak? Tutaj też są różne kwestie, nie tylko związane ze snem, ale również z higieną jamy ustnej, z ząbkami. Także w pewnym momencie musimy dostrzec, że te noce absolutnie mogą być już przesypiane, zwłaszcza jeżeli mamy zdrowe dziecko, dobrze się nasze dziecko rozwija, pięknie nam idzie rozszerzanie diety, to w końcówce pierwszego roku życia możemy już wszyscy jako rodzina przespać noc.
0: No i zostawiam was z listą tych trzech najczęściej popełnianych błędów przez rodziców. Ja swoje grzeszki też mam na swoim koncie, więc chwalić się tutaj nimi nie będę. A Monika Huntjens dzisiaj była naszą gościnią. Jest ekspertką do spraw snu dziecka, ale też mamą bliźniąt, więc doskonale nam doradziła, co zrobić, żeby spać lepiej. Bardzo dziękuję.
1: Ja również.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

Wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak na miejscu.

albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryzam.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic.

0: że nie chcę twoich rad.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: that bitch.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.